choć nie myślałem, że pamiętasz, byłaś tu. Może

byłaś tu. Mówiłaś, nie płacz, wszystko minie. Byłaś tu, pośród dawnych wzgórz.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda. A także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
1: Odpowiedzią na znękane i porzucone tłumy są ci, którzy są robotnikami żniwa. Często ludzie wierzący irytują się niewiarą bliskich lub innych ludzi ich otaczających. Ale czy modlę się za powołania, czy modlę się za kapłanów i tych, którzy głoszą Ewangelię? Bóg wybiera do tego zadania konkretnego człowieka z jego własną, unikalną historią życia, charakterem, zdolnościami. Kogo wybiera, tego też uzdalnia, ale człowiek nadal pozostaje człowiekiem, który podlega pokusom, zniechęceniu, troskom, słabościom. Czy modlisz się za kapłanów z Twojej parafii? Czy obdarzasz ich miłością i troską? W dzisiejszych czasach mamy tendencję do myślenia życzeniowego. Mamy wiele żądań i wymagań, niestety także w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Albo gdy podczas rozmów nieustannie oceniamy naszych duszpasterzy. Jeśli pragnę, by działali cuda, potrzebują oni ode mnie, abym ich kochał miłością Jezusa, który ich powołał, miłością bezinteresowną.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Kościół to nie tylko budynek sakralny. Pan Jezus mówi, że Kościół jest zbudowany na skale, a skalą jest wiara Piotra. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy wyznają Boga żywego i wyznają, tak jak Piotr, że Chrystus jest Synem Bożym, Odkupicielem świata. Wy, drodzy bracia i siostry, jesteście cząstką tej wielkiej wspólnoty Kościoła zbudowanego na Piotrze. Wraz z waszym biskupem, wraz z papieżem głosicie i wyznajecie wiarę w Syna Bożego i na tej wierze opieracie całe wasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
2: Ruszamy szlakiem świętych do Strachocina, skąd pochodził wyjątkowy patron naszego kraju. A w podróż po duchowym szlaku zabiera nas ksiądz Tomasz Kaczówka.
3: Andrzej Bobola urodził się pod koniec XVI wieku, w czasach bardzo niespokojnych, naznaczonych wojnami, konfliktami religijnymi, niepewnością jutra. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, miał przed sobą wiele dróg. Mógł szukać kariery, spokoju czy wygodnego życia. A jednak Andrzej wybrał inaczej. Wstąpił do zakonu jezuitów i powoli, tak krok po kroku, uczył się służby Bogu i ludziom. Co ważne, to nie był święty taki od razu z obrazka. Miał przecież swoje trudności, chwile osłości. Zmagał się z charakterem, z własną wiarą. I to go czyni nam bardzo bliskim, bo jego świętość nie przyszła nagle, ale ona w nim dojrzewała. Andrzej Bobola był misjonarzem. Wędrował po wsiach, miasteczkach, często pieszo, w biedzie, w niebezpieczeństwie, głosząc Ewangelię tam, gdzie była ona odrzucana albo zapomniana. Co ważne, nie robił tego z przymusu, ale z głębokiego przekonania, że człowiek bez Boga traci sens życia i nadzieję. Był kapłanem, który nie bał się wejść w ludzkie, rodzinne dramaty, w spory czy w podziały, ale szukał tej jedności, pojednania i prawdy. I za tę wierność zapłacił najwyższą cenę. Został bowiem bestialsko zamęczony, bo nie wyrzekł się swojej wiary.
2: W tym programie za każdym razem ja szukam drogi do świętości. Jaki moment, proszę księdza, był albo skierował naszego bohatera na drogę ku Bogu? Co ksiądz myśli było punktem zwrotnym w życiu Andrzeja Boboli?
3: Trzeba zwrócić w tym uwagę na coś bardzo ważnego. Na niejedno spektakularne wydarzenie, ale taki proces. Momentem przełomowym była decyzja, by przestać żyć po swojemu, a zacząć tak naprawdę żyć dla Boga. Gdy Andrzej zrozumiał, że wiara to nie tylko obowiązek ani tradycja, ale że to jest prawdziwa relacja, relacja z Panem Bogiem. Że Bóg nie jest dodatkiem do życia, ale jest jego centrum. I to właśnie wtedy jego kapłaństwo nabrało mocy, ognia. Wtedy zwykła codzienność, modlitwa, posługa, rozmowy z ludźmi zaczęły go wewnętrznie przemieniać. Świętość Boboli nie polegała na cudach za życie, ale na wierności w małych rzeczach. Na tym, że codziennie wybierał Boga, nawet gdy było trudno, niewygodnie i niebezpiecznie. Jego miejscowość rodzinna, Strachocina, przypomina nam, że świętość rodzi się blisko domu, w zwyczajnym życiu, w decyzjach, które podejmujemy każdego dnia. Andrzej pokazuje, że nie trzeba być doskonałym, by zostać świętym, ale wystarczy być tylko wiernym. I może właśnie dlatego stał się patronem Polski, bo on nas uczy, że nawet w czasach zamętów, podziałów, cierpienia, droga do Boga wciąż jest możliwa. Wystarczy się odważyć na ten jeden krok, jeden wybór, jeden moment szczerości naszego serca. I od tego wszystko się zaczyna. To właśnie on nam pokazuje uniwersalność świętości.
2: Andrzej Bobola jest polskim świętym, ale przecież większą część życia to jednak spędził w Wilnie. Czy Litwini także obdarzają go kultem?
3: Oczywiście Andrzej Bobola jest polskim świętym, patronem Polski, ale rzeczywiście większą część swojego życia kapłańskiego związał z ziemiami Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza z Wilnem, okolicami dzisiejszej Litwy oraz Białorusi. I to nie jest jakaś sprzeczność, ale bogactwo. Trzeba pamiętać, że w czasach Andrzeja Boboli nie istniały dzisiejsze granice. Polska i Litwa tworzyły jedną Rzeczpospolitą obojga narodów, wspólnotę narodów, języków, kultur i religii. Wilno było jednym z najważniejszych miast tej wspólnoty, duchowym, intelektualnym centrum. To tam Bobola studiował, pracował, modlił się, głosił Ewangelię i tam dojrzewała jego świętość. I choć powszechnie znany jest w Polsce, to także tam, na Litwie, jego postać jest znana, szanowana, szczególnie w środowiskach katolickich. Tam pamięta się o nim jako o gorliwym jezuicie, misjonarzu, męczenniku, który służył ludziom tej ziemi. Co ważne, on nie był polskim księdzem na obcej ziemi. On był kapłanem Rzeczypospolitej, człowiekiem pogranicza. Mówił językiem ludzi, do których był posłany. znał ich mentalność, ich ból, ich lęki. I dlatego był tak bardzo znieważany, znienawidzony przez tych, którzy bali się tej jedności i prawdy.
2: Już za chwilę, drodzy Państwo, będziemy ponownie podróżować duchowo wraz z księdzem Tomaszem po drogach wielkiego patrona Andrzeja Boboli.

0: Szlakiem świętych.
1: Proszę księdza Andrzeja Bobole, jednak znany jest jako kaznodzieja. Na czym polega fenomen kazań ojca Andrzeja?
2: Fenomen kazań Andrzeja Boboli nie polegał na pięknych słowach czy uroczej retoryce. Nie był kaznodzieją, który zachwycał formą, ale on poruszał ludzkie sumienia, bo mówił z wnętrza życia, a nie z kartki. Przede wszystkim on głosił to, czym sam żył. Ludzie widzieli, że jego słowa mają pokrycie w codzienności, w prostocie, w gotowości do pomocy, w modlitwie i wielkiej odwadze. Kiedy on mówił o Bogu, to nie brzmiało to jak teoria, ale jak świadectwo kogoś, kto Boga naprawdę spotkał w swoim życiu. I to budziło wielkie zaufanie. A drugim źródłem jego siły była bliskość ludzi. On znał tych, do których mówi. Wiedział, że z czym się zmagają, czego się boją, gdzie są poranieni. Jego kazania nie były ogólne, ale były do człowieka. Potrafił mówić prostym językiem obrazowym, językiem codziennym. Odwoływał się do pracy na roli, do rodziny, do relacji, jaka łączyła ludzi. I dzięki temu nawet najprostszy człowiek czuł, że on mówi do mnie. Również fenomenem była odwaga prawdy. On Ewangelii nie łagodził. Potrafił nazywać grzech grzechem, a kłamstwo kłamstwem. Ale robił to bez pogardy. Nie potępiał ludzi, tylko ich błędy. Wzywał do nawrócenia, bo naprawdę wierzył, że człowiek może się zmienić. I to poruszało. Jednych prowadziło do przemiany, w innych budziło gniew. Ogromne znaczenie miała również moc duchowa jego kazań. Zanim stanął na ambonie, długo się modlił. Wiedział, że kazanie rodzi się na kolanach. Dlatego też jego słowa miały w sobie ciszę modlitwy i ogień Ducha Świętego. Ludzie mówili, że po jego kazaniach chcieli się spowiadać, pojednać z bliźnimi i zmieniać swoje życie. Te kazania poruszały serca. Wreszcie te kazania kosztowały go życie. Głosił Ewangelię tam, gdzie była ona niewygodna. Jego słowo burzyło fałszywy spokój, obnażało nienawiść i podziały. Dlatego stał się celem. Jego męczeństwo było ostatnim kazaniem. Najgłośniejszym, najbardziej wiarygodnym. Bo kiedy człowiek oddaje życie za to, co głosił, wtedy już nie trzeba niczego tłumaczyć.
1: Jakie miejsce trzeba odwiedzić, będąc w Polsce na szlaku Andrzeja Boboli?
2: Pierwszym najważniejszym punktem jest Strachocina na Podkarpaciu. To miejsce szczególne, bo to właśnie tutaj znajduje się duchowa kolebka kultu świętego Andrzeja. Znajduje się tu sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, Droga Różańcowa. To tutaj szczególnie wybrzmiewa mocno przesłanie, że świętość rodzi się blisko domu. Kolejnym ważnym miejscem jest Warszawa i Narodowe Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. To serce jego kultu w Polsce. Spoczywają tu relikwie świętego, a jego obecność jest niemal namacalna. To miejsce modlitwy za ojczyznę, za Kościół, za jedność narodową. Dla wielu pielgrzymów to moment najgłębszego spotkania. Cisza przy jego relikwiach, który oddał życie za wiarę i prawdę. Na szlaku nie może zabraknąć także Krakowa, gdzie Andrzej Bobola formował się duchowo jako jezuita. To miasto przypomina, że świętość ma swój początek w codziennej pracy nad sobą, w nauce, w modlitwie, w posłuszeństwie. Każdy przystanek przypomina, że wiara potrzebuje zakorzenienia, odwagi i wierności. To szlak dla tych, którzy nie chcą tylko widzieć, kim był święty Andrzej Bobola, ale chcą zapytać, co jego życie mówi dzisiaj do mnie. I w ten szlak świętego Andrzeja Boboli wpisuje się jeszcze jedno ważne miejsce, dla mnie osobiste i wyjątkowe. To Kostomłoty koło Kielc, moja pierwsza parafia. Tam trafiłem jako neopresbiter. Parafia nosi wezwanie właśnie świętego Andrzeja Boboli. To tam dane mi było doświadczyć czegoś, co na zawsze zapisało się w moim kapłańskim sercu. Udało mi się pozyskać dla parafii relikwie świętego Andrzeja Boboli, które zostały uroczyście wprowadzone do wspólnoty parafialnej i każdego 16 dnia miesiąca oddaje się cześć świętemu podczas pięknego nabożeństwa. I od tamtej chwili święty Andrzej Bobola przestał być tylko postacią z historii czy podręczników, ale stał się obecny w modlitwie parafian, w ich intencjach, w codziennych sprawach ludzi, którzy przychodzą prosić, dziękować i szukać nadziei. Tak więc Kostromoty wpisały się w ten duchowy szlak jako miejsce ciche, ale bardzo prawdziwe, gdzie świętość dotyka zwykłego życia. To doświadczenie pokazuje, że szlak Andrzeja Boboli nie kończy się w wielkich sanktuariach. On biegnie także przez małe parafie, przez pierwsze duszpasterskie kroki, przez wspólnoty, które z wiarą przyjmują świętych jako swoich orędowników. I właśnie tam, w takiej miejscowości jak Kostromoty, Duch Świętego Andrzeja Boboli wciąż działa, umacnia i prowadzi dalej.

0: Szlakiem świętych.
1: Co to znaczy, że był nazywany apostołem Polesia?
2: Tytuł apostoł Polesia albo apostoł pańszczyzny nie jest tylko poetycką metaforą. To bardzo konkretne określenie misji, jaką Andrzej Bobola podjął i ceny, jaką za nią zapłacił. Pamiętamy, że Polesie było w XVII wieku jednym z najbiedniejszych, najbardziej zapomnianych regionów Rzeczypospolitej. Rozległe bagna, wsie odcięte od świata, ludzie żyjący w skrajnej prostocie, często bez dostępu do kapłana, sakramentów czy edukacji. Większość z nich stanowili chłopi objęci pańszczyzną, zależni od panów, zmęczeni pracą ponad siły, pozbawieni głosu i godności. Dla wielu byli niewidzialni. I to właśnie do nich poszedł Andrzej Bobola. Chodził pieszo do wioski, często nocując w skrajnych warunkach. Głosił Ewangelię ludziom, którzy nie umieli czytać, którzy żyli w lęku i biedzie.
1: Pieridlił. Co oznacza ta nazwa w życiu ojca Andrzeja?
2: Ucieczka przed kozakami w życiu Andrzeja Boboli nie była tchórzostwem ani chaosem, ale była walką o wierność. Bobola wiedział, że grozi mu śmierć, a jednak nie przestał iść do ludzi. Nie porzucił swojej misji, nie ukrył się. Ucieczka była chwilowa, po to, aby powrócić, by dalej służyć, by głosić Ewangelię tam, gdzie było najtrudniej.
1: A jak umarł ten nasz wielki i wybitny kaznodzieja? I dlaczego w taki sposób?
2: W 1657 roku trwał czas potężnych napięć, wojen, nienawiści religijnej. Polesie, ziemie wschodnie Rzeczypospolitej były rozrywane przez konflikty. A kapłan katolicki, który otwarcie głosił Ewangelię, jedność Kościoła, stawał się celem. Andrzej Bobola był znany, rozpoznawalny i skuteczny. Jego okazania przyciągały ludzi, jego posługa przynosiła owoce. I właśnie dlatego został uznany za zagrożenie. Został pojmany przez kozaków. Od początku oni wiedzieli, kim jest. Nie chodziło im tylko o jego osobę, ale o to, co reprezentował. Wiarę, jedność, prawdę, której nie dało się uciszyć. Tortury, którym go poddano, były okrutne, długotrwałe. Miały jeden cel – złamać go, zmusić do wyrzeczenia się wiary, upokorzyć Kościół i zastraszyć innych. Ale Andrzej Bobola nie zginął dlatego, że był słaby. Zginął dlatego, że był wierny. Nie odpowiadał nienawiścią, nie przeklinał, nie błagał o życie za cenę zdrady. Do końca pozostał kapłanem. Modlił się, przebaczał, oddawał się Bogu. Jego oprawcy chcieli, by umierał powoli, publicznie w hańbie. Tymczasem jego śmierć stała się świadectwem, które przetrwało wieki. Jego życie było kazaniem, a jego śmierć była ostatnim i najmocniejszym kazaniem. Głosił Ewangelię słowem, więc przypieczętował ją krwią.
1: Wielki patron, którego grób mamy w Warszawie.
2: Czego dziś uczy nas życie, duchowość świętego Andrzeja Boboli? Uczy nas przede wszystkim, że wiara nie jest dodatkiem do codzienności, ale jej sercem. Bobola pokazuje, że nie da się być trochę uczniem Chrystusa. Albo oddaje się mu życie, albo pozostaje się na powierzchni. I taką pierwszą lekcją jego duchowości jest wierność naszej codzienności. Bobola nie stał się świętym dopiero w chwili męczeństwa. On nim był w drodze, w zmęczeniu, w rutynie, w spotkaniach z trudnymi ludźmi. On uczy nas, że świętość rodzi się w małych, powtarzalnych decyzjach. Drugą lekcją jest odwaga prawdy połączona z miłością. Bobola nie szedł nigdy na kompromisy z Ewangelią, ale też nie był fanatykiem. Potrafił mówić rzeczy trudne bez pogardy. Dzisiaj w świecie skrajności jego duchowość nam przypomina, że prawda bez miłości rani, a miłość bez prawdy staje się pusta. On uczy, że jak łączyć jedno z drugim. Trzecia lekcja to wyjście ku peryferiom. Andrzej Bobola szedł tam, gdzie nikt nie chciał iść. Do zapomnianych, biednych, duchowo zaniedbanych. Dzisiaj jego życie pyta nas wprost. Czy nasza wiara zatrzymuje się w bezpiecznych murach, czy wychodzi do tych, którzy są samotni, zagubieni i odrzuceni? Jego duchowość nie pozwala zamknąć się w wygodnym chrześcijaństwie. I kolejnym przesłaniem jest jedność. Bobola żył i oddał życie w świecie głębokich podziałów religijnych, społecznych. On nie budował mostów z tanich gestów, ale z prawdy i modlitwy. On nas uczy, że jedność zaczyna się w sercu, od nawrócenia, przebaczenia, gotowości do dialogu, nawet gdy on kosztuje.
0: Szlakiem świętych.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Warszawa.
3: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
4: Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy dzisiaj obserwujemy, że powraca, że coraz więcej osób angażuje się w kult Najświętszego Serca Pana Jezusa? W Polsce także możemy zaobserwować ruch pielgrzymkowy do Milejczyc, do miejsca, gdzie znajduje się obraz słynący łaskami. 12 czerwca właśnie w tym miejscu zostanie ustanowione sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Dzisiaj o tym kulcie i także o aktualności przesłania płynącego z Najświętszego Serca Pana Jezusa będę rozmawiać z naszym gościem, którym jest ksiądz Jakub Korczak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże słuchaczom. Szczęść Boże, Pani redaktor.
4: Ten wzrost zainteresowania kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa jest niewątpliwie w Polsce związany między innymi z łaskami, o których słyszymy, z cudami, które dzieją się za sprawą modlitwy wielu pielgrzymów przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Milejczycach, ale kult Najświętszego Serca Pana Jezusa to nie jest kwestia tych ostatnich kilku lat, tylko to jest długa historia Kościoła. Jak to się narodziło?
5: To jest tak długa historia, jak sam Kościół Święty, ponieważ serce Jezusowe zostało przebite na krzyżu. Do serca Jezusowego przylgnął święty Jan Apostoł w czasie ostatniej wieczerzy. Z tego Najświętszego Serca wypłynęły krew i woda. I zauważmy, i to zdaje się święty Bernard opowiada, i Kościół to przyjął, że Pan Jezus, to oczywista sprawa, w chwili przebicia serca nie żył. To już było po śmierci. A zatem można by powiedzieć w skrócie, że Pan Jezus nie cierpiał, że to nie było cierpienie, ponieważ to było przebicie nieżywego ciała Pana Jezusa. A zatem, co takiego się wydarzyło? Otóż Matka Najświętsza, stojąca pod krzyżem, jakby Bogu Ojcu ofiarowała tę ranę, która była też współraną jej niepokalanego serca. Ona, jedyna żyjąca i wierząca wtedy pod krzyżem w kościele, ofiarowała to serce i przyjęła te łaski, które wypłynęły wtedy dla Kościoła. Jest to Matka Boża, jakby dopełniła tych udręk chrystusowych już po śmierci Chrystusa z przebitego serca. Tak to się zaczyna.
4: Początek, sama Ewangelia, czasy powstawania Kościoła, a jeśli chodzi o samo narodzenie się kultu, o wzrost popularności akurat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, ja znalazłam informację, że zaczął się on szerzyć wśród wiernych w średniowieczu.
5: Ja podejrzewam, chociaż nie mam na to teraz bezpośrednio ścisłych dowodów, że to było wcześniej, ale wiele źródeł zaginęło. Im dawniejsze czasy, tym mniej źródeł, więc ja podejrzewam, że to się toczy od momentu, kiedy czy ojcowie Kościoła, czy inni święci wnikali w sens przebitego serca Jezusowego. I teraz w różnych momentach życia Kościoła, zwłaszcza wtedy, kiedy wkracza w jakimś większym stopniu grzech, oziębłość, zaniedbania, może nawet wojny, czy jakieś różne sytuacje na szeroką skalę, wtedy odnawia się, ponieważ ludzie uciekają do Pana Jezusa, a Pan Jezus wtedy udziela łask ze swojego serca. Więc z pewnością w średniowieczu jest to udokumentowane, na pewno święty Bonaventura wiele pisze na ten temat, święta Katarzyna Sieneńska z całą pewnością, później, czyli XVI wiek, to święty Piotr Kanizjusz jest takim prekursorem czci i kultu wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa. A tych świętych jest całkiem sporo i wydaje się, że to jest tak toczyło się od momentu oziębienia serc do kolejnego rozgrzewania, żeby ludzie już zupełnie nie popadli w swoje grzechy, tylko żeby nawracali się do Pana Jezusa. To tak, myślę, że teraz jest podobnie. Im więcej nieszczęść, tym więcej się serce Boże rozdziela łask.
4: Myślę, że dzisiaj wielu z nas kojarzy także w związku z dosyć niedawną rocznicą okrągłą objawień świętej Małgorzacie Marii Alacoque te 12 obietnic, chociaż też tak z tymi obietnicami jest, że najczęściej pamiętamy o tych 9 pierwszych piątkach miesiąca, nie zawsze kojarząc je ze świętą Małgorzatą Marią Alacoque, ale chciałam księdza zapytać, bo niektórzy twierdzą, że ten kult, który dzisiaj znamy, bardziej sformalizowany, narodził się na ziemiach polskich i był związany z polskim jezuitą, z ojcem Kasperem Drużbickim. Czy mamy takie informacje? Czy to prawda?
5: Oczywiście, że mamy takie informacje i oczywiście, że to jest prawda. To nieco poprzedza świętą Marię Małgorzatę Alacoque, to początek XVII wieku. W pierwszej połowie XVII wieku Kacper Drużbicki szerzył to nabożeństwo jako przełożony zakonny, jako wychowawca, jako kierownik sumień wielu ludzi. Jest też autorem poważnego dzieła, gdzie dosyć gruntownie omawia teologię tego nabożeństwa do Najświętszego Serca. Między innymi czytam tutaj takie słowa z tej książki ojca Drużbickiego. Bądź pozdrowione serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, pełne jesteś łaski, której towarzyszy potęga Ojca, mądrość słowa i miłość Ducha Świętego. W Polsce zresztą, ponieważ siostry wizytki w Warszawie pojawiły się wcześniej, bo już z końcem XVII wieku, początek XVIII wieku, więc również klasztor sióstr wizytek w Warszawie był miejscem rozwoju kultu serca Jezusowego.
4: To o świętą Marię Małgorzatę Alacoque chciałabym zapytać. Objawienia, które ona otrzymała od Pana Jezusa, słyszymy w nich o obietnicach, które są dane za wejście w kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak to wyglądało, jaki to był moment i kim była święta Maria Małgorzata? To może od tego zacznijmy.
5: Święta Maria Małgorzata Alacoque była siostrą zakonną, klauzurową, wizytką, żyjącą w drugiej połowie XVII wieku, którą Pan Jezus wybrał w pierwszej kolejności ze względu na Francję, no bo to jest święta francuska, a Pan Jezus uznał, że poprzez Francję, która wtedy była u szczytu potęgi, że poprzez Francję rozleje swoje łaski na cały świat. I stąd bardzo istotnym, może nie dla nas w tym momencie, ale wówczas historycznie patrząc, bardzo istotne było wezwanie skierowane do świętej Marii Małgorzaty Alacoque i przez nią do króla Ludwika XIV. Pan Jezus wyraźnie żądał i oczekiwał od króla Ludwika XIV, żeby on sam, razem ze swoim dworem i całym państwem, całą Francją, poświęcił się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, żeby wymalował ten obraz na swoich sztandarach państwowych, wojskowych i żeby ten kult we Francji najpierw się bardzo rozwijał, a z Francji promieniował na inne kraje. I do tego została wybrana właśnie francuska siostra zakonna, święta Maria Małgorzata Alacoque. Teraz z historii, kiedy wiemy, że król Ludwik odrzucił to wezwanie Pana Jezusa, chociaż zdaje się, że historia milczy, czy odrzucił świadomie, czy też zablokowano dostęp informacji i być może informacja w ogóle nie dotarła do króla. To o to się historycy spierają. Ale jest faktem, że król Ludwik nie poświęcił ani siebie, ani Francji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, czego zapowiedzianą konsekwencją był wybuch rewolucji francuskiej mniej więcej 100 lat później.
4: Jakie są te obietnice, które usłyszała od Pana Jezusa święta Maria Małgorzata Alacoque, które są związane z kultem Najświętszego Serca Jezusowego?
5: My w tej chwili, po ponad 370 latach, mamy te obietnice, których jest 12, sformułowane w takiej wersji katechizmowej i w różnych książeczkach można je przeczytać. One mają i wersje rymowane, i wersje takie prozą, ale to jest wersja katechizmowa, ponieważ Pan Jezus w ścisłym sensie w takiej wersji, w takich 12 punktach nie podał tych obietnic. Pan Jezus je w różnych wypowiedziach kierowanych do świętej Marii Małgorzaty Lacock, one się przewijały w różnych objawieniach, w różnych wypowiedziach Pana Jezusa. Święta Małgorzata spisywała te słowa Pana Jezusa, a potem teologowie, no Kościół analizując, powybierał z tych tekstów i ujął to właśnie w formułę 12 obietnic, które my możemy czytać w naszych książeczkach do nabożeństwa, ale to jest formuła kościelna w oparciu o teksty, z których to zostało wyjęte.
4: Czy możemy przypomnieć te 12 obietnic? No bo dzisiaj...
5: Oczywiście, tak, to trzeba się dobrze wsłuchać, bo one zazwyczaj, te obietnice, dotykają tych serc ludzkich, które są w rozterce, jednocześnie poszukują. Wtedy takie serca ludzkie są bardziej chłonne i potrafią wychwycić głębię tych łask i obietnic. Obietnice są następujące. Pierwsza obietnica, mówi Pan Jezus, dam im, to znaczy czcicielom Jego serca i czcicielom obrazu serca Jezusowego, wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. I zaraz druga obietnica, zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
4: Proszę księdza, to tylko dopytam o to słowo w ich stanie, bo dzisiaj potocznie stan możemy rozumieć, jak ja się dzisiaj czuję. Czy to tego dotyczy, czy chodzi o stan życia w takim sensie wyboru, czyli na przykład stan kapłański?
5: Niewątpliwie tu mówimy o stanie obiektywnym. Chociaż, czyli stan obiektywny, czyli ktoś jest mężem, ktoś jest żoną, ktoś jest dzieckiem, albo jest osobą konsekrowaną, księdzem i tak dalej. To jest oczywista sprawa, co nie przekreśla tego współczesnego, subiektywnego rozumienia, ponieważ to, jak się czujemy, też ma znaczenie, może drugorzędne, ale ma, bo ze względu na samopoczucie chętnie się zwracamy do Pana Jezusa, albo Go odrzucamy, czy nie jesteśmy chętni. Ten nasz wewnętrzny stan nas mobilizuje albo zniechęca. Ale jeśli chodzi o obietnicę, to niewątpliwie chodzi o stan ten obiektywny, czyli sposób życia, zazwyczaj rodzinny lub konsekrowany.
4: Obietnica wszelkich łask, jeśli chodzi o tą drugą obietnicę?
5: Dotyczy rodzin, co bardzo w tej chwili cieszy ta obietnica, ze względu na to, jak wiele rodzin potrzebuje zgody i pokoju, a zgody i pokoju żadna rodzina mieć nie będzie bez oddania się sercu Jezusowemu. To trzeba powiedzieć wprost i to trzeba przyjąć wprost. To znaczy, to nie jest jakaś jedna z wielu alternatywnych metod czy sposobów osiągnięcia pokoju i zgody między małżonkami czy między rodzicami i dziećmi. To jest jedyna skuteczna metoda. Jeżeli rodzina, powiedzmy wprost teraz, bo to nie jest oczywiste, rodzina, czyli tata i mama, czyli mężczyzna i kobieta związani sakramentalnym węzłem małżeńskim i mają swoje naturalnie zrodzone dzieci własne i poświęcą się sercu Pana Jezusa, zawieszą obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa na godnym, ważnym miejscu w domu, jeżeli będą podtrzymywać każdego dnia to oddanie się sercu Jezusowemu, zawierzać, odnawiać to zawierzenie, to Pan Jezus zawsze te obietnice zawsze spełnia, to co zapowiada, zawsze się ziści.
4: I jaka jest kolejna z obietnic, które słyszymy?
5: Trzecia brzmi, mówi Pan Jezus, będę sam ich pociechą, we wszelkich smutkach i utrapieniach. Tutaj może trzeba zwrócić uwagę, że Pan Jezus nigdy nie obiecywał ani w Ewangelii, ani w takich prywatnych objawieniach, nigdy nie obiecuje jakiejś wesołości i ziemskich sukcesów. Zapowiada wręcz, no przeciwnie, zapowiada smutki, ale jednocześnie zapowiada, że kiedy nas smutek i problemy ogarniają, to nie należy szukać po omacku w świecie pocieszenia, tylko szukać tego pociechu. tej pociechy w sercu Jezusowym.
4: Czyli obietnicą Jezusa to też może powiedzmy jasno, bo wydaje mi się, że wciąż i w niektórych kręgach Kościoła katolickiego i też w niektórych kręgach protestanckich padają takie słowa, że Bóg obiecuje nam szczęście tu na ziemi, ale szczęście rozumiane tak, że brak cierpienia, że każda choroba zostanie uleczona. Jeżeli jesteś chory, słyszałam też ostatnio takie sformułowanie z ust z jednego z ewangelizatorów, to znaczy jeżeli nie jesteś uzdrowiony, to znaczy, że zło jest jakieś w tobie, ale Pan Jezus nie obiecuje nam tego, że to życie będzie pozbawione cierpienia.
5: Nie chcę odpowiadać wymijająco, że jest to tajemnica, bo to jest takie słowo wytrych, prawda? Jak nie wiemy, co Panu Jezusie powiedzieć, to mówimy, że tajemnica, ale pozostaje faktem, że w Ewangelii mamy całkiem sporo sformułowań, że kiedy różni ludzie, jacyś biedacy, chorzy, sparaliżowani, paralitycy przychodzili, to ewangelista w niejednym miejscu zapisuje, że Pan Jezus uzdrowił ich wszystkich. I rzeczywiście takie słowa padają nieraz w Ewangelii. Więc wydaje się, że w żaden sposób nie można przypisywać Panu Bogu, że nie chce wszystkich uzdrowić. Mhm. Ponieważ Ewangelia mówi ewidentnie, że wszyscy, którzy przychodzili, odzyskiwali zdrowie. Z drugiej strony znajdujemy w Ewangelii fragment, że Pan Jezus nie mógł tam u siebie, gdzie był znany, uczynić zbyt wiele cudów z powodu ich niedowiarstwa. I uczynił tylko kilka cudów i potem sobie poszedł w inne rejony. I też to mamy w Ewangelii. Mamy cud z Ewangelii niewidomego, kiedy zapytano Pana Jezusa, kto zgrzeszył, że urodził się niewidomy. On zgrzeszył, czy jego rodzice zgrzeszyli, a Pan Jezus powiedział, nikt nie zgrzeszył, tylko on jest chory po to, żeby się wielkie dzieła Boże ujawniły. Więc zdaje się, że powodów chorób i sposobu reagowania Pana Jezusa jest trochę, że Pan Jezus nie jest automatem, że jak my przyciśniemy jakiś przycisk, to Pan Jezus zadziała. Jak nie przyciśniemy, to nie zadziała. Pan Jezus w sposób niesłychanie hojny, również co do ciała. Jest co do ciała wobec nas niesłychanie hojne, co Ewangelia potwierdza, ale ponieważ perspektywa nieba to jest cel człowieka, to jest o wiele ważniejsza perspektywa, więc gdyby komuś miało zaszkodzić jego doczesne zdrowie, to zdaje się, że Pan Jezus mu tego zdrowia nie da, tylko mu da udział w kielichu cierpienia, że tak powiem, wzniośle, to znaczy sam Pan Jezus przyjął cierpienie. Tak więc dlaczego my mielibyśmy nie przyjmować i nie dopełniać tymi udrękami, tych udręk dla dobra ciała, którym jest Kościół. Tak? Też to robimy i te choroby, cierpienia i przykre zdarzenia temu służą. Natomiast ostatecznie nie przenikniemy w pojedynczych sytuacjach i dlatego używamy słowa tajemnica.
4: Będziemy się za chwileczkę dalej wsłuchiwać w kolejne obietnice, które słyszymy w objawieniach świętej Marii Małgorzacie Alacoque. Dzisiaj rozmawiamy o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Razem z nami ksiądz Jakub Korcz, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i obietnice z Nim związane. Wsłuchujemy się w kolejne obietnice, które mam wrażenie też szczególnie przypominamy sobie w okolicach uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą obchodzimy po oktawie, tak zwanej dzisiaj tradycyjnie oktawie uroczystości Bożego Ciała. W piątek w studiu Radia Warszawa ksiądz Jakub Korczak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Proszę księdza, to wsłuchajmy się w kolejne obietnice, o których usłyszeliśmy w objawieniach.
2: Następna z tych obietnic, które znajdujemy w tej wersji, jak wspomniałem, katechizmowej, brzmi: mówi Pan Jezus, będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom. Ich oczywiście odnosimy do szczerych czcicieli serca Jezusowego, obrazu serca Jezusowego. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom. Szósta obietnica brzmi: grzesznicy znajdą w moim sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia. Ta obietnica razem z następnymi, możemy to potraktować jakoś łącznie, w zależności od tego, jaki jest stan duszy poszczególnych ludzi. Bo kolejne obietnice brzmią: dusze oziębłe staną się gorliwymi, zaś dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości. To oznacza, że Pan Jezus, tak to zazwyczaj się dzieje, udziela łaski odpowiednio do konkretnej sytuacji danego człowieka. Jeżeli człowiek jest niesłychanie zagubiony, zdezorientowany, w jakiejś otchłani grzechów, Pan Jezus go najpierw wyrywa, daje jakąś pociechę, żeby się człowiek opamiętał, żeby człowiek jakoś podniósł wzrok, żeby się uśmiechnął w duszy, żeby zaufał Panu Jezusowi i żeby zrzucił te swoje najbardziej szkaradne grzechy. Ale potem, kiedy człowiek żyje bez tych grzechów, a są przecież ludzie, którzy szczerze, chociaż trochę naiwnie mówią, że właściwie nie mają wiele grzechów, czy w ogóle nie mają grzechów, tylko jakieś sporadyczne, to trzeba zwrócić uwagę, że serce Jezusowe prowadzi dusze, które już zerwały z poważnymi grzechami, prowadzi do wysokiej doskonałości. I tu możemy między innymi zwrócić uwagę, że jeżeli Pan Jezus udziela różnych łask, to naszym zadaniem jest nie zaniedbywać żadnej łaski, której nam Pan Jezus udziela. I może się okazać, że ktoś, kto nie popełnia jakichś konkretnych, dużych grzechów, ale nieustannie zaniedbuje natchnienia Boże do czynienia dobra. Być może odrzuca różne łaski, które Pan Jezus w ciszy serca kieruje. I może się okazać, że ktoś, kto wielkich grzechów nie popełnia, jest bardziej odpychający w oczach Bożych, ponieważ lekceważy nieustannie łaski. Natomiast wielki grzesznik być może jest wielkim grzesznikiem, ale na łaskę Bożą odpowiada ufnie i zrywa z grzechem. Także nie należy jakby po pozorach oceniać człowieka, również siebie samego nie należy oceniać jakoś łatwo, tylko kierować cały czas myśl do serca Jezusowego. Bo my sami nie wiemy, ile Pan Jezus nam łask udzielił i ile zmarnowaliśmy.
1: Na pewno bycie czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa sprawia, że wtedy Pan Bóg reaguje tak, jak potrzebujemy tego, tak jak to ksiądz powiedział w tych obietnicach. Jakie jeszcze obietnice znajdujemy?
2: Znowu mamy dziewiątą obietnicę dotyczącą domów rodzinnych. I brzmi ta obietnica: zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mojego boskiego serca będzie zawieszony i czczony. I ta obietnica jest tutaj związana z obrazem, czyli to też może warto podkreślić, że nie jesteśmy osobami, jako ludzie, nie jesteśmy stworzeniami tylko duchowymi, co by miało oznaczać, że mamy sami gdzieś w sobie, w sercu, właśnie w myślach, w duszy wskrzeszać jakieś akty ufności do Pana Jezusa, natomiast na zewnątrz fizycznie, że nic miałoby się nie dziać. Otóż nie. Otóż również ta strona fizyczna, materialna, zmysłowa również jest ważna i obraz jest dla naszych zmysłów, dla wzroku. I ten obraz właśnie powinien wisieć w każdym domu. Ja się cieszę, bo znam całkiem sporo rodzin. Może wciąż za mało, ale znam rodziny, które na to wezwanie Boże odpowiadają, kupują te obrazy, mnie czy innych księży proszą, zbieramy się w domu, przygotowujemy, modlimy, zawieszamy obraz w centralnym miejscu mieszkania czy domu i odśpiewujemy czy odczytujemy litanie do Najświętszego Serca, akt poświęcenia Najświętszemu Sercu. Domownicy własnoręcznie podpisują, potem gdzieś tam składają i w jakiejś szufladzie z dokumentami umieszczają. Sam obraz wisi i jest w takim miejscu, gdzie właśnie rodzina się modli. Takie rodziny są, jest ich coraz więcej, a jeżeli jakieś rodziny nas słuchają, to niech czym prędzej obraz Serca Jezusowego w swoim domu zawieszą i poświęcą się temu sercu.
1: I to ten kult, który rodzi się w Milejczycach, także jest związany z obrazem, o który będę za chwilę pytać, ale dokończmy jeszcze te obietnice, które są związane z kultem.
2: Tak, kolejna obietnica jest dla kapłanów, mianowicie brzmi: kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. Tu trzeba powiedzieć tak w skrócie z oczywistych względów o konfesjonale, że rzeczywiście konfesjonał zna, konfesjonały znają wiele takich łez ludzkich, na które odpowiada serce Jezusowe i ludzie się jakoś wtedy w tym konfesjonale z tej swojej zatwardziałości przechodzą do łez żalu i próbują się opamiętać i takie opamiętanie następuje i wzrost w łasce i dzieje się to przez posługę kapłanów, zwłaszcza w konfesjonale i tego typu spowiedzi są zawsze nie wiem, czy słowo najprzyjemniejsze jest odpowiednie, ale jakieś radosne wewnętrznie, bo wtedy kapłan ma to poczucie, że jest absolutnie na swoim miejscu, także jest narzędziem działania łaski Bożej. Bardzo to cieszy, że takich momentów działania łaski Bożej często jesteśmy świadkami.
1: I jeszcze ostatnia przed nami, jeżeli dobrze liczę?
2: Mam jeszcze 11 i 12, tą 12 znaną. 11 brzmi: imiona osób, które będą rozpowszechniać nabożeństwo do mojego serca, będą w tym sercu zapisane i na zawsze w nim pozostaną. To obietnica dla tych, którzy nie tylko osobiście czczą serce Boże, ale rozpowszechniają to nabożeństwo.
1: Czyli ksiądz w tym momencie.
2: Tak, do mnie to już właśnie kolejna obietnica, tak? Ale do wszystkich ludzi, tu ja tak odruchowo, zwyczajowo zwracam zawsze uwagę na rodziny, więc myślę, że to jest chyba bardziej do rodziców, może nauczycieli, no do kapłanów oczywiście też, do wszystkich, którzy mierzą się, czy spotykają z jakimiś problemami i zamiast szukać fantastycznych odpowiedzi, można po prostu wręczyć subtelnie i życzliwie obrazek serca Pana Jezusa i powiedzieć: z tyłu jest modlitwa, poświęć się, ufaj sercu Jezusowemu.
1: I przypomnijmy tę ostatnią obietnicę, którą najwięcej z nas zna i nawet nie wie często, że jest to związane z tymi objawieniami.
2: Dotyczy 9 pierwszych piątków miesiąca, a w całości brzmi: wszechmocna miłość mojego serca wszystkim przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej da ostateczną łaskę pokuty. Także nie umrą w stanie jego niełaski, ani bez sakramentów świętych, i że serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. Zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy, chociaż to jak cały kult jest niewyczerpany, ale dwie rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, żeby już, i to się dzieje w wielu parafiach i bardzo dobrze, żeby już najmniejsze dzieci, właśnie te, które idą do pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej czy rocznicy, żeby od razu wdrażać w tę praktykę. Te serca dziecięce są bardziej skłonne. Nawet jeśli to się naiwnie odbywa i właśnie w sposób dziecięcy, to i tak ma wielką wagę, bo potem to historia zna wiele takich przypadków. Czasami tacy mali ludzie jak wzrastają, potem się gubią gdzieś w życiu, ale potem się odnajdują. Więc trzeba tę łaskę od najmniejszego dzieciom dawać. To jest jedna sprawa, którą tutaj trzeba podkreślić. Nie można kategorycznie, wypowiadam te słowa, nie można sobie wyobrażać, że nie wiem, dzieci są za małe, że jak będą większe, to zrozumieją. No nie, one dobrze rozumieją, jeżeli im rodzice, czy siostry zakonne, czy księża dobrze to podpowiedzą, i niech wytrwale te 9 pierwszych piątków, i nie tylko 9, i więcej, niech realizują, niech się spowiadają szczerze, niech przystępują uczciwie, z czystym sercem do Komunii Świętej. Natomiast druga sprawa z tym związana, bardziej dla osób dorosłych, czy nawet starszych, otóż nikt z nas, tak jak żyjemy na tym świecie, nikt z nas nie przeżył własnej śmierci i nikt z nas nie ma doświadczenia śmierci. No, co najwyżej nieliczni z nas mają jakieś doświadczenie zewnętrzne śmierci kogoś bliskiego. Ale to też rzadko. Natomiast nie wiemy, mówię o osobistym doświadczeniu, nie wiemy, jak się to dokładnie odbywa i nie wiemy, jaki strach, jaki lęk i jakie cierpienie temu towarzyszy. Z wypowiedzi świętych możemy wyczytać, że z całą pewnością bardzo gwałtownie atakuje w tym momencie zły duch, a ponieważ wiemy, że w takim naszym codziennym życiu bardzo łatwo ulegamy pokusom i atakom złego ducha, to dlaczego niby mielibyśmy nie ulec w chwili śmierci, gdy nas zaatakuje? Tak? Znaczy, nie bądźmy naiwni, jeżeli teraz łatwo upadamy w grzechy pod wpływem pokus, dlaczego mielibyśmy nie zwątpić, kiedy zostalibyśmy zaatakowani przez złego ducha bezpośrednio przed naszą śmiercią. I dlatego ta obietnica naszej jakby ochrony, obecności serca Pana Jezusa jest tak wyjątkowa, ponieważ jesteśmy tak słabi, że ryzyko, żebyśmy upadli przed samą śmiercią, jest bardzo duże. A zatem ta obietnica jest absolutnie wyjątkowa, tak? Ocalenie z naszej słabości w najbardziej newralgicznym momencie.
1: Proszę księdza, gdzie w tym wszystkim miejsce na te Milejczyce, na to sanktuarium, które właśnie tam, sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, będziemy mogli tam pielgrzymować, już wiele osób tam pielgrzymuje. Czy to jest jakiś znak dla nas oziębłych, żeby nasze serca stały się bardziej gorliwe w tym kulcie, żeby zwrócić też mocniej uwagę na Najświętsze Serce Jezusa?
2: Tak, wszystko pani powiedziała. Możemy się zastanawiać, dlaczego akurat Milejczyce, ale chyba kiedyś też w naszej tu rozmowie w studiu też była o tym mowa, że Pan Jezus wybiera jakieś takie małe, zapomniane, może pogardzane miejsca i tam rozlewa łaski. A może Pan Jezus chce pokazać, że właśnie małe, zwykłe środki są najlepszymi środkami, żeby się zbawić, żeby kochać Pana Boga. Właściwie, kiedy słyszę tak podstawowe pytania, w pewnym sensie rozkładam ręce i myślę sobie, ufność, zwyczajność, zwykłe relacje międzyludzkie, niech domownicy w rodzinach się kochają, niech się wspólnie modlą. Kiedyś to nasze pewnie babcie czy prababcie to miały zawsze właśnie obraz serca Pana Jezusa i obraz niepokalanego serca Maryi, takie charakterystyczne, często wisiały w domach. Czasami to były prezenty z okazji ślubu dla nowożeńców. Może trzeba potraktować ten obraz, ten milejczycki obraz, jako obowiązkowy prezent dla wszystkich nowożeńców, chociaż teraz coraz mniej jest nowożeńców, więc i okazji do prezentu coraz mniej.
1: A jeśli chodzi o to, że tam mamy ten wizerunek, to jest Najświętsze Serce Jezusa Dobrego Pasterza, czyli z jednej strony mamy Dobrego Pasterza, ale w połączeniu też z Najświętszym Sercem. Ksiądz proboszcz parafii w Milejczycach też tak by chciał, żeby to było miejsce szczególnie ze względu na to poświęcone kapłanom i ich pielgrzymowaniu, po to, żeby też potrafili być takimi dobrymi pasterzami.
2: Ksiądz proboszcz Jarek Rosłon przywołuje często w swoich wypowiedziach przykłady ze swojej parafii kapłanów, zwłaszcza jedną taką sytuację, kiedy kapłani pogubieni, czy może nawet tacy, co rzucili stan kapłański, też pojawiali się w Milejczycach i tam pod wpływem słów o Jezusie, dobrym pasterzu, jego sercu, nawet nie płakali, co ryczeli, chyba nawet tak trzeba powiedzieć, tam w tym kościele, ku zaskoczeniu księdza proboszcza, który dopiero wtórnie dowiadywał się, kogo ma przed sobą, płaczącego, upadłego kapłana. Więc z tych przykładów, które ksiądz Jarek przywołuje, a także z opisu teologii obrazu, ponieważ Pan Jezus na tym obrazie trzyma na ramionach owieczkę. Ta owieczka, jak tam dopatrują się znawcy, jest uśmiechnięta nawet i ma uszy tak wyciągnięte, żeby właśnie słuchać Pana Jezusa. Więc z całą pewnością jest to dobry pasterz, zarówno dla pasterzy kościoła, czy no, dla kapłanów, dla biskupów, ale też dla owiec, żeby każda owca tak czuła się na ramionach Pana Jezusa, jak ta owieczka lokalna, owieczka Wrzosówka, jak mówią znawcy z Podlasia, żeby tak się właśnie poczuć na ramionach Pana Jezusa.
1: Zachęcamy Państwa do tego, żeby, jeżeli jeszcze dziś nie jesteście przekonani, to żeby wczytać się, wsłuchać się mocniej w te obietnice, które są związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Być może dzisiaj zainspirowaliśmy kogoś do tego, żeby w jego domu centralne miejsce zajął właśnie taki obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. A jeżeli w waszym sercu narodziła się myśl o pielgrzymowaniu, to także zachęcamy do tego, żeby do sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, odbyć taką pielgrzymkę, żeby tam też pielgrzymować. Bardzo księdzu dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz Jakub Korczak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, był razem z nami. Nieraz ksiądz w Milejczycach też już był.
2: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Szczęść Boże, do usłyszenia.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie. Radio Warszawa. 106 i 2 FM.
3: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
5: Na wieki wieków, amen.
4: Patrzyliśmy tak w kalendarz przed chwilą, że to jest niedziela zwykła i to jeszcze nawet nie okrągła, tylko 11. Treści czytań biblijnych wskazują na to, że to jest po prostu zwyczajne życie. Ewangelia tygodnia.
5: Można powiedzieć, że nic szczególnego Pan Bóg nam nie ma do powiedzenia?
4: Dał nam życie i to wystarczy. Zwyczajność jest czymś najtrudniejszym, najpiękniejszym.
5: Stanowi większość naszego życia, ale właśnie na tą zwyczajność Pan Bóg też ma swoje słowo i jestem przekonany, że to z tej niedzieli też wiele ma nas dzisiaj nauczyć.
4: No właśnie dlatego dziś spróbujemy kontemplować tą zwyczajność. Niedziela. Jak to niedziela, można powiedzieć. A zaczynamy dziś od czytania z Księgi Wyjścia. Ona się też często powtarza w naszych czytaniach biblijnych. Rozdział 19, wersy od 2 do 6.
6: Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ta ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym.
4: No można powiedzieć zwyczajne orędzie Boże. Zwyczajne w tym sensie, że przecież to jest podstawowa rzecz, którą Bóg nam mówi, że On nas kocha i że my jesteśmy wybrani.
5: Tak, można powiedzieć, że wychodząc z Egiptu, kiedy Pan Bóg mówi: widzieliście, co uczyniłem w Egipcie, gdyby mówili, to był czas fajerwerków, to był czas objawienia się mojej mocy, a teraz jest przed wami kolejny etap waszego życia, w którym ja chcę być obecny, w którym chcę was prowadzić, chcę wam błogosławić. Zresztą wyraźnie jest tutaj pokazane, bo to jest moment zawierania przymierza. Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem i zaprasza, żeby człowiek w to przymierze wszedł z całym swoim życiem, z całą codziennością. Oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, co będzie. To nie będą czasy chwalebne, to będzie zwykłe życie, monotonne życie, to będą wyzwania.
4: Nie włóczęga przez pustynię.
5: Tak, chociaż oni jeszcze w tym momencie, prawda, mają przed sobą jeszcze to doświadczenie właśnie swojej słabości, swojego grzechu, swojego lęku, swojej niewiary w Boga. Bo pamiętamy, że dojdą do granic ziemi, zostaną wysłani zwiadowcy i po tym zwiadzie się okaże, że oni tam wcale nie chcą wchodzić, że się boją, że się lękają i dopiero wtedy jest decyzja Boga, to wracajcie na pustynię. Ale Pan Bóg to już wszystko wie. Wie, co będzie, bo Bóg jest wszechwiedzący, także zna historię, przyszłość grzechu Izraela, a mimo to do nich dzisiaj bardzo wyraźnie mówi: ja was wybieram was. Przywiodłem was do mnie, przyprowadziłem was do siebie. I chcę do was mówić. Chcę być z wami w przymierzu. To jest niesamowite.
4: Warunki są proste, można powiedzieć. Dzwoni poniedziałek rano, 6:15 budzik. I jest, no bo tak, no oni wyszli z tego, już jest poniedzieli, tak? Wiem, że to było innego dnia, ale to nie jest takie ważne. Zwyczajność, zaczyna się w poniedziałek rano, nie? I dzwoni budzik i komunikat jest taki. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. Mamy pilnie słuchać Bożego głosu i strzec przymierza. Co poniedziałek o 6.15.
5: Tak, nawet jeżeli wstajemy i mówimy sobie nie lubię poniedziałku.
4: Tak.
5: Nie lubię poniedziałku. oby do weekendu. To właśnie w ten poniedziałek rano chce Pan Bóg do nas mówić i ma do nas swoje słowo i On ma pomysł na ten dzień, nawet jeżeli ja go nie lubię, nawet jeżeli się boję tego rozpoczynającego się tygodnia, tej pracy, do której muszę iść, tej szkoły, w której mam znowu siedzieć, czy to jako uczeń, czy co gorsza jako nauczyciel albo dyrektor, kiedy myślę sobie z lękiem o tym, co przede mną, to Pan Bóg mówi, chcę, żebyś słuchał mnie, a nie siebie. Słuchał mojego słowa, a nie lęków, które się w tobie rodzą. Słuchaj mojej mocy, a nie swojej słabości. Otwórz się na moją wszechwiedzę, a oddaj mi całą swoją niepewność co do przyszłości. I te wszystkie projekty, które się gdzieś tam w głowie pojawiają, pełne właśnie frustracji, pełne lęku. Jeżeli będziesz mnie słuchał, jeżeli przylgniesz do mnie, to ja ciebie dzisiaj przyjmuję jako swoją własność. I to nie jest słowo, które mówi, ja ciebie chcę zniewolić.
4: Tak, słuchaj niewolniku. Tak, 6.15. Tak,
5: dokładnie.
4: Poniedziałek. Do tak. końca życia tak będziesz się męczyć.
5: Tak, nie. To ja biorę za ciebie odpowiedzialność. Pan Bóg w ten sposób mówi do nas. Ja biorę za ciebie odpowiedzialność.
4: To jest jeszcze mocniej powiedziane, bo to jest napisane, będziecie mi królestwem. Czyli to nie znaczy, że będziecie mi korporacją, albo będziecie mi, prawda, nie wiem kim, wojskiem jakimś, albo będziecie nie królestwem. Tam jest światłość króla, tam jest coś najwspanialszego.
5: Tak, i ludem świętym, i ludem świętym. Więc możemy zobaczyć z tego słowa, jak Pan Bóg nas widzi. I jak patrzy też na naszą przyszłość. Ta teraźniejszość, w której dziś zostaliśmy obdarowani, dziś zostaliśmy przez Pana Boga wybrani, mówi, spośród wszystkich narodów, mówi, Pan Bóg mówi, jesteś dla mnie najważniejszy. Pan Bóg skupia się na mnie i kiedy ja przed Nim staję, z całym moim życiem, ja jestem dla Niego najważniejszy. Jestem najcenniejszy. On jest cały zaangażowany w moje sprawy, w moje życie, w moją codzienność, w moje problemy, w moje grzechy, w moją bezradność i cały jest niejako do mojej dyspozycji. W sensie mówi, ja to wszystko biorę na siebie i chcę w tym wszystkim być obecny. Nie zostawiam ciebie w tym samego czy samej, tylko dopuść mnie do tego. To znaczy właśnie słuchaj mnie, pozwól mi się poprowadzić, pozwól mi być w tym obecnym, zaproś mnie do tego. Rozpoczynasz nowy dzień o 6.30 czy o 5.30, to powiedz mi, oddaj mi ten dzień. Panie Jezu, zapraszam Cię do tego mojego dnia.
4: Jak to byś zrobić można?
5: No właśnie tak jak powiedziałem, to nie ma co więcej kombinować. Czasami mamy takie myśli o tej naszej modlitwie, że ona powinna być jakoś tak, nie wiem, jak bardzo uwznieślona, ona powinna być szczera i nawet jeżeli nie mam czasu po wstaniu rano na jakieś długie modlitwy, to szczere staniecie przed Panem Bogiem, powiedzenie Mu, dałeś mi ten nowy dzień, dzięki Ci Panie za to, że się obudziłem, proszę Cię, abyś wziął ten dzień w swoje ręce i poprowadził mnie tam, gdzie mam pójść, nawet jeżeli ja tam nie chcę dzisiaj iść. Bądź moją mocą w mojej słabości.
4: Czyli ja Mu mówię, weź ten dzień, oddaję Ci, ten czas jest Twój, a On mówi, biorę kapłanie i ludzie święty.
5: Tak, i królu. Właśnie w mocy Pana Boga my jesteśmy w stanie królować nad tym naszym życiem, czyli panować, tak żeby to nie to życie nad nami panowało, żeby nie nasze lęki, te korporacyjne jakieś sytuacje, żeby one nad nami nie panowały, tylko ja mogę nad tym panować.
4: A to mocne, bo czasem się wydaje, że ja jestem w ogóle jakimś wielkim poddanym swojego życia i ostatnim wasalem i gdzieś giermkiem. No, swoich milionów spraw.
5: Tak drogich. Jest. No, a zły duch to jeszcze takie myślenie podsyca, że to wyścig szczurów, że to różnego rodzaju takie sprawy, kołowrót życia, czy spirala nakręcająca się, nad którą ja nie panuję. Ale rzeczywiście doświadczam często tego, że być może nie panuję, nie ogarniam tej rzeczywistości, ale jeżeli stanę troszeczkę z boku i popatrzę tak z Bożej perspektywy, to zawsze zobaczę, że to Pan Bóg nad tym ma zapanować, a nie ja.
4: To jest gruba różnica, jak ksiądz to powiedział. To jest gruba różnica bycia kapłanem i świętym od bycia szczurem. Jednakowoż.
5: Tak, ale to właśnie ja jestem kapłanem, czyli ja mam składać ofiarę. w ofierze składam Panu Bogu ten dzień. W ofierze składam mój trud, moją pracę, moją bezradność.
4: A to o to chodzi.
5: O to chodzi. I włączam to w ofiarę Jezusa Chrystusa. Ja to w sposób szczególny mam robić, mogę robić w czasie mszy świętej, ale ja to mogę robić w każdym momencie mojego życia. Ofiarować Panu Bogu. Tak? Kapłan składa ofiarę. Z czego mam złożyć ofiarę? No właśnie z tej codzienności. Taką, jaką ona jest. Z tej mojej bezradności. Mało jest świętości we mnie dziś, prawda? Kiedy mierzę się z codziennością. Ale jeżeli złożę ofiarę z tego, co nie jest we mnie święte, to Bóg będzie to przemieniał i uświęcał. I ta świętość, do której jestem powołany, wezwany, jak najbardziej, będzie się coraz bardziej w moim życiu objawiała.
4: Poniedziałek 6.15.
5: Tak.
4: No dobrze. Myślę, że niewolnicy i... Wolni może nie, ale w Rzymie wstawali dużo wcześniej. Tam było ciężkie życie.
5: No każdy ma swoją godzinę, tak? Która jest ciężką godziną. Dla niektórych to będzie 4 rano ranem, dla niektórych 6, dla niektórych będzie 10 i to będzie ciężka godzina. Bo każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje życie. I Pan Bóg w życiu każdego z nas chce być.
4: No jest. I w życiu Rzymian też. A za chwilę fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 5, wersy od 6 do 11.
1: Bracia, Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednanymi dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
0: Tu jest pięknie napisane: Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. Może prozaicznie myślę ciągle o tym poniedziałku 6.15. Każdy ma, jak ksiądz powiedział, swój czas. Natomiast to jest często taki symbol brania się za bary z tym, co mnie przerasta. Z moim życiem, z moimi sprawami. O tym już mówiliśmy. No i właśnie Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy bezsilni. Oczywiście względem grzechu, ale też pewnie i wszystkiego innego.
2: Bo jak grzech, to z grzechem zawsze są związane konsekwencje grzechu. Czyli całe te struktury zła, które w tym świecie są obecne. Rany, które ja w sobie noszę przez grzech właśnie zadane. Niewłaściwe, nieuzdrowione relacje z moimi bliźnimi, z moimi współpracownikami. Moje same patrzenie na siebie, przeżywanie siebie, które sprawia, że czuję się bezsilny, bezradny, zalękniony. To jest słowo, przez które Pan Jezus mówi: ja tą bezsilność wziąłem na siebie. Ja tą bezsilność wziąłem na siebie. My nie byliśmy w stanie w żaden sposób podnieść się z tej rzeczywistości po grzechu pierworodnym i wszystkich kolejnych, w które żeśmy włazili jako ludzkość, tak samo jak nie jesteśmy dzisiaj w stanie podnieść się z naszych grzechów o własnych siłach. Nie jesteśmy w stanie naprawić swojego życia, nie jesteśmy w stanie nawet się nawrócić, a tym bardziej zmienić okoliczności innych ludzi, relacji, rodziny, pracy. To nie jest w naszej mocy, bo gdyby było w naszej mocy, to Jezus byłby niepotrzebny. Ale właśnie ta nasza cała bezsilność wobec zła spowodowała, że Bóg posłał na świat swojego Syna, aby On nas zbawił, bo On jest pełen mocy, Mesjaszem, Synem Bożym.
0: I to się dokonuje na przyświętej, nie?
2: W sposób szczególny uobecniona jest ta ofiara właśnie wtedy, kiedy stajemy wokół ołtarza. Bo na tym ołtarzu, który jest krzyżem, Jezus składa się nieustannie w ofierze Ojcu, oddając swoje ciało i krew jako ofiarę, ale też z tego stołu dając nam pokarm, dzięki któremu w naszej bezsilności możemy doświadczać Jego sił, Jego mocy.
0: A to konkretnie, bo u nas w kościele łacińskim jest inaczej niż w greckim, niż na wschodzie. Tam to wszystko jest może bardziej złożone. U nas to jest taka linearność, prawda? Msza się zaczyna, liturgia słowa, homilia, komentarz do Ewangelii. I potem jest liturgia eucharystyczna. I co? I to nasze oddawanie poniedziałku 6.15, to jest w którym momencie?
2: No, liturgia eucharystyczna zaczyna się od ofiarowania darów. Kiedy ministranci przynoszą na ołtarz chleb i wino. Ale zarazem jest to moment, w którym ja mam przynieść Panu Bogu na ten ołtarz siebie.
0: Czyli mój chleb i moje wino.
2: Mój chleb i moje wino.
0: No, a co może być czym symbolicznie?
2: To jest moje życie, to jestem ja. Moje porażki, moje słabości, moją bezradność, moją bezsilność, moje lęki, moje rany, które w sobie noszę, moją pracę, mojego męża, żonę, dzieci, rodziców, wszystko. Ja lubię zaczynać mszę świętą już długi, długi czas od takiego wezwania. Zastanów się, z czym przyszedłeś na tą Eucharystię. Co chcesz Panu Bogu ofiarować? Dla mnie inspiracją były to objawienia Kataliny Rivas, które zostały w taki plastyczny sposób, w takim animowanym filmie przedstawiony Największy z cudów. Ten film jest dostępny na YouTubie za darmo. I tam jest pięknie pokazana historia rozmaitych osób, które przychodzą na Eucharystię z różnego rodzaju udręczeniami, które przeżywają. Tam są i bizneswoman, prawda, i kierowca, i matka samotnie wychowująca dzieci, i różne osoby. Tam to jesteśmy my. I pięknie jest pokazane, że bardzo wiele osób na tej mszy świętej, będąc, tak naprawdę nie wie, do kogo przyszła, nie wie, z czym przyszła. Przyszli pociągnięci jakąś myślą, że może coś jednak tutaj się może zmienić, ale może się zmienić, tylko bardzo ważne jest też moje zaangażowanie w liturgię Eucharystii, w mszę świętą, bo to jest ofiara Jezusa Chrystusa. Ja się muszę zaangażować w tą ofiarę. Staję na Golgocie, ale czy ja będę tam gapiem, czy będę aktywnym uczestnikiem, to już ode mnie zależy. Od świadomości tego właśnie, po co przyszedłem, do kogo przyszedłem, z czym przyszedłem, czego chcę. Jak Pan Jezus mówi o tym, że otrzymamy Ducha Świętego, to zanim mówi o tym, że trzeba w to uwierzyć, to pierw mówi, trzeba czegoś pragnąć. Bo jeżeli ktoś jest spragniony, czego ja pragnę? My mamy w sobie rozmaite pragnienia, tęsknoty, te najbardziej takie też i wzniosłe. Chcemy dobra, chcemy miłości, chcemy pokoju, chcemy szczęścia, bo tego nam bardzo brakuje w życiu. I Eucharystia jest świetnym momentem, żeby o tych pragnieniach Panu Jezusowi powiedzieć, też żeby złożyć Mu to w ofierze.
0: To jest takie przeistoczenie. Ja myślę sobie o tym, że zostańmy przy tej 6:15 się upieram, ale że może właśnie wtedy w poniżej kolano, jak ruszam w tydzień, jestem zmęczony, nie chcę mi się, jakoś mam słabą wizję, to czuję się, że to moje życie jest jak wymięta bułka za 50 groszy, czy tam nie wiem, jak to teraz kosztuje. To nie jest nic wielkiego, co bym mógł Bogu złożyć w ofierze. Już nie chcę porównać tego wina z niczym, ale że to nie jest nic wielkiego. Ja czasem mam nie za dużo. Mhm. I to składam na ołtarzu, bo można się po prostu wpatrywać ten ołtarz jako w miejsce wyjątkowe i piękne, albo w ogóle go nie zauważyć, tylko przelecieć w głowie tą mszę świętą i nic w ogóle nie złożyć, albo myśleć sobie, a i złożyłbym coś pięknego, ale nie za bardzo mam co w sumie.
2: No, skoro nie mam czego pięknego, to oddaj mu to, co masz, tak? Bułka. Oddaj mu to, co masz. Bułkę. To za 50 groszy. Karmić się tym, co jest we mnie takie słabe i nędzne, nawet toksyczne, bym powiedział, to nie jest zdrowa rzecz. Pan Jezus od nas nie oczekuje żadnych wzniosłości. To wyraźnie powiedział i do siostry Faustyny, i do Filipa Nereusza, i myślę, że też do wielu innych świętych. My mamy takie myślenie, że oddam Panu Bogu coś wzniosłego, ale skoro nie mam tego wzniosłego, to Pan Bóg bardzo chętnie przyjmie całą przestrzeń mojej nędzy, mojego grzechu, mojej bezradności, mojej słabości. Dlaczego? Dlatego, że ja sam jestem cennym darem dla Niego.
0: No właśnie.
2: Pan Bóg mówi, nie chcę, to tam jest proroctwo, Stary Testament też, ofiary krwawej nie chciałeś, więc co Ci przyniosę? Serce. Serce skruszone Ci przyniosę, pokorne serce Ci przynoszę, prawdę mojego życia Ci przynoszę.
0: Bo to jest paradoks, bo mi się wydaje, że to jest pamięta bułka, a to jest bardzo cenna rzecz. Tylko ja po prostu mogę się bardzo mylić. I ta ofiara eucharystyczna też może mi przewrócić patrzenie.
2: Tak, bo ona jest miejscem, w którym ja mam możliwość być uzdrowionym we wszystkim. Także w patrzeniu na siebie samego. Uświadomić sobie, że ja jestem cenny w oczach Pana Boga. Że wielką cenę Bóg zapłacił za to, żebym ja mógł na nowo stać się wolnym człowiekiem, żebym mógł dojrzewać do godności dziecka Bożego, żebym mógł dojrzewać do godności dziedzica Boga, współdziedzica Chrystusa. Wielką cenę zapłacił Pan Bóg. I tu jest moja godność. Jestem stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. I dlatego jestem miłowany, dlatego jestem cenny. To mnie wynosi ponad wszystkich aniołów, ponad wszystkie chóry anielskie. Ponad całe to stworzenie cieszę się wielką godnością w oczach Pana Boga. I On cierpi, tak, patrząc na tą moją nędzę, w której tkwię. I to powoduje Jego wielkie miłosierdzie do mnie. Ta moja nędza przyzywa Jego miłości miłosiernej. I w tej miłości On pragnie to wszystko naprawiać i podnosić mnie.
0: Alleluja.
2: Alleluja.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Dawcy Nadziei, czyli w słowa Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Od rozdziału 9, wersu 36 do rozdziału 10, wersu 8.
1: Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
0: Tak się zaczyna ta Ewangelia, symbolicznie trochę dla tej dzisiejszej naszej rozmowy. Jezus widział tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. No i tak chyba jest czasem, że my się faktycznie czujemy znękani, jak mi się to rzadko zdarza, ale zdarza mi się tramwajem jeździć bardzo rano. To właśnie tak trochę to wygląda. Owszem, nie wiadomo, co jest w sercach ludzi, ale to jest po prostu zmęczenie życiem, rutyną, tym tempem, czasem brakiem nadziei, niewiadomą w życiu, różnymi smutkami. Mhm. Owce nie mające pasterza. A co Pan Jezus robi tutaj? No patrzy tak szczerze na nich i lituje się nad nimi.
2: No właśnie. I to jest piękne. To spojrzenie Jezusa jest zawsze prawdziwe, przenikające, ale nie osądzające, nie oceniające. Widzące prawdę, i ta prawda skłania coraz bardziej Jego serce ku naszemu sercu. Jego moc skłania ku naszej słabości. Jego potęgę do naszej słabości, do tego, do naszej bezradności. Jezus chce to wszystko wziąć na siebie. Im bardziej my doświadczamy słabości, tym bardziej Jezus chce nas podnosić, brać na ramiona, brać na ręce, wręcz powiedział, żeby nas przenieść przez te najtrudniejsze momenty naszego życia. To jest piękny obraz właśnie dobrego pasterza, który szuka owieczki. Jak ona jest poraniona, zagubiona gdzieś tam, to on ją bierze na ramiona. I to jest postawa Jezusa w stosunku do każdego z nas. Ponieważ Jemu na nas zależy i chce, żebyśmy poczuli się przez Jego kochani, bo tylko i wyłącznie miłość Jego jest w stanie nas otworzyć na tajemnicę Jego Królestwa. To, że my, tak jak Pan to pięknie opisał, prawda, tak właśnie wyglądamy, jesteśmy tacy znękani, tacy porzuceni, wynika przede wszystkim z tego, że o tej 6:15 rano trudno nam jest pamiętać o tym, że jesteśmy dziedzicami Królestwa. Że Królestwo Boże w nas jest, że jesteśmy królami, jesteśmy kapłanami, jesteśmy potencjalnie świętymi, jesteśmy cenni w oczach Pana Boga i jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie w tym momencie na tym trudzie, w którym uczestniczymy i z którym się mierzymy i do którego zmierzamy, pędąc do pracy, do szkoły, czy gdzie tam jeszcze indziej.
0: I co robi nasz pasterz? Posyła apostołów na żniwo. I tutaj są dwie niesamowite rzeczy. Jedna to jest taka, że on faktycznie posyła apostołów, bo on widzi znękanych ludzi, więc bierze tych facetów, których zgromadził, i po prostu ich wysyła, żeby oni szli. I żeby oni nieśli. No co nieśli właśnie, co nieśli?
2: No właśnie. Tą dobrą nowinę o tym, że Jezus jest, że żyje, że jest Panem. On posyła ich w swojej mocy, wyposaża ich w rozmaite łaski, dary, które potrzebują, żeby to zadanie wypełnić. Czyli dobrą nowinę. Kiedy my w tym momencie przeżywamy złą nowinę w naszym życiu, to Jezus przychodzi jako odpowiedź na to wszystko, co my sami o sobie myślimy, o swoim życiu, o swojej pracy. Mówi, daję ci dobrą nowinę.
0: I pierwsza rzecz, którą daje uczniom na wyposażenie, jak z nas wypędzić demony poniedziałku? Tu jest napisane, że on im udzielił władzy nad duchami nieczystymi. Czyli nasze życie często może być zatrute po prostu przez różne duchy nieczyste i to, co oni otrzymują, to władzę nad tymi duchami.
2: Tak, ale kim są ci oni znowu? Bo teraz mówimy o jakichś tajemniczych onych, jako o herosach, których Pan Jezus posyła.
0: No,
2: tak
0: byśmy o nich pomyśleli. Dość był jeden kiepski tam.
2: No, nie jeden był kiepski. Jeden skończył tragicznie, ale tych kiepskich tam było więcej, bo bym powiedział, że równo 11 oprócz tego 12, który kiepsko skończył, tragicznie skończył. Ale każdy był słaby, a mimo to właśnie w tej całej słabości oni otrzymują władzę. Nie mają władzy. Oni otrzymują władzę. Więc jeżeli nawet ten apostoł jest słaby, to on nie idzie ze swoją własną mocą, tylko idzie z mocą Jezusa. I teraz wśród tych apostołów my też powinniśmy się znaleźć, odnaleźć swoje imię wśród tych apostołów, dlatego że to nie jest tak, że jacyś oni, prawda, papież, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani, diakoni, ewentualnie jeszcze osoby życia konsekrowanego są posłane jako ci heroldowie dobrej nowiny. My wszyscy jesteśmy posłani do tego, żeby być apostołami. Tylko ważne jest to, żebyśmy w tą naszą codzienność, przyjmując Jezusa, uświadamiali sobie to właśnie, kim jesteśmy, w co jesteśmy wyposażeni i że też jesteśmy posłani. Ta 6:15 sprawia, że my o tym wszystkim zapominamy. Ale Jezus zaprasza nas do siebie, pociąga nas do siebie, wzywa nas do siebie po to, żebyśmy nauczyli się patrzeć na swoje życie z Jego perspektywy. Tak jak On je widzi. My patrzymy z tej perspektywy naszej takiej doczesności, ledwo potrafimy te oczy do góry podnieść, widzimy tylko te trudy, te zmagania, te przeciwności. A kiedy patrzymy z perspektywy Pana Jezusa, to widzimy, że to wszystko do czegoś zmierza, że nad tym wszystkim, jak u nas nad te chmury wzniesie, to możemy wyjść w te promienie łaski, w promienie światła Ducha Świętego, łaski Bożej, żeby móc inaczej funkcjonować, inaczej żyć.
0: I tym, których posłał, daje proste wytyczne. Pierwsza rzecz jest ciekawa, bo on mówi o tym, żeby oni szli na żniwo. On nie mówi im, żeby wzięli łopatę, kopali, albo żeby siali ziarno. Tak jakby Bóg to wszystko zrobił. To nie jest nasz plan. My bierzemy udział w czymś niesamowitym. Ale mamy stać tu i robić to, co mówi. A on robi resztę. Tam już jest posiane. Mają zbierać żniwo. Czyli wypędzanie duchów, leczenie, to jest tak naprawdę zbieraniem żniwa. On ich po to posyłał. Bo to on robi, oni tylko w zasadzie asystują przy tym.
2: Daje nam udział w swojej, tak. w swojej tak. misji. Tak? Daje nam udział w swojej misji. Chcę, żebyśmy się w nią zaangażowali. Bo jeżeli my się skupimy tylko na tym, że my potrzebujemy, żeby nas inni uzdrawiali, żeby nam inni życie przemieniali i wyzwalali nas od demonów, to będziemy ciągle kręcili się wokół siebie. A my rzeczywiście tego doświadczamy, bo jesteśmy członkami Kościoła, uczestniczymy w życiu Kościoła, żyjemy sakramentami, dostajemy zbawczą moc Jezusa, zwłaszcza przez spowiedź Eucharystię. Po to wszystko staje się naszym udziałem, żebyśmy my mogli zobaczyć, prawda, że także wokół nas są inni ludzie, że jest Jezus, który podnosi mnie po to, żebym mógł dalej tą łaskę zanieść, żebym mógł się tą łaską z innymi podzielić. I to jest coś, co sprawia, że ja wtedy jeszcze bardziej wzrastam w relacji z Panem Bogiem, staję się jeszcze bardziej zdrowy właśnie duchowo i emocjonalnie, i psychicznie. I tym samym staję się coraz bardziej radosnym człowiekiem i szczęśliwym. A to szczęście wynika z tego, że odkrywam moc Pana Boga objawiającą się w moim życiu, odkrywam swoją godność i to, że mam jakieś zadanie do wykonania i że nie wykonuję go własną mocą, ale że otrzymuję moc do tego, żeby to Królestwo Boże wokół mnie mogło się coraz bardziej rozszerzać.
0: No właśnie wokół mnie, bo tutaj mówi, dobra, tam nie idźcie, na razie nie idźcie, świata nie zmieniajcie, to zostawcie już na kiedyś komu innemu. Macie iść do swoich. I jeszcze jedno, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Lewą ręką wziąłeś, prawą oddajesz, albo odwrotnie, nie?
2: Mhm. Właśnie, nie przywiązywać się do tego i do siebie samych, bo no, chodzi o to, żeby nie przysłaniać Pana Jezusa sobą. żeby nie zajmować jego miejsca, nie odbierać mu chwały, która jemu się należy. Właśnie idziemy na żniwo, czyli zbieramy owoce tego, co ktoś inny zasiał. Oczywiście on zasiał i on dał wzrost, ale też przez innych ludzi, którzy przed nami byli. I my, idąc na to żniwo, też dokonujemy zasiewu. Zawsze po jakimś żniwie jest poplon, z którego też coś wynika dalej. I kolejne plony, Co Pan Bóg przez nas dokonuje, czego Pan Bóg przez nas dokonuje, to my się tak naprawdę zorientujemy dopiero po drugiej stronie. Jakie są owoce naszego życia, naszego spojrzenia, uśmiechu, zajęcia się kimś, pomodlenia się za kogoś, podźwignięcia, pocieszenia, to zobaczymy później. Ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie możemy żyć dla siebie skoncentrowani na sobie, ale że rzeczywiście mamy żyć dla Jezusa i rozglądać się wokół siebie, szukając tych, do których On nas posyła, którzy też potrzebują pomocy.
0: Amen.
2: Amen.
0: Życzymy dobrego poniedziałku 6.15.
2: Tak jest. I sobie, i innym.
0: I całego życia. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tych skromnych słów oraz też za niektórym z Was za wsparcie tej audycji. Jeśli Państwo chcecie wspierać tworzenie tych audycji, serdecznie polecamy się radiowarszawa.com.pl i tam zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

Za 5,5 minuty wybije godzina 10, a o 10 rozpoczniemy transmisję mszy świętej z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

Łączymy się duchowo w naszej modlitwie ze wszystkimi słuchaczami i redakcją Radia Warszawa, szczególnie chorymi, tymi, którzy nie mogą uczestniczyć fizycznie we mszy świętej. Prosimy o dary Boże i błogosławieństwo dla wszystkich darczyńców na radio, na naszą parafię Matki Bożej Częstochowskiej, Wołomińskiej. W intencjach dziękczynnych za wysłuchane prośby o zdrowie dla Danuty, Barbary, Janka, Henryka Ciesielskiego i Anny Marczak. W intencji przedsiębiorców i pracodawców o pokój serca, łaskę wiary dla Magdy i Michała i o chrzest dla ich dzieci, dla Janka, Magdy, Szymona i Nikodema, o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w powrocie do Boga i do zdrowia, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o powrót do zdrowia dla Artura, o umocnienie i siły, jeśli taka wola Boża, o uzdrowienie dla Andrzeja, o dary Boże dla Elżbiety Tomaszewskiej w intencji siostry przełożonej Dominiki z racji nadchodzących imienin, o wszelkie potrzebne łaski i zdrowie, w intencji księdza Alberta Szustaka z racji imienin, w intencji Aleksandry Nieznanych i Pawła Wojdyny, z okazji pierwszej rocznicy ślubu w intencji Katarzyny i Macieja Marchińskich, o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci z racji 15. rocznicy ślubu, o Boże błogosławieństwo dla ojczyzny, intencja dziękczynna za wszystkich, którzy pośpieszyli z pomocą rzeczową i finansową rodzinie, która przeżyła pożar. O zdrowie dla Marianny Gumiennej za pomyślne narodziny dziecka Krzysztofa i Justyny. I o powrót do zdrowia po operacji dla Adama. Polecamy również naszych bliskich zmarłych. Modlimy się za świętej pamięci Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Ryszarda Olszewskiego, Krystynę Buryło, Wiesławę Dołęga, Zofię Paziewską, Teresę i Edwarda Kania, Zofię i Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Witolda Kuzia, Eugenię Kowalczyk, Krzysztofa Suskiego, Ewę i Kazimierza Pałczak oraz Jana, Adama, Teresy Gawryś od sąsiadów z klatki, Helenę i Stanisława Hałczewskich, Martę i Leszka Rzepeckich, Emilię i Józefa Poławskich, Wiesława Adolfa, Leontynę Wojsław oraz rodzinę Kozłowskich. W 30 dniu po pogrzebie za Halinę Biata, Mariannę Kądzielską, Zuzannę Gucman, Eugenię Kowalczyk od Kół Żywego Różańca, Bronisławę Tadeusza Flaga, Tadeusza Stachulskiego, Krzysztofa Nowackiego od sąsiadów z bloku 61 i 63, Krystynę Żołędziowską, Bogdana Fabisiak, Alinę Orzeł, Stanisławę Mieczysławę Ciechanowicz, Romana i Marię Somlów od córki chrzestnej z rodziną, Wiesława Jakubczaka od sąsiadek, Stanisławka od koleżanek Teresy i Krystyny, Stanisława Krajewskiego w 21. rocznicę śmierci, Apolonię Krajewską, Janusza Filipina, Józefę i Piotra Radzikowskich, Krystynę Mieczysława Kuchta, Kazimierza i Genowefę Kosiorek, Wiesława Świstaka w 22. rocznicę śmierci, za Antoniego Gumiennego, Mariannę Leopolda Rafała Wawrę, Eugenię Kazimierza Ludwiniak, Dobrosława Hoffmana w 16. rocznicę śmierci oraz Julię Markiewicz. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę.

Boże, moc ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.

0: Jeszcze dodatkowa intencja Krzysztofa Osińskiego w trzecią rocznicę śmierci.
1: Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam, naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże.

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

bardzo precyzyjnie słyszymy, że Jezus głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby. Tak więc i głosił, i czynił. Bo Królestwo samych słów byłoby tylko fikcją Królestwa. Królestwo jest tam, gdzie urzeczywistnia się królewska wola, królewskie polecenie, królewski program działania. To jest Królestwo czynów i faktów. Królestwo winno być nie tylko głoszone, ale przede wszystkim realizowane. I takim właśnie jest Królestwo Boże. I właśnie Bóg jest pierwowzorem dla wszystkich królów. Jest wzorem jedności między słowem i czynem. Słowo Boże jest równocześnie czynem Bożym. Gdy Bóg mówi, zawsze coś się dzieje, coś się staje. Jak Słowem Bożym dokonało się dzieło odkupienia i zbawienia. Człowiek, owszem, może swoim życiem, myśleniem, postępowaniem, rozumowaniem zaprzeczyć Słowu Bożemu. Jakby je próbować unicestwić. Ale i w ten czas coś się dzieje, coś się staje i zazwyczaj staje się jakieś nieszczęście. Bóg wcielony, Jezus Chrystus, przemawia, głosi Królestwo mową czynów. To, o czym dzisiaj czytamy i słyszymy, jest przykładem doskonałej harmonii i słowa, i czynu. Jezus głosi dobrą nowinę o Bogu, który jest miłością. Głosząc taką nowinę, musiał dawać jej dobre świadectwo poprzez właśnie czyny miłości. To też leczył wszystkie słabości. Czyny te mówiły więcej o Królestwie Bożym niż słowa. Zmuszały do refleksji. Tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego u nas nie pojawiło, nie wydarzyło. Królestwo głoszone przez Jezusa było po prostu sztuką natychmiastowego działania. Czy my, chrześcianie XXI wieku, którzy mienimy się być uczniami Pana Jezusa, czy my uświadamiamy sobie, że i poprzez nasze dobre czyny chce przemówić Bóg i objawić światu swoje królestwo? Z pewnością nasz dobry wpływ na otoczenie byłby większy, gdybyśmy może w niektórych sytuacjach mniej mówili, a więcej czynili. W pewnych warunkach nawet najmocniejsze i najdobitniejsze słowa mogą stać się czasem drażniące, czasem odrażające, a czasem wręcz obmierzłe. Lecz nigdy nie może obmierznąć dobro, które człowiek świadczy. Takim właśnie świadectwem, taką
siłą słów realizuje się Królestwo głoszone przez Jezusa Chrystusa. Królestwo właśnie czynów, faktów, czasem może najprostszych, najbardziej elementarnych, ale jednak czynów i faktów, a nie pustych słów, sloganów i deklaracji. Powtarza Pan Jezus to, co już zapowiedział u progu swojej działalności. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. I jak słyszymy w dalszym ciągu Ewangelii, tym razem jest bliskie o tyle, że wysyła Pan Jezus ludzi, których szczególnym zadaniem jest przybliżać światu to Królestwo. Mają oni głosić prawdy tego Królestwa i spełniać czyny znamienne dla tego właśnie Królestwa. A więc leczyć, wskrzeszać, uzdrawiać, uwalniać od złych duchów, karmić głodnych. Jest to więc Królestwo prawdy i miłości. Głosić to Królestwo słowem i czynem jest zadaniem, jak słyszymy, apostołów. Spotykamy tę nazwę w odczytanym dzisiaj tekście. Nazwa apostoła określa jego funkcję. Apostoł, czyli posłaniec. A posłany jest każdy z nas. Jak powie jeden z ojców Kościoła, posyła Pan Bóg człowieka do człowieka, aby człowiek człowieka do Pana Boga przybliżał. Aby przybliżał drugiemu człowiekowi Królestwo Boże. Aby zbliżał to Królestwo świadectwem słowa i czynu, słowa prawdy i czynu miłości. Wielki nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, którego podobno chcą nawet z programu szkolnego wyrugować, a przynajmniej w części, napisał, że nie masz prawdy, gdy nie ma człowieka, który ci ją objawia. Oczywiście trudno jest objawiać prawdę Królestwa Niebieskiego ludziom zapatrzonym tylko w Królestwo Ziemskie, dla których religią jest dostatek, a banki kościołami. Ale dostatek czy dobrobyt nie zastąpią serca. Mimo dobrobytu człowiek może być zgnębiony przez chorobę, smutek, różne trudności, w które często sam wpędza się na własne życzenie. W dzisiejszej Ewangelii jest mowa nie tyle o misji nauczania, ile o misji dobroci i miłości. Czyli Królestwo Niebieskie przybliża się nie tyle słowem, co sercem. Co dobrym, pięknym, szlachetnym postępowaniem. A ta ofiara, ofiara krzyża, w której uczestniczymy w każdej mszy świętej, to akt miłości Bożej, to misja przebaczenia, to apostolstwo serca, najskuteczniej przybliża nam głoszone przez Jezusa Chrystusa Królestwo Niebieskie.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogący, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych w jednym Panu.

0: Zgromadzeni na wspólnej modlitwie z radością i wdzięcznością wołajmy do naszego Pana i Boga.
1: Módlmy się za powołanych do głoszenia Chrystusowego orędzia miłości i zbawienia, aby czynili to z wielką gorliwością, wskazując wszystkim drogi oraz źródło prawdziwego i trwałego szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących i rządzonych, aby nie ustawali w pracy na rzecz pomnażania dobra wspólnego, umożliwiającego wszystkim godne i dostatnie życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody i państwa uwikłane w różne spory i konflikty, aby poszukując kompromisowych rozwiązań, pozwoliły zakrólować prawdziwemu pokojowi i zgodzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w nałogach, za zniewolonych grzechami i zaniedbujących sakramenty pokuty i pojednania, aby odnaleźli siłę do powstawania i podjęcia drogi nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili udziału w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem i mogli z Nim radować się w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za naszych bliskich, abyśmy przez rzetelne wypełnianie codziennych obowiązków włączali się w dzieło budowania i rozszerzania Królestwa Bożego. Ciebie prosimy.
0: I we wszystkich intencjach przy świętej zbiorowej, we wszystkich intencjach tych, którzy łączą się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego Radia Warszawa. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dzieło stworzenia i odkupienia. Prosimy Cię, abyś, znając nasze radości, nadzieje, trudy i doświadczenia codzienności, udzielił nam darów, które umocnią nas w drodze do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na cześć oraz swojego imienia, a także na cześć
0: Boże, Ty w chlebie i winie,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich ponownie, dzięki Tobie składając. Podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: pijemy z Twego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sław, aby lud Twój wzrastał w miłości. Raz z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Michałem Kozalem, biskupem i męczennikiem, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem.

0: pokoju.
1: Pokój z wami.
2: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Amen.

ogłoszenia. Wczoraj, 13 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi została odprawiona w naszym kościele msza święta z okazji stulecia istnienia Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej, połączona z poświęceniem sztandaru. Wszystkim zawodnikom, sędziom i trenerom życzymy Bożego błogosławieństwa, dużej wytrwałości, uczciwości i sukcesów na boiskach. Niech nowo poświęcony

sztandar przypomina o naszym zakorzenieniu w Bogu i będzie znakiem jedności i wspólnoty związanej wokół piłki siatkowej. Dziś niedziela chleba. Nasz Caritas rozprowadza pobłogosławiony chleb. Dziś również wołomiński zlot motocyklowy, motopielgrzymka. Trwa właśnie, no za chwilę, za pół godziny o 11.30 rozpocznie się rejestracja, o 12.30 msza święta, o 13.50 przygotowanie i wyjazd na przejazd motocykli, o 15.30 rozpoczęcie spotkania w kebabie u kowboja na szosie Jadowskiej. Cały czas będą dostępne spersonalizowane znaczki zlotowe 5. wołomińskiego zlotu. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Bóg Uzdrawia, zaprasza wszystkich na mszę świętą w najbliższy wtorek, 16 na godzinę 19, po której nastąpi adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie. We środę, we wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, swoje imieniny obchodzić będę ja, ksiądz Albert Szustak. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godzinie 18 w mojej intencji. We czwartek o godzinie 19 zostanie odprawiona msza święta dla nieustannego różańca. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Hiszpanii, zapisy i informacje w zakrystii. W sobotę 20 czerwca w Ostrówku odbędzie się zjazd kół koronkowych. Zapisy chętnych na wyjazd u pani Ryszardy. Od godziny 15 zapraszamy na sobotę z aniołami, połączoną, bo to trzecia sobota, z sobotą o Eucharystii. Całość odbędzie się w kaplicy. Program spotkania o godzinie 15, koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, msza święta. Spotkanie poprowadzi ksiądz Mateusz Szerszeń. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i pogłębiania relacji z Panem Jezusem obecnym w Eucharystii. W przyszłą niedzielę zostanie odprawiona o godzinie 11.15 msza święta w intencji siostry Dominiki, przełożonej wspólnoty Michalitek. Z okazji imienin serdecznie zapraszamy. Za tydzień po wszystkich mszach świętych odbędzie się obrzęd poświęcenia pojazdów i błogosławieństwa kierowców. Dziękujemy służbie porządkowej Totus Tuus za pomoc w organizacji. Ofiary złożone przy tej okazji przekażemy na organizację wsparcia misjonarzy Miwa Polska. Wszystkim użytkownikom dróg życzymy zdrowia i szczęśliwych i bezpiecznych podróży. Radio Warszawa, czyli nasza rozgłośnia diecezjalna, wraz z biurem pielgrzymkowym Benedykt Travel z Sulejówka zaprasza na pielgrzymkę do Meksyku. Pielgrzymka planowana jest od 1 do 11 lub 12 lutego przyszłego roku. Będzie formowała się grupa z naszej parafii. Osoby zainteresowane zapraszamy do zakrystii po informacje. Dziękujemy za wszelkie wsparcie naszej parafii, zwłaszcza ofiary składane na tacę. Zachęcamy do czytania i propagowania pism katolickich, szczególnie tygodnika Idziemy, Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. I pomódlmy się jeszcze za tych, którzy odeszli do wieczności w minionym tygodniu. Świętej pamięci Jadwiga Wojtkowska, Roman Somla, Grażyna Owsianka, Wiesław Jakubczak, Stanisława Plewka, Aleksandra Szpakowska, Krystyna Okrzeja, Teresa Gawryś. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Jeszcze modlitwa błogosławieństwa chleba. Módlmy się, Boże, Ty sprawiasz, że ziemia rodzi zboże, z którego człowiek pracą rąk przygotowuje chleb dla podtrzymania swego życia. Ty objawiłeś swoją dobroć ludowi wędrującemu przez pustynię i zsyłałeś mu mannę na pożywienie. Twój Syn Jednorodzony nazwał siebie chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Okazywał on swoją miłość, kiedy rozmnażał chleb na pustkowiu, aby nakarmić głodnych ludzi, a w dzień przed swoją męką dał uczniom pokarm
na swoje ciało pod postacią chleba. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który dzisiaj przynosimy. Spraw, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i wszystkimi ludźmi żyli w jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Michale, Archaniel, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie a Ty wodzu niebieski zastępu, szatana i inne duchy złe, które nas wówek dusz ludzkich w tym świecie krążą, mocą Bożą strącz do piekła.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Na 106.2 FM kilka słów o naszej dzisiejszej pogodzie. Drodzy Państwo, deszcz błogosławieństw już był i ten deszcz błogosławieństw będzie nam towarzyszył prawie przez cały dzień. W Warszawie o tej porze 16 stopni i to jest już temperatura maksymalna. Synoptycy obiecują, że dzisiaj znowu zachmurzy się i popada. 14 stopni o tej porze w deszczowym Legionowie, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, a w Piasecznie rozpogodziło się i 16 stopni.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: 2 minuty po godzinie 11. Pozdrawiam Państwa w to niedzielne przedpołudnie. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. A hasło, które towarzyszy nam tego dnia, to zatrzymaj się z Radiem Warszawa, czyli bez pośmiechu, można powiedzieć, celebrujemy tę niedzielę i ten dzień. Mika na dobry początek, to jest włoski wokalista na 106.2 FM.

0: 13 minut po godzinie 11, a do naszego studia zawitał nasz nieustraszony reporter Kacper Kowalczyk. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: I cześć. Tuż przed, prawda, kolejnym zadaniem twoim dzisiaj niedzielnym,
1: tak, przyszedłeś
0: nam opowiedzieć, dokąd dziś się wybierasz.
1: Dzisiaj wybieram się do Karczewa, tam już w zasadzie trzeci dzień, dzisiaj ostatni dni Karczewa, ważnego święta, dni pełnych muzyki, rodzinnej zabawy, atrakcji dla dzieci, koncertów i wspólnego świętowania, no i oczywiście na tym świętowaniu nie może zabraknąć Radia Warszawa, dlatego będę tam dzisiaj i od godziny 14 będziemy się łączyć właśnie z Karczewem, dlatego wszystkich Państwa zapraszamy albo do Karczewa, kto może, tam o 12 uroczysta mszy święta odpustowa.
0: Zawsze reporterom najlepiej się zabrać, tak.
1: Tak, oczywiście, w kościele pod wezwaniem świętego Wita w Karczewie, a później program artystyczny na placu nad jeziorem Moczydło. Wiele, wiele różnych koncertów, atrakcji, no i tak jak mówię, albo można wybrać się do Karczewa, kto może, a kto z jakichś względów nie może, to zachęcamy, żeby zostać z nami na 106,2 FM, gdzie od godziny 14 będziemy się z Karczewem łączyć, więc chociaż trochę tej atmosfery za pomocą naszego radia Państwu do domów przeniesiemy.
0: Pięknie i deszcz niestraszny mieszkańcom Karczewa, prawda? Pozdrawiamy księdza proboszcza tutaj z parafii świętego Wita w Karczewie. Czekają nad między innymi nad Wiślanki, małe pisze, że zespół folklorystyczny, coś wspaniałego. Ja tylko mam nadzieję, że do Moczydła nie będziesz skakał.
1: No nie, zdecydowanie nie. Skupię się na tym, może być deszczowo, chociaż miejmy nadzieję, że prognozy się nie sprawdzą i jednak słońca, przynajmniej brak deszczu, tutaj będzie królował dzisiaj.
0: I wielka gwiazda, drodzy Państwo, między innymi zespół Fili i Trips wystąpią w Karczewie. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Dziewczyna z Twardożeczki, Bratkę na antenie Radia Warszawa. Słyszałam ostatnio, że, drodzy Państwo, kupiła sobie dom, piękny dom w Hiszpanii. My o Hiszpanii teraz nie będziemy mówić, ale o nowym sanktuarium w Milejczycach, gdzie był właśnie Kasper z ekipą Radia Warszawa.
1: Tak, dzisiaj jedziemy do Karczewa, a w piątek byliśmy w Milejczycach, tak, tam się modliliśmy, tam oficjalnie ustanowienie sanktuarium właśnie było w piątek i materiał z tego wydarzenia, taki reportaż, nie tylko dźwiękowy, ale także wideo na naszym radiowym YouTubie, także YouTube Radio Warszawa, zapraszamy oczywiście.
0: Zachęcamy i polecamy.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV, wygłoszonej podczas audiencji generalnej na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, obrzęd, znak, symbol. Plac Świętego Piotra, Watykan, 3 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium, pragniemy zatrzymać się nad kilkoma konstytutywnymi elementami świętej liturgii, takimi jak obrzęd, znak i symbol. Sobór Watykański II, czerpiąc ze skarbca cennej pracy ruchu liturgicznego, pomógł nam na nowo odkryć prawdę bardzo żywą w świadomości Kościoła starożytnego i w nauczaniu ojców. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakralnego, zbiorem dowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium fidei, misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala nam doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście dzieje się tak, jeśli nie pozostajemy obcymi lub milczącymi widzami wobec liturgii, lecz uczestniczymy w niej całymi sobą, ciałem, umysłem i sercem, w posłuszeństwie wobec nakazu Pana. Poprzez święty obrzęd jesteśmy w ten sposób formowani do słuchania Słowa Bożego, do składania dziękczynienia i adoracji, do braterskiego dzielenia się i komunii eklezjalnej. Odkrywamy, że jesteśmy zgromadzeniem o wielu obliczach zjednoczonym tą samą wiarą.

0: A czym dla Państwa jest ucho igielne? 32 minuty po godzinie 11.
1: Ucho igielne. Symbol drogi do świętości. Wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj w studio jest dr Stanisław Szuro, pilot, przewodnik, autor przewodników. Dzień dobry, Stanisławie.
3: Witam wszystkich, witam Cię, Mariola.
2: Jest coraz cieplej, coraz bardziej zbliżają się wakacje. Niektórzy patrzą z utęsknieniem na kalendarz i odliczają dni, że już za chwilę, za chwil kilka będą mogli udać się na wymarzony wypoczynek. Ale ty jako pilot, jako przewodnik, ty wciąż podróżujesz, a to z grupami, a to samodzielnie. I teraz też, żeby móc z tobą porozmawiać, musiałam wyczekać chwilę, żebyś wrócił do Polski. Chciałam ci zapytać, od razu dwa chciałam ci pytania zadać. Po pierwsze, gdzie teraz się podziewałeś, gdzie podróżowałeś? I drugie pytanie, no właśnie, tak w kluczu naszej audycji. Czy miejsca, w których byłeś, mogą podprowadzić, no, ciebie samego albo i innych, którzy by chcieli się w nie wybrać, do tego, żeby przybliżać się do świętości?
3: Tak naprawdę byłem w wielu miejscach, we Francji, w Portugalii, w Hiszpanii. I na początku chciałem kilka słów powiedzieć o fascynującej rzeczy, która jest w Barcelonie. W Barcelonie jest wprawdzie stara, gotycka katedra świętej Eulalii i Krzyża Świętego, ale to jest stara budowla. Tymczasem dziś, jak magnes, działa na ludzi nowa budowla, której jeszcze nie skończono, którą się jeszcze buduje. Kościół Sagrada Familia, czyli Kościół Świętej Rodziny. Kościół, którego twórca, Antoni Gaudi, jest sługą Bożym. Można powiedzieć, że przez budowę szedł w stronę świętości. Antoni Gaudi był Katalończykiem, człowiekiem, który skończył szkołę, porządną szkołę PR-ów. I tam u ojców PR-ów nie wyróżniał się nauką. Jak piszą życiorysy, głównie się zajmował rysowaniem obrazów, robieniem dekoracji na przedstawienia szkolne. Ale pomimo tego szkoła ugruntowała jego podejście do wiary. I to jest na pewno bardzo ważne, bo później przyszła fascynacja dziełami Bożymi. Tak on to mówił, jak mówił o naturze. Mówił, że linia prosta to dzieło człowieka, a linia krzywa to dzieło Boga. Mhm. I dlatego w swojej budownictwie starał się nawiązywać do dzieł Bożych i używać linii krzywe.
2: Chyba nie istnieje budynek, który miałby linie proste. No, może piony i poziomy się trzymają, ale poza tym linii prostych nie uraczymy.
3: Dokładnie, dokładnie. Niezależnie od tego, czy to będą kamienice Gaudiego, które robił dla pieniędzy, dla najbogatszych przemysłowców barcelońskich, a Barcelona wtedy przeżywała olbrzymi boom. Wtedy, to znaczy na końcu XIX i początkach XX stulecia. Ale tak naprawdę to w pewnym momencie dostaje prośbę, żeby wykończył niewielki kościółek na przedmieściach Barcelony. Niewielki kościółek, który ma być formą ekspiacji za grzechy ludzi. Mały kościółek Świętej Rodziny. Poprzedni architekt Villar porzucił to dzieło. Szło o pieniądze. Prosta sprawa. Nie umiał się dogadać z tymi, którzy ten kościółek fundowali. Tymi, bo było to stowarzyszenie, grupa ludzi, która z datków ten kościółek miała budować. Gaudi przyszedł, spojrzał i postanowił zrobić wielką świątynię.
2: I ta świątynia tak naprawdę, ta, no właśnie, budowa, remont, wykończenie, ona jest wieczna.
3: No, wieczna. Już 100 lat od śmierci Gaudiego mija, ona dalej nie jest wykończona. Dalej jej nie skończyli. Ale jak sobie przypomnimy Notre Dame, katedrę Notre Dame w Paryżu, którą przecież ostatnio odbudowywano po pożarze, to tamta budowa trwała równo 100 lat w czasach średniowiecza. A teraz Sagrada Familia zdecydowanie powyżej 100 lat. Od lat 90., gdzie nie do końca można powiedzieć, kiedy dokładnie Gaudi przyłożył się do tego, bo na początku szukał pomysłu i szukał pieniędzy, aż do czyli 90. lata XIX wieku i teraz mamy 2026 rok. Gaudi wiedział od początku, że tego kościoła nie skończy. Ale równocześnie nie wyobrażał sobie, żeby móc żyć bez tego. Możecie sobie wyobrazić, że ten człowiek zamieszkał na terenie budowy. Sprzedał wszystko, co miał. Każde pieniądze, które zdobywał, wydawał na budowę kościoła. I tworzył ten kościół zupełnie inaczej. Z kamienia, miejscowego kamienia, gdzie stworzył tak naprawdę, sam wybudował jedną fasadę. Fasadę Bożego Narodzenia, gdzie aż się roi od różnego rodzaju rzeźb, od różnego rodzaju scen związanych z Bożym Narodzeniem. A to żołnierze rzymscy, a właściwie żydowscy zabijają dzieci. A to mamy scenę, gdzie pastuszkowie przychodzą do żłóbka, gdzie leży mało narodzony Jezus. A to święty Józef gdzieś się nad nami pochyla. Piękna rzecz. Wszystko to wygląda, jakby to była scena z różnymi górami i skałami, a nad nimi potężny cyprys. Cyprys, który jest drzewem łączącym ziemię z niebem. To dlatego cyprysy są tak często na cmentarzach antycznych, bo już wtedy coś takiego sobie wyobrażano. I to jest początek. Gaudi zrobił piękne rysunki, zrobił plany ogólne, jak ma kościół dalej wyglądać. Wytyczył całą wielkość kościoła. Ale nie skończył. W 1926 roku, 100 lat temu, przechodził zamyślony, myślał cały czas o swojej budowie i potrącił go tramwaj. Taki był dobrze ubrany, że uznano go za bezdomnego. Zawieziono do szpitala i dopiero po 3 dniach zorientowano się, kto tam leży. Ale już było za późno, żeby mu uratować życie. Został pochowany na terenie kościoła świętej rodziny. A budowa wstrzymała się. Najpierw ze względu na to, że zmarł architekt, a potem wybucha wojna domowa w Hiszpanii. W czasie tej wojny domowej niestety zrewolucjonizowane tłumy niszczą rysunki Gaudiego, niszczą jego projekty, jego model kościoła, który zbudował. I dopiero później, po długiej przerwie, zaczyna się myśleć o kończeniu. Już mamy nowych architektów, którzy kończą ostatnio przecież cudowna wieża Chrystusa. Wszystkich wież ma być 18, jest już 14 zbudowanych. Ostatnia, ta najwyższa Jezusa Chrystusa, 172,5 metra. A wiesz, dlaczego tak wysoka?
2: Czemu?
3: Pół metra niższa od najwyższej góry pod Barceloną. Dzieło ludzkie nie może być większe niż dzieło Boże. Tak mówił Gaudi, dlatego taką wysokość zaprojektował. Bo cały czas obraca się wokół dzieła Bożego. To dlatego Gaudi został uznany za wzorzec człowieka, który się pochłonął, został pochłonięty dążeniem do ideału Bożego. To, że w swoim życiu przez znaczną część życia myślał tylko o tym i myślał o tym, żeby dojść do zbawienia, był tercjarzem, czyli zakonnikiem trzeciego zakonu świętego Franciszka, przystępował regularnie do spowiedzi, do komunii świętej. I dlatego dziś jest prowadzony na ukończeniu proces o beatyfikację, jest ogłoszony sługą Bożym i Barcelończycy czekają na cud, żeby można go było beatyfikować.
2: Mhm. A my czekamy na to, żeby posłuchać dalej tego, co ciekawego w samym kościele i co ciekawego jeszcze o Gaudim możemy się dowiedzieć. Także zostańcie Państwo z nami.

0: Czas jednej fasady wykończyć, ponieważ kościół jest na środku i po bokach były trzy prostokątne działki. Po każdej stronie trzech są trzy fasady, każda im była prostokątna działka. Jedną z tych działek władze lewicowe przejęły tymczasowo, bo kościół przecież nie wiadomo kiedy się skończy, i wybudowały blok komunalny. Mieszkania komunalne dla mieszkańców, mówiąc, że jak będzie taka potrzeba, to wyburzą i będzie można kościół skończyć. Od 10 lat trwają procesy z miastem, miasto namawia mieszkańców, mieszkańcy nie chcą opuścić tego miejsca. Oni tu już mieszkają kilkadziesiąt lat. I dlaczego dla jakiegoś kościoła mają się wyprowadzić? Szczególnie że nie są to raczej bogobojni katolicy. Tam różne flagi wiszą, różne protesty. No i teraz ma to się oprzeć o Sąd Najwyższy w Hiszpanii. Może wtedy się uda doprowadzić do tego, że działka wróci, ale nie wiemy kiedy. A nie da się zrobić wejścia do kościoła, bo ściana końcowa jest tuż przy jezdni i wejście miało być łukiem po schodach nad ulicą, i wchodzić się miało z tego terenu, gdzie teraz ludzie mieszkają. Trudne, ale za to w środku jest już przepięknie.
1: No właśnie, to wejdźmy do środka, bo oprócz tych fal, to jakby nie tylko one sprawiają tą taką, sprawiają, że ta architektura Gaudiego jest wyjątkowa. Gaudi też operował fantastycznie światłem, prawda?
0: Cudownie, w ogóle trzeba pamiętać, że żeby tam wejść, trzeba odstać w wielu kolejkach, bo tam kontrolują, czy nie wniesiemy jakiegoś ostrego przedmiotu, bo to jednak tłumy i w kolejce trzeba odstać swoje i dopiero jak się wchodzi do środka, to wtedy zaskakuje coś niepowtarzalnego. O każdej porze dnia jest w środku inny wystrój, ponieważ to światło daje wystrój kościoła. Olbrzymie witraże, które są kolorowe, ale utrzymujące z jednej strony czerwień, z drugiej strony zieleń, co powoduje spojrzenie tak jakby na ogień i naturę zieloną i ziemię. Ale każdy promień słońca powoduje, że wnętrze jest inaczej oświetlone. W środku nie ma bogatych ozdób. Jest coś wyjątkowego, czym jest las potężnych kolumn podtrzymujących bardzo wysoki strop. Normalnie czujemy się tam jak w kamiennym lesie. Potężne kolumny, wspaniałe sklepienie i gra świateł. Nad ołtarzem wisi krzyż sukrzyżowy z Chrystusem. To jest coś, co jest wzorowane na gotyckich katedrach. A więc to, co najważniejsze, zresztą tak jak w gotyckich katedrach zazwyczaj było, gra świateł od witraży. Z tym, że witraże tu są również symboliczne, mamy na witrażach miejsca, gdzie objawiła się Matka Boża. Mamy na witrażach tylko podpisane, bo nie jest to wyobrażenie, ale wypisane miejsca związane z kultem maryjnym, szczególnie i świętej rodziny. Także robi to wspaniałe wrażenie.
1: Ale my zachwycamy się Gaudim, no bo jednak był geniuszem, ale te jego prace, zarówno Sagrada Familia, jak i te, nazwijmy to, świeckie projekty, one są, chciałabym powiedzieć, kosmiczne. One są tak niepodobne do wszystkiego innego. A jeszcze on nie jest dzisiejszym architektem, gdzie dzisiaj wszystko wolno. Czy on był łatwo przyjęty?
0: To znaczy, na początku niekoniecznie. Na początku niekoniecznie. Wszyscy widzieli, że albo geniusz, albo wariat. Bo tak się mówiło. I dopiero spotkał pana o nazwisku Guel, który się zafascynował jego stylem i dał pieniądze. Miał mu Gaudi zaprojektować

0: coś, co miało być wielką inwestycją życia. Poza miastem stworzyć nowe centrum pałacyków zaprojektowanych indywidualnie przez Gaudiego. Zrobiono z tego kościół, zrobiono z tego dom, w którym mieszkał Gaudi i jeszcze część rzeczy otoczenia i to jest Park Güell'a. Reszta nie została zbudowana. Dlaczego? Bo pomysł był wspaniały, ale poza miastem trzeba było jechać kawał drogi dorożką, żeby tam dotrzeć. Kto z bogatych ludzi, którzy chcą pokazać się w centrum, jacy są bogaci, jacy są wspaniali, będzie gdzieś na uboczu budował sobie pałacyk? To nie ta grupa ludzi, nie ta grupa docelowa. Za to te budowle, jak chociażby Casa Milo, która jest w środku dla rodziny Milo, bo tak Casa znaczy dom Milo, czyli rodziny Milo, to był tak zrobiony, że musiał Gaudi również w środku meble zaprojektować, bo wszystkie ściany krzywe, bo to wyglądało jak potężne jaskinia, no i w środku te ściany też były krzywe. Żeby postawić cokolwiek, to był problem. Nawet był problem, żeby fortepian wnieść do środka, bo córka właściciela grała na fortepianie. Trzeba było przez okno specjalną konstrukcją ten fortepian wnosić, bo w środku się nie dało. Także był na pewno geniuszem. Był na pewno geniuszem, ale był też człowiekiem Bożym. Nie zapominał o tych najdrobniejszych, na przykład na budowie Sagrada Familia. Z pieniędzy, które były na budowę kościoła, wygospodarował część i zbudował szkołę dla dzieci pracowników, żeby oni mieli na miejscu dzieciaki, żeby nie musieli się martwić tym, że będą chodzić do szkoły. Coś znowu ważnego. Pamięć o tym, że Gaudi nie tylko myślał o kościele, ale też myślał o tych ludziach, którzy go budowali. To było dla niego również bardzo ważne. Nie zapominał o nich. Byli dla niego tak samo ważni jak jego dzieło.
1: Powiedziałeś też, że żeby wejść do kościoła, to trzeba stać w długich kolejkach. Czy jest ta równowaga pomiędzy tym kościołem jako miejscem, nazwijmy to, muzealnym do zwiedzania, a między jego funkcją liturgiczną?
0: Zdecydowanie nie. Nie ma żadnej równowagi. Ten kościół buduje się z tych biletów. Jeszcze trzeba pieniędzy. Msze święte są. Wtedy każdy może wejść bez biletu, ale tylko w niedzielę. W niedzielę do południa są dwie msze święte, wypełnia się wtedy kościół wiernymi. A tak poza tym, niestety, to jest miejsce zwiedzania. Ale jak sobie pomyślimy, że dzięki temu może to zostanie szybciej ukończone.
1: Nie za 100 lat.
0: To właśnie, to przymykamy oko na to, że trzeba te 30 euro zapłacić za wejście.
1: Fantastyczna opowieść o niezwykłym człowieku, jego niezwykłym dziele. Także dziękuję Ci za historię o Barcelonie, Gaudim i Sagradzie Familii. Ale chciałabym, żebyśmy jeszcze kontynuowali nasze rozmowy w kolejnym odcinku, bo to nie jedyne miejsca, które mogą nas przez architekturę, swoją historię przybliżyć do świętości, więc jeszcze będę Cię podpytywać. Szanowni Państwo, koniecznie zostańcie z nami, słuchajcie naszych poprzednich audycji, ale czekajcie z wypiekami, tak jak i ja będę czekać na nasze kolejne rozmowy. A póki co, bardzo Państwu dziękuję za to, że właśnie, że jesteście z nami i że razem z nami tworzycie Radio Warszawa, bo gdyby nie Wy, to ani ta audycja, ani żadna inna nie mogłaby powstać. Dziękuję Wam bardzo. Stasiu, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ucho igielne.

0: Trójka.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Głoszona dzisiaj Ewangelia przynosi nam wielki dar, wielki prezent, ponieważ pozwala wszystkim, którzy jej słuchają, patrzeć na świat spojrzeniem Jezusa. Jest to opowiadanie świadczące o Jego uważnym spojrzeniu, a także mówi nam, co dostrzega Pan. Czytamy w istocie, że Chrystus, widząc ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Syn Boży, który stał się naszym bratem, patrzy na ludzi, patrzy na ludzkość, widzi ucisk, który przygniata, i przemoc, która odbiera siły. Widzi rany zadane przez wojny i pustkę konsumpcjonizmu. Widzi twarze zasłonięte maskami, rodziny rozbite przez zło i młodzież zwodzoną fałszywymi ideałami. Jezus widzi i kocha. Kocha i cierpi za nas oraz z nami. Jego litość wyraża nie tylko bliskość braterską, ale wolę odkupienia. On bowiem zna nasze serce i troszczy się o nie. W obliczu tak wielu osób przypominających owce, nie mające pasterza, Chrystus poświęca się wszystkim jak dobry pasterz i jak Pan żniwa posyła robotników na niwę świata. Jakie zadanie mają do wykonania? Nieść pocieszenie cierpiącym, nieść miłość tam, gdzie jest nędza, nadzieję tam, gdzie panuje przygnębienie, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Ewangelia przytacza imiona pierwszych 12 robotników. To uczniowie ustanowieni apostołami, to znaczy misjonarzami i głosicielami. Jest wśród nich Szymon, zwany Piotrem, to ten pierwszy, a także Judasz Iskariota, ostatni, dla przypomnienia nam, że można iść za Jezusem i Go zdradzić. Ale Ewangelia pozostaje dla wszystkich słowem żywym i prawdziwym. Na przestrzeni wieków dobra nowina jest zawsze taka sama, wciąż młoda, świeża i wyzwalająca. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Tak, jest bliskie, gdyż w Jezusie Chrystusie Bóg staje się bliski każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, każdemu ludowi i narodowi. Kiedy ta Ewangelia jest głoszona i wprowadzana w życie, zło ustępuje niczym choroba, która dobiega końca. Jak noc ustępująca przed świtem, jak śmierć pokonana przez zmartwychwstałego. I w ten sposób spojrzenie Jezusa przemienia rzeczywistość. Jego inicjatywa pełna miłości daje życie nowemu ludowi, Kościołowi, wezwanemu do kontynuowania misji apostołów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Tak, dar Jezusa jest dany całkowicie gratis, gdyż Jego wartość przewyższa wszelką miarę. Nie sposób na Niego zasłużyć, ani Go kupić. Ta łaska jest przepięknym imieniem miłosierdzia Boga, które dociera do nas wszędzie, żeby nas doprowadzić do siebie. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Moi drodzy, zadanie ewangelizowania rodzi się z daru Bożego, daru, który w Chrystusie staje się przebaczeniem dla świata, służbą dla najmniejszych i najbiedniejszych, zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości. Prośmy o pomoc Maryję Pannę, pełną łaski, abyśmy opowiadali z radością i odważnie na misję, do której powołuje nas Pan Jezus. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i powczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria Mater Dei, ora pro nobis.
0: nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
1: Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: A Słowo się stało ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca łaskę wiary, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Pro fidelibus defunctis.
1: Za wiernych zmarłych.
2: Requiem eternam dona eis Domine.
1: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
2: Sit nomen Domini.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Adiutorium nostrum.
1: Wspomożenie nasze w imię Pana.
2: Benedicat vos.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Wyrażam przede wszystkim wdzięczność Panu za podróż apostolską do Hiszpanii. Dziękuję narodowi hiszpańskiemu za bardzo entuzjastyczne i pełne pobożności przyjęcie. Dziękuję w szczególności królowi. Dziękuję z wdzięcznością także biskupom oraz wszystkim wspólnotom, które spotkałem, a także całemu Kościołowi w Hiszpanii. Niech Bóg zawsze błogosławi Hiszpanii. Chciałbym także przypomnieć nowych błogosławionych. Księży diecezjalnych z Czech oraz Jana Świerca i 8 błogosławionych salezjanów Polaków. Wszyscy oni zostali błogosławionymi jako męczennicy, ofiary prześladowania przez reżimy totalitarne z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Wczoraj także w Mato Grosso w Brazylii został błogosławiony Nazareno Lanciotti, ksiądz diecezji rzymskiej, misjonarz, który także podniósł śmierć męczeńską, ponieważ w imię Ewangelii bronił najuboższych. Niech ich przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję kapłanów oraz całego Kościoła. Chciałbym wyrazić moją bliskość także mieszkańcom Filipin, którzy kilka dni temu zostali dotknięci silnym trzęsieniem ziemi. Modlę się za zmarłych i ich rodziny. Modlę się za zranionych i wszystkich, którzy cierpią z powodu tego trzęsienia ziemi. A teraz chciałbym pozdrowić was wszystkich, Rzymianie i pielgrzymi z różnych państw. Pozdrawiam także członków Międzynarodowej Komisji do Spraw Dialogu między Uczniami Chrystusa a Kościołem Katolickim. Chciałbym, aby te wasze refleksje pomogły wzrastać we wzajemnej komunii. Pozdrawiam także wiernych ze Stanów Zjednoczonych, z New Jersey.
2: And the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida.
1: Ze szkoły katolickiej w Miami, z Miami na Florydzie.
2: Saluto i Cresimandi di Bolgari, diocesi di Bergamo.
1: Pozdrawiam młodzież bierzmowaną z diecezji w Bergamo.
2: La comunità Casa di Maria.
1: Wspólnotę Domy Maryi,
2: i ragazzi dell'Immacolata,
1: którą Ojciec Święty Franciszek nazywał młodzieżą niepokalanej. A także grupy parafialne Matki Bożej Łaskawej, świętej Franciszki Gabrini w Rzymie. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.

0: Ojciec Święty zakończył modlitwę Anioł Pański, wznowioną po przerwie spowodowanej pielgrzymką do Hiszpanii. Co ciekawe, Ojciec Święty pozdrowił dzisiaj wiele grup, które zgromadziły się na placu Świętego Piotra, podziękował Hiszpanom za ich życzliwe przyjęcie, natomiast także wspomniał księdza Jana Świerca i jego 8 towarzyszy, którzy zostali beatyfikowani w zeszłym tygodniu w Krakowie. Podał ich jako przykład tych, którzy oddali życie ze względu na Jezusa Chrystusa. O tych wszystkich informacjach, drodzy Państwo, możecie przeczytać na naszej stronie internetowej vaticannews.va/pl oraz na naszych mediach społecznościowych. Serdecznie Was zapraszamy. Dziękując za wspólną modlitwę z Watykanu, żegna się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski.
1: Bardzo dziękujemy, szczęść Boże, do usłyszenia. Drodzy Państwo, transmisja modlitwy Anioł Pański z papieżem Leonem XIV odbyła się w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News. 13,5 minuty po godzinie 12. Bardzo lubimy chyba sięgać do tego nauczania świętych papieży, bo żyjemy w takich czasach i myślę, że tego samego zdania jest Kacper Kowalczyk, prawda? Żyjemy w czasach, kiedy no, mamy to błogosławieństwo, tak, słuchać nauczania papieży, których uważamy za wiarygodnych, autentycznych.
2: Tak, świętych. Ja często powtarzam, że we współczesności po pierwsze mamy szczęście do wspaniałych papieży i naprawdę mamy świętych papieży i o tym świadczą chociażby kanonizacje i beatyfikacje wielu poprzednich papieży od Jana Pawła II idąc dalej w przeszłość, ale też wiemy, że papież Benedykt XVI był człowiekiem niesamowitej wiary, niesamowitej pokory i też takiej relacji z Panem Bogiem, to samo papież Franciszek. I też żyjemy w czasach, w których to nauczanie papieży jest na wyciągnięcie ręki. Nigdy w historii nie było tak bliskie. Nigdy w historii nie było takiej sytuacji, że papieża mieliśmy praktycznie na wyciągnięcie ręki. I to nie tylko dlatego, że bardzo szybko możemy się przedostać do Rzymu samolotem, ale dlatego, że mamy w internecie za pośrednictwem radia, między innymi Radia Warszawa i wielu innych miejsc, ten dostęp do nauczania papieża na wyciągnięcie ręki. Papież praktycznie codziennie mówi coś nowego. Codziennie ma jakieś spotkania, jakieś wystąpienia, przyjmuje kogoś na audiencjach, przewodniczy liturgią i codziennie mamy dostęp do tego wszystkiego.
1: Ale ja powiem, że chyba najczęściej właśnie Radio Warszawa przypomina nauczanie świętego Jana Pawła II. Taki mamy przywilej. 15 minut po 12.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Przez 8 godzin debatowali o ochronie zdrowia psychicznego w wymiarze duchowym. Wczoraj na Kolegium Verum odbyła się międzynarodowa konferencja. O wydarzeniu mówi ksiądz profesor Artur Kasprzak.
1: Wczorajsza konferencja na uczelni Collegium Verum poświęcona została tematowi psychoterapii oraz opiece. Cała problematyka tej konferencji w dużej mierze okazała się bardzo owocną dyskusją, właśnie z jednej strony, żeby pokazać jakby sytuację tego całego aparatu, który posiadamy tutaj w Polsce, który zresztą jest w dyskusji, jak najlepiej podejmować osoby, które są w kryzysie w tym wymiarze psychoterapii, ale również w wymiarze duchowym.
0: Wykłady wygłosili m.in. psychoterapeuta dr Krzysztof Ciepliński, profesor Jakub Pawlikowski i wielu specjalistów z zagranicy.
1: Dwa tematy, które okazały się bardzo owocne, to temat psychoterapii połączonej z szacunkiem dla wymiaru duchowego dla pacjenta, osoby w kryzysie. Drugi temat to była opieka duchowa w medycynie. Jest to potrzebne dlatego, że zderzamy się ze światem ideologii. On wymaga pewnego namysłu, można by powiedzieć nawet apologetyki, antropologii zintegrowanej. To znaczy, żebyśmy bronili tego, co jest dziedzictwem.
0: Warszawska uczelnia ma w planach organizację kolejnych konferencji w tym temacie. Patronem wydarzenia jest Radio Warszawa. Rozmawiały o formacjach, jakich potrzebuje Kościół. Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kobiet zorganizowało w Warszawie bezpłatne warsztaty dla liderek wspólnot. Mówi prowadząca spotkanie doktor teologii Magdalena Jóźwik.
2: Spotykamy się z paniami z Duszpasterstwa Kobiet, które na warsztatach chcą popracować nad sobą. Nad tym, jak być liderką we wspólnocie, nad tym, jak zadbać o swój rozwój, nad tym, jak też radzić sobie ze wspólnotą i jak tej wspólnocie pomóc się rozwijać.
0: Uczestniczki analizowały przestrzenie, w których mogą jeszcze lepiej realizować się we wspólnotach.
2: Tak w nawale obowiązków ciągle ktoś myśli o tym, co ma zrobić dla innych, czego inni od niego chcą, a zapomina o tym, że przecież to on jest najcenniejszym, ona jest najcenniejszym zasobem. Bez zadbania o siebie, ale właśnie w taki całościowy sposób, trudno potem patrzeć całościowo na wspólnotę, na innych ludzi i na to, jak im konstruktywnie towarzyszyć.
0: To już trzecie takie warsztaty w stolicy. Wcześniej spotkania odbywały się jedynie online.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A już dziś o godzinie 16 kolejny koncert organowy na Bielanach. To wydarzenie mające na celu promowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców stolicy. W auli imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce, wystąpi Piotr Rojek. Oprócz własnych improwizacji muzyk gra też utwory Feliksa Mendelssohna i Jana Sebastiana Bacha. Piotr Rojek to profesor Akademii Muzycznej imienia Karolina Lipińskiego we Wrocławiu. Wstęp na koncert jest darmowy. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa.

daje słowo, że jak tak Shakira śpiewała, to można było usłyszeć, że już nie pada deszcz. Chociaż ja pozdrawiam z naszego troszeczkę takiego deszczowego skrawka praskiej powierzchni. Mam nadzieję, że w Mińsku Mazowieckim tak nie pada, bo dziś festyn parafialny świętego Antoniego. O 12:30 rozpoczęła się uroczysta msza święta. Do 18:30 potrwają inne atrakcje, między innymi występy salezjańskich zespołu pieśni i tańca Ludowiaki. Poza tym pokaz iluzjonisty, stoisko Radia Warszawa, Straż Pożarna, namiot medyczny, wydawnictwo Sióstr Loretanek, pozdrawiamy nasze siostry, a także grupa rekonstrukcyjna 7. Pułku Ułanów Lubelskich, patronat medialny Radio Warszawa. Czekamy na Państwa fotografie.

0: Za 4 minuty przywitamy godzinę 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
2: ksiądz Michał Sztreja,
3: Magdalena
4: i Artur.
0: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
5: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Drodzy Państwo, a o tej porze deszczowo, prawie, tak patrzę, prawie na całym Mazowszu, ale się tym wcale nie przejmujemy. W Warszawie na termometrach 15 stopni, to jest temperatura maksymalna, raz pada, potem na chwilę się przejaśnia. Podobna pogoda w Józefowie, Otwocku, tylko że tam 16 stopni. Tyle samo w Chotomowie, w Sulejówku i w Pruszkowie.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Drodzy Państwo, o tej porze na antenie Radia Warszawa w sposób szczególny pozdrawiamy dzisiejszą solenizantkę, chciałam powiedzieć, że salezjankę, ale także misjonarkę, wspaniałą żonę, mamę, którą można spokojnie nazwać pedagogiem serca, pani Eliza mieszka blisko lotniska, to może dlatego ma tak blisko do

0: Ratujmy to się daj, wódka suflera, 6 minut po godzinie 13, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Powtarzamy, dzisiaj my się deszczu nie boimy, tyle dzisiaj jest wydarzeń i imprez, koncertów, prawda? Za godzinę będziemy przenosić się do Karczewa, gdzie już niebawem dotrze także nasz reporter. Pozdrawiamy także tych wszystkich, którzy świętują na przykład u świętego Antoniego w Mińsku Mazowieckim, tam także wydarzenie pod patronatem Radia Warszawa. A teraz pora o tej porze na radiowy kurs małżeński. Być może Państwo już wrócili z Eucharystii Niedzielnej, krzątają się po kuchni, a redaktor Paweł Zuchniewicz zaprasza na swoją audycję. 4 lata temu zostało ochrzczone ich 5. dziecko. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 11 lat temu wszystko wskazywało na to, że oni, bohaterowie tej audycji, nigdy nie będą mieć własnych dzieci. O tym wszystkim opowiedzą Izabela i Witold Węgiełkowie. Zapraszam na audycję w imieniu redaktora Pawła Zuchniewicza i dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają Radio Warszawa.
1: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
2: Witam bardzo serdecznie. Dobra wiadomość mam dzisiaj znowu, jest małżeństwo i chyba, myślę, z ciekawą historią. A kim oni są, to państwa Aleksandra i Witold Węgiełek. Witam Was bardzo serdecznie.
3: Witamy również.
2: Ponieważ jesteście pierwszy raz tutaj na antenie naszej audycji, myślę, że chyba też w Radiu Warszawa, to co pierwszy raz są, to zazwyczaj przepytuję z takiej mini ankiety małżeńskiej. Więc jest pierwsze pytanie, złośliwie kierowane do męża. Proszę, od kiedy jesteście małżeństwem?
4: No to nie jest trudne pytanie, bo niedawno nam minęła 19. rocznica, bo akurat właśnie wzięliśmy ślub dokładnie w Dzień Matki. W 2007 roku.
2: Czyli także mąż pamięta.
3: Pamięta.
2: Dobrze, a gdybyśmy tak cofnęli jeszcze troszeczkę, bo to musiało jakiś czas wcześniej trwać, żeście jakąś decyzję podjęli, że widzieliście się, że to jednak jest tak ku sobie. To wiele czasu to trwało wcześniej?
3: Przed ślubem znaliśmy się mniej więcej 2,5 roku, tyle by było czasu, a poznaliśmy się dosyć klasycznie na studiach.
2: Aha, i znaczy, że ten sam rok był, te same studia, tak?
3: Czy... Te same studia, ale inne roczniki.
2: Mm-hmm. I kiedy tak zaczęło coś, tak?
4: Coś... Ja akurat wróciłem ze stypendium z Niemiec i byłem też po rocznej przerwie, po dziekańskim urlopie rocznym, więc jak wróciłem na studia, no już byłem na 5. roku i trochę się przemieszało towarzystwo przez ten czas, no i dopiero wtedy jakoś tak zauważyłem Olę, na 3. roku była, no i się ją zakochałem.
2: To tak jakoś od pierwszego wejrzenia, czy to tak dojrzało?
4: No prawie.
2: Prawie?
4: No, można tak... No to wejrzenie trwało długo, parę tygodni, ale jak już... Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, no to poszło w miarę szybko.
2: Aha, tak, tak. A pani z pani punktu widzenia okazało się, znaczy to interesujące, kiedy pani zwróciła uwagę, że on zwrócił uwagę.
3: Tak, przyuważyłam go pierwszy raz, jak siedział na zajęciach z projektowania wnętrz. Ale rzeczywiście bardzo szybko się poznaliśmy i złapaliśmy od razu jakiś wspólny język. I od początku chcieliśmy się spotykać i mieliśmy sobie zawsze dużo do powiedzenia.
2: Mm-hmm. I kiedy zapadła taka decyzja, że to idziemy razem tą drogą wspólnie na amen?
4: No, jak wróciłem po zapoznaniu Oli, kiedy mi dała numer telefonu. Akurat to było dosyć późno i mój tata jeszcze nie spał. No i co, tam pyta się, co słychać i tak dalej. No ja mu mówię, poznałem matkę moich dzieci.
2: A tata co, tata?
4: Byłem bardzo, bardzo przekonany. Nie pamiętam jego reakcji, ale pamiętam właśnie, że tak, chyba moje poszukiwania się zakończyły.
2: A czyli były jakieś poszukiwania, tak?
4: Znaczy, czyli... No wcześniej tak. Aha. Generalnie tak. No ja wróciłem z Niemiec na ostatni rok studiów, żeby sobie obiecałem, że na ostatnim roku studiów znajdę sobie żonę.
2: I znalazł, tak. A pani też miała taki zamiar, że trzeba znaleźć sobie męża?
3: Nie, nie myślałam o tym w ten sposób, że ja po prostu, ja widziałam siebie w przyszłości u boku ukochanego mężczyzny, ale spokojnie czekałam.
2: Czy pan powiedział, że znalazłem matkę moich dzieci? Czy jak już przygotowaliście się do ślubu, to wsunęliście, nie wiem, jakieś wizje, jak to ma wyglądać, to wasze przyszłe życie?
3: No oczywiście, jak każda młoda para, szczególnie już jak byliśmy narzeczonymi, mieliśmy tą wizję. Ona była wspólna. Faktycznie tutaj my chodziliśmy przed ślubem na zamiast na nauki przedmałżeńskie, my poszliśmy na taki format, to się nazywa Wieczory dla zakochanych. Mhm. I tam jest taka formuła, że na każdym spotkaniu jest omawiany jakiś temat, a potem jest taki czas dla narzeczonych, żeby bardzo skrupulatnie omówić ten temat między sobą na podstawie bardzo szczegółowych pytań. I my wtedy zauważyliśmy, że my naprawdę wspólny tok myślenia. My na każde pytanie odpowiadaliśmy tak samo. Więc no to tym bardziej nas jakby utwierdziło w przekonaniu, że...
4: Nic nas nie zaskoczyło w tych listach do siebie. Mhm. Także no...
2: Czyli nadajemy całkowicie na wspólnej fali. I to było uspokajające.
3: Tak.
2: Dobrze, a jeśli chodzi o dzieci, jakie mieliście obraz tej przyszłości waszej, matka dla dzieci, to więc ja ciągnę ten wątek.
4: No generalnie oczywiście chcieliśmy mieć dzieci, tak?
3: Uh-huh. Rozmawialiśmy o tym, zastanawialiśmy się, liczyliśmy sobie, a ile, tam dwójka, trójka, bardzo ostrożnie do tego podchodziliśmy. Uh-huh. Ale oczywiście tak, widzieliśmy siebie zdecydowanie z dziećmi.
2: A co to znaczy ostrożnie?
4: No tak planowaliśmy ślub, ale tak mówiliśmy sobie, że po ślubie, bo oboje tam... Dopiero zaczynaliśmy pracę zawodowo, w zawodzie, prawda, i tak czuliśmy, że trzeba jeszcze się rozkręcić zawodowo, obrosnąć w piórka, gdzieś tam zdobyć jakieś doświadczenie, prawda, więc tak może nie spieszmy się z tymi dziećmi za bardzo.
3: Zadał pan bardzo ważne pytanie, bo my do tego momentu wracaliśmy po latach tego początku naszego małżeństwa. Dlaczego myśmy się dali nabrać na taką narrację, że z dziećmi trzeba poczekać, bo najpierw trzeba czy się dorobić, czy wejść na jakiś wyższy poziom zawodowy.
2: Ustabilizować się.
3: Tak. Wydaje nam się, że to z perspektywy czasu to był poważny błąd.
2: Dlaczego? I na czym ten błąd polegał? Wtedy tego nie było widać, prawda?
3: Nie, oczywiście, że nie. Myśmy się cieszyli, że jakoś coś z naszą, że rozwijamy się my sami, oczywiście, uh-huh. tak? I to wydawało nam się naturalne, że to tak to powinno wyglądać, ale z perspektywy czasu, czyli z perspektywy tego, ile lat staraliśmy się później o dzieci, wiemy, że wtedy popełniliśmy ten pierwszy błąd.
4: No, przyszedł dlatego, że jak podjęliśmy tą decyzję, prawda, uh-huh. że to staramy się o dzieci? Tak, staramy. No, okazało się, że to nie jest stryknięcie palcem.
3: Wcale nie jest to takie proste.
4: Tak. Mhm.
2: To znaczy, za tym pierwszym razem jakby bardziej wzięliście decyzję na siebie, tak? A potem okazało się, kiedy myśmy stwierdzili, że możemy tę decyzję własną podjąć, to że jednak to tak nie działa. To znaczy, że to nie tylko od nas to zależy.
3: Tak.
2: Bo to pierwsze było jakby takie, rozumiem, że jakby takie podejście, jakby, że to zależy od nas, tak? Że my jesteśmy tutaj zarządcami tego projektu.
4: No, ja sobie nie zdawałem sprawy, że może być inaczej, że po prostu odstawiamy antykoncepcję i po prostu zachodzimy w ciążę, tak?
2: Mhm. A tutaj okazało się, że jest inaczej. Mhm. Czy w związku z tym później, bo też jak jesteście dzisiaj prawie 20 lat po ślubie, prawda, to jest już jakieś takie doświadczenie duże. Wyobraźmy sobie, że słucha nas teraz właśnie jacyś młodzi ludzie, którzy planują zawrzeć związek małżeński stosunkowo wcześniej, nie wiem ile mieliście wtedy, nie rozliczam, ale tak to był końcówka studiów, nie 20, a tam...
3: Tak, 26, 27 7, ja
2: tak,
3: miałam.
2: Tak. No,
3: klasycznie.
2: Jest klasycznie, ale nawet jest ktoś młodszy, tak, to są jacyś tak i mają różne tam wyobrażenia. Co wy byście chcieli im powiedzieć, na co zwróćcie uwagę, bo jak to się mówi, najlepiej uczyć się na cudzych błędach, a nie na własnych, tak? To co byście chcieli powiedzieć im?
4: Ja na każdym ślubie młodej parze życzę jednego. Nie czekajcie z dziećmi. Mhm. Naprawdę. Nie ma co czekać. Jesteś na tej fali, tej euforii, tej pozytywnej energii. To jest ja pamiętam, fruwasz tak ze szczęścia, bo wszyscy życzą ci dobrze. I jesteś młody, masz tutaj tylu gości, prezenty, wszyscy ci dobrze życzą i ten czas jest absolutnie nie do przecenienia. Trzeba go wykorzystać, tak? Wtedy jest najwięcej takiej właśnie pozytywnej energii, tak?
2: A pani Olu, co pani by powiedziała tej pani młodej, znaczy tej narzeczonej?
3: Ja bym jeszcze chciała tym młodym ludziom powiedzieć, żeby oni się nie bali tych dzieci, bo dzisiaj się dużo mówi, że myślę, że wtedy też mi to mówili, że wiesz, będziesz miała dzieci, to będzie taka zmiana. I ta zmiana jawiła się jako coś takiego strasznego i ciężkiego, jako coś do nieudźwignięcia, a to wcale tak nie jest, bo razem z dziećmi okazuje się, że my dostajemy i siłę, i przede wszystkim my mamy taką naturalną intuicję. I to wcale nie jest żaden ciężar, to jest po prostu troszeczkę więcej pracy, ale ile radości. O tym nikt nie mówi.
2: Są inne ciężary. Są inne ciężary i wyście tego ciężaru doświadczyli. My się tutaj spotykamy dlatego, że ja przeczytałem artykuł w piśmie Trwajcie w miłości, gdzie jest wasze świadectwo. I tam są takie słowa. 4 lata temu zostało ochrzczone nasze 5. dziecko. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że 11 lat temu wszystko wskazało na to, że nigdy nie będziemy mieć własnych dzieci. I o tym byśmy porozmawiali, ale teraz bym proponował, że na chwileczkę się odprężymy przy muzyce, a państwa zapraszam do dalszego ciągu naszego spotkania.

0: Darbuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Bardzo dziękuję, że zechcieliście przyjść tutaj do studia Radia Warszawa. Są z nami Aleksandra i Witold Węgielkowie. Rozmawialiśmy przed chwilą o tych pierwszych krokach małżeńskich. Pierwsze kroki, znaczy najpierw to zauroczenie, ta miłość. Wszystko się zgadza, nie? Mamy dokładnie, myślimy w tym samym torem. W ogóle można powiedzieć, idealne małżeństwo się zapowiada, nie?
2: Tak, tak.
1: No, kiedy myśmy się tu spotkali zrazu przed wejściem, no to tak powiedział pan Witold, tak?
3: No, no jak do tej pory, no trudno jakby o... Żeby no nie zgodzić się, że faktycznie układa nam się w małżeństwie i większych jakby tutaj nie mieliśmy scysji między sobą, tak? W przeciągu tych 19 lat.
1: Ale jednak wiele z tych lat było pod znakiem, można powiedzieć, trudu. To, tak. czym zakończyliśmy poprzedni fragment naszej rozmowy, tak? Że te 11 lat temu wydawało się tak, że z dzieci nigdy nie będziecie mieć. To znaczy, wy chcieliście mieć dzieci, chcieliście mieć dzieci wtedy, kiedy wy taką decyzję podejmiecie, tak? I kiedy podjęliście tą decyzję?
2: My tą decyzję podjęliśmy tak na sztywno. No to teraz, już. Bo teraz nam się już wydawało, że to jest ten moment, więc teraz będziemy mieli dzieci. No i ale... No oczywiście, no nie od nas ta decyzja zależy jednak, ale wtedy o tym nie wiedzieliśmy. No i przez kilka lat staraliśmy się, zajęło nam to naprawdę...
1: Ile to było mniej więcej po ślubie?
2: Około półtora roku po ślubie.
1: Mhm. Czyli już wtedy dojrzeliśmy, idziemy, tak?
2: Tak, tak. No i zdziwiliśmy się, że w ciąży nie zachodzi się od razu. Że jednak miesiąc za miesiącem nic się nie dzieje i minął pierwszy rok, zaczął mijać drugi rok, no i zdecydowaliśmy się, że trzeba chyba jednak pójść do specjalistów i sprawdzić, co się dzieje. Mhm. Niestety ta droga była długa i nie trafialiśmy w dobre miejsca.
1: A więc... gdzie najpierw? Znaczy nie mówię, żebyśmy tu wymieniali jakieś firmy czy coś, prawda, czy ośrodki, ale jakby jaką drogą żeście szukali? No bo jest ten pierwszy moment, coś nie gra, więc muszę poszukać. No i zaczynam szukać. I gdzie to szukanie, gdzie było znajdowanie? W jaki sposób szukaliście?
2: W pierwsze miejsce poszliśmy za rekomendacją znajomych. Mhm. I oni również mieli problemy, im się udało, więc pomyśleliśmy, że to jest najlepszy adres. No bo skoro im się udało, to czemu miałoby nam się nie udać? Mhm. Niestety w tamtym miejscu właściwie można powiedzieć, że pani doktor zajęła się tylko mną i to w ogromnym chaosie. Mam wrażenie, że sprawdzała na chybił trafił, co może mi pomóc. Ja celowo mówię mi, bo takie mieliśmy odczucie, że jakby w tym staraniu się o dzieci byłam tylko ja, przynajmniej w tamtym miejscu. I za każdym razem dostawałam inne leki, nie poparte właściwie, nie było to poparte żadnymi badaniami.
1: A jak pan się czuł jako mąż w tym momencie?
3: No, byłem po prostu statystą.
1: Generalnie dziecko jednak jest obojga.
3: Tak, ale no ja oczywiście wykonywałem polecenie, no ale tak jak żona mówi, że ja jakby nie byłem brany pod uwagę jako osoba, która mogłaby mieć jakiś problem z płodnością.
2: Nie, no ale w ogóle jakby to dotyczy małżeństwa, dwóch osób, tak, staranie się o dzieci, tak, a nie tylko jednej, to nie ja sama i nie sama sobie, no ale niestety tak to wyglądało i po kilku miesiącach pani doktor, może po pięciu, naprawdę nie więcej, pani doktor oznajmiła mi, że dla nas nie ma żadnej innej metody, tylko in vitro. Przypominam, badania były jakieś pojedyncze, wykonane, no mówię, nie było to poparte niczym, żadnym takim konstruktywnym przejściem przez naszą kondycję medyczną, tak? Więc w zasadzie wiele się nie namyślamy, po prostu zostawiliśmy to miejsce. Opuściliśmy, już więcej tam nie chcieliśmy wracać i byliśmy w kropce.
1: No i jak z tej kropki się wychodzi wtedy?
3: poszliśmy do, po prostu do lekarza, ginekologa.
2: Również z polecenia. Tak. Tym razem akurat z polecenia rodziny. Lekarz, który akurat pracował w jednym z warszawskich szpitali i może stricte nie zajmował się leczeniem niepłodności, ale no, też miał taką wiedzę i też wszyscy mówili, że jest to doświadczony lekarz i on może nam pomóc.
1: Mhm. I tutaj coś, była jakaś zmiana, jakiś sukces, czy w ogóle jak to szło z nim? Bo to już jest, znaczy jest druga przygoda. Domyślam się, że było ich kilka, tak?
2: Tak. No tutaj ten lekarz przynajmniej prowadził nas razem, tak? Te badania dotyczyły mnie i mojego męża, więc już widać było, że tutaj już troszeczkę lepiej, ma to jakiś większy sens, jest jakoś uzasadnione z, na przykład podawanie leków. I wydaje mi się, że po roku chyba tego leczenia zaszłam po raz pierwszy w ciążę.
1: No i to musiała być wielka radość, nie?
2: No, była wielka radość, ogromna radość dla całej rodziny, nie tylko dla nas. Wszyscy się cieszyli, ponieważ wszyscy nam dopingowali i na tym etapie już wszyscy wiedzieli, że staramy się i chodzimy po lekarzach, także nie ukrywaliśmy tego. Chcieliśmy, żeby rodzina wiedziała, bo to było też dla nas ważne, że oni nas wspierali.
1: A pan? Jak pamięta pan tę wiadomość?
3: No ten... euforia ogromna.
1: Jak to wyglądało? Czy to żona powiedziała, słuchaj, są, nie wiem, dwie kreski, czy coś takiego, nie wiem, jak to
3: no
1: było.
3: No tak, tak. To jak się tylko zatrzymał okres, nie, no to...
2: Razem patrzyliśmy, czekaliśmy.
3: Czekaliśmy. Jeszcze to tak się jakoś tak, takie było niesamowite, że akurat babcia Oli odeszła, a my się dowiedzieliśmy, że Ola jest w ciąży, więc w ogóle, no, takie zmiana pokoleń, prawda? I takie, no, to też było takie niesamowite. Bo i smutek, i radość. A zarazem, no cóż, natura, tak.
1: Czy były jakieś obawy wtedy?
2: Żadne. Nie, wykonywaliśmy wszystkie badania, które się zazwyczaj wykonuje na początku ciąży. One wychodziły prawidłowo. Również z racji wieku też nie było podstaw, żeby wykonywać jakieś rozszerzone badania.
1: Mhm. Czyli po prostu stwierdziliście, że tu jednak ta droga jakoś pomogła medycznie, jest w porządku. To jeszcze zapytam, czy w tym etapie waszego życia jakaś ten wymiar nadprzyrodzony był obecny?
3: Nie szczególnie.
2: Tak, to jeszcze było przed nami.
1: Czyli tego jeszcze jakby to... Na razie jesteśmy w czystej medycynie, nauce i,
2: tak.
1: I takich poszukiwaniach.
3: Tak. Tak? Że jakby, no, wszystko wróciło do normy, tak? Że jakby było coś, jakieś problemy, ale to...
1: Ale opanujemy to.
3: Tak.
2: My naszymi ludzkimi siłami.
3: Okay.
1: No to jest trochę tak, jak generalnie, jakby dość konsekwentnie, bo najpierw podejmujemy decyzję, że odraczamy, potem podejmujemy decyzję, że przystępujemy, potem podejmujemy decyzję, że się leczymy i tak z roku na rok to się rozwijało.
3: Tak, tylko że chciałem zaznaczyć, że to leczenie nawet od tego drugiego lekarza to nie było takie, no to było dosyć takie powierzchowne, tak? To nie było jakieś takie bardzo dogłębne diagnozowanie czy coś takiego. To było dosyć takie, no po powierzchni się ślizgaliśmy, tak?
1: Czy to jakby to poczęcie wiązaliście z tym leczeniem, czy raczej po prostu...
3: Tak właśnie, ja tak z tego co pamiętam, to tak... To leczenie to nie było takie intensywne. Owszem, chodziliśmy do tego lekarza raz na tam miesiąc.
2: Myślę, że mogło być z tym związane, bo jednak przyjmowałam leki, tak? Przyjmowaliśmy. Więc myślę, że ale jak pan widzi, nie mamy wielkiego przekonania, czy rzeczywiście to tak było.
1: Tak, tak, tak, to się słyszy. I no, więc dobrze. Jest dziecko i no i jest teraz czas oczekiwania, tak? Są nadzieje. Były te nadzieje?
2: Oczywiście.
3: Ogromne plany. Kupowanie, wybieranie wózków i tak dalej.
2: Tak, ja już wybierałam wózek, bo ciąża przebiegała prawidłowo. Wszystko było w porządku, wszystkie badania wychodziły prawidłowo, więc ja już myślałam właśnie o wózku, o pokoiku, o łóżeczku. Już moje myśli były wszystkie, już właściwie już ja już się skupiałam tylko na dziecku, ja o niczym innym nie mogłam myśleć. No szczególnie właśnie piąty miesiąc, szósty miesiąc, brzuszek coraz większy, no więc wszystko było już tak widać, dumna chodziłam i aż do 7 miesiąca.
1: I wtedy coś się okazało. 7 miesiąc, tak?
2: 7 miesiąc. Mhm. W 7 miesiącu poczułam, że dziecko się nie rusza. Coś jest nie tak. Ja miałam taką ogromną intuicję, jakieś przekonanie, że coś jest naprawdę, coś się stało, coś jest nie tak. Mhm. Wszyscy mnie uspokajali, że spokojnie, tak może być.
1: Mąż też?
2: Tak, mąż też mnie uspokajał, ale ja wytrzymałam, od rana wytrzymałam może, nie wiem, do 17 max. Powiedziałam, że nie, jedziemy do szpitala, coś jest nie tak. Mhm. No i rzeczywiście pojechaliśmy do szpitala, podłączyli mnie pod KTG. Było, tętno dziecka było wyczuwalne, więc myśmy się uspokoili. Natomiast wokół nas zaczęło się zbierać coraz więcej lekarzy. To, co już dało nam do myślenia z takimi szczeminami, takimi zastępionymi, co już dało nam do myślenia, że coś jest jednak nie tak. No i dalsze badania i dalsza diagnoza pokazały, że rzeczywiście nie ma już prawie przepływów, że dziecko w zasadzie ledwo żyje, coś jest nie tak. Lekarz spytał, czy u dziecka, do tej pory lekarz wskazywał, że może być jakaś choroba genetyczna, no ale o niczym takim wcześniej nie słyszeliśmy. No i lekarze zdecydowali po naradzie, że zdecydują się na cesarskie cięcie.
1: Czyli wcześniak.
2: Tak.
1: I to wtedy się wydarzyło, tak? Czyli to była szybkie działanie i urodził się przez cesarskie cięcie.
2: Tak.
1: O tym, co było dalej, to porozmawiamy za chwileczkę, ale tutaj zaczyna się... Ja to... Państwo tego nie widzą, ja widzę. Poważne, znaczy twarze poważne rodziców, tak? Którzy wkraczamy w pewien moment, taki bym powiedział, myślę, decydujący i na lata. Ale to za chwilę.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Są z nami państwa Aleksandra i Witold Węgiełek. No i pojawia się kolejny uczestnik tej opowieści, bo stanęliśmy w naszej rozmowie na takim momencie dramatycznym. Jest pani, oczekuje pani dziecka, jest 7. miesiąc, coś się dzieje nie tak. Jesteście w szpitalu, cesarskie cięcie i rodzi się chłopczyk.
2: Stefanek.
1: I co powiedzieli, co mówili lekarze? Co?
2: No, z sali operacyjnej został wywieziony w inkubatorze. Pani, która go wyniosła z sali, powiedziała, urodził się panu synek. Słyszałem krzyk dziecka. My nic nie wiedzieliśmy wcześniej. No, byłem szczęśliwy. Urodziło się dziecko, żywe. Słyszałem krzyk. To już była noc, więc Ola pojechała na salę pooperacyjną, ja wróciłem do domu. I nad ranem przyjechałem do szpitala. No i tam po prostu potem porozmawialiśmy z Olą i mnie wezwano na OIOM, na rozmowę z panią ordynator OIOM-u. No i ona w prostych żołnierskich słowach mi powiedziała, że synek ma wady genetyczne, ma zmiany w mózgu, ma z przełykiem problem i generalnie
3: prawdopodobnie nie przeżyje, tak. Nie przeżyje doby.
2: Tak. I czy chciałbym, żeby był ochrzczony, bo będę go przenosić do innego szpitala. Jest tak dla dzieci, tak? Gdzie jest oddział intensywnej terapii dla noworodków. No ja się wtedy oczywiście rozkleiłem. Poszedłem do Oli, potwierdziliśmy imię i ochrzciliśmy Stefankę. No, a później został przeniesiony do innego szpitala.
1: Dlaczego takie imię akurat? Jeśli można wiedzieć, jeśli nie, jeśli tajemnica rodzinna.
2: Brat stryjeczny mojego taty. Nie, przepraszam. Stryjek mojego taty. Dobrze. Miał na imię Stefan, służył w dywizjonach bombowych w RAF-ie. W polskich
1: siłach zbrojnych. Na Zachodzie.
2: Tak, tak, w Wielkiej Brytanii. Tak sobie pomyślałem, że na pamiątkę jego damy takie imię. To jest w zgodzie z Olof.
1: I chłopiec został przewieziony. Tak,
2: tak. Tak.
1: I co dało się? Kiedy widzieliście go następnym razem?
2: No, tego samego dnia.
1: Już w tym nowym miejscu.
2: Tak, tak. Pojechałem od razu na oddział. No tam też wspaniały doktor ordynator. Też w prostych żołnierskich słowach mi powiedział od razu, jaka jest sytuacja, że generalnie, no, że jest bieda. Tak powiedział wprost. No i tak to są dni generalnie.
3: Jak wyszłam ze szpitala, zdążyłam jeszcze pojechać do synka. Stefanek żył miesiąc. Przyjeżdżaliśmy do niego codziennie, ja przyjeżdżałam rano, przed południem. Siedziałam tam kilka godzin, a potem na zmianę przyjeżdżał po południu z kolei mój mąż. No, nie mogliśmy go tak naprawdę wyjmować z inkubatora, ale panie pielęgniarki czasem nam pomagały, pozwalały, tam go owinęły i mogliśmy go przez chwilę przynajmniej podtrzymać na rękach. Ale jego stan cały czas był gorszy i gorszy. No niemniej jako... No, tak się wydarzyło, że żył miesiąc. Mieliśmy czas, żeby z nim trochę pobyć, trochę jakoś tą sytuację sobie położyć w głowie, na ile można, tak? Bo to jeszcze długo, długo i nie mogliśmy zrozumieć, co się wydarzyło.
1: Ten miesiąc, tak? Ten miesiąc... Jak to było, no to było już lata temu, prawda? Ale ja widzę, że to jest bardzo żywe w waszych wspomnieniach. Wartość tego miesiąca, jak patrzycie na to dziś. Wartość tego miesiąca, co, znaczy dla was, tak? Dla was. On odszedł, ale to za chwilę o tym powiemy, ale wyście zostali. I no, zazwyczaj takie rzeczy coś zmieniają. Znaczy coś, jest jakieś spojrzenie, które, no coś się zmienia, tak? Czasem, znaczy cierpienie powoduje to, że człowiek szybko dojrzewa. Przeważnie.
2: Dokładnie to chciałem powiedzieć, że wydoroślałem przez ten miesiąc.
1: Co to znaczy, wydoroślałem?
2: Znaczy, no, jakby zobaczyłem, na czym życie polega, tak? Poznałem życie. Że no, nie wszystko się układa tak, jak sobie planujemy, że no, zmierzyłem się ze stratą bardzo bliskiej mi osoby pierwszy raz, tak? No, bo moi rodzice żyją i jakby rodzeństwo. Nigdy nie straciłem tak bliskiej osoby. Więc jakby no tutaj trzeba było to przeżyć, a my też mieliśmy już własną działalność, więc oczywiście no tam firma musiała jakoś funkcjonować i tak dalej, więc też no jakby no, trzeba było też jakby na dwa fronty działać, a zarazem no właśnie, takie ciężkie, głębokie przeżycia i no co, nie mogłem wziąć się, załamać rąki, będę leżał w rozpaczy i płakał. Tak, szczególnie, że no tutaj żona też, no musiała mieć wsparcie moje.
3: I to był niesamowity czas, bo ja muszę powiedzieć, że mój mąż zawsze był wtedy przy mnie. I w szpitalu fizycznie obecność jego mi pomagała i dzielił ten czas na dwa szpitale i firmę. Ale też później, kiedy ja miałam taką ogromną potrzebę, żeby o tym rozmawiać, o tych moich uczuciach, o tym, dlaczego to się stało. Ja tak bardzo chciałam rozmawiać i żeby jakoś to przepracować. I tą osobą, która mnie wysłuchiwała, to był mój mąż. Myślę, że to dla nas właśnie był ten moment, kiedy zaczęliśmy rozumieć, że to wszystko nie zależy od nas. Że wtedy zaczęliśmy się chyba... Tak wyczuliśmy, tak, mieliśmy taką potrzebę serca, żeby wrócić do Boga. Żeby, nie wiedzieliśmy jak, nie wiedzieliśmy, co my mamy właściwie zrobić, ale ten moment, to był też moment, kiedy zaczęliśmy się modlić własnymi słowami. Później tę modlitwę rozwijaliśmy, modliliśmy się razem. Coś, czego nigdy nie robiliśmy wcześniej.
1: Nie było tego nigdy do tej pory? Nie. Jak to się zrodziło? To znaczy, że ktoś wyszedł z inicjatywą, jakoś to się tak razem narodziło w jakimś momencie?
2: Pewnego razu, bo naszym kościołem parafialnym byli dominikanie na Służewie. Mhm. I pierwszy raz w życiu wychodząc z kościoła, to jest taki sklepik, tak? Są jakieś dewocjonalia. I pierwszy raz w życiu, przyznam się szczerze, kupiłem święty obraz. Taki ładny obrazek na desce Jezusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie. No i powiesiłem nad łóżkiem. No i się zaczęliśmy modlić.
1: I minął miesiąc. Ta wiadomość o jego... O tym, że odszedł, w jakich to było okolicznościach, czy byliście tam, czy...
3: Zadzwonili do nas ze szpitala, że to będzie ten dzień, że to będzie za chwilę, że oni to widzieli po prostu na tych urządzeniach monitorujących dziecko, że już jakby lepiej nie będzie, więc no, zdążyliśmy przyjechać i pożegnać się z synkiem.
1: A potem był pogrzeb.
3: Tak.
1: Jak to wyglądało, jak to przeszliście? Ciężko mówić o tym.
3: Wcale jakby ten pogrzeb no, był ciężki, ale my najwięcej łez wylaliśmy w tym szpitalu, w domu. Mhm. To tamten moment był dla nas najcięższy. Pogrzeb, no wiadomo, no, ale bardzo, bardzo taki...
2: Mnóstwo przyjaciół przyjechało, tak? Rodzina.
3: Myśmy myśleli, że... Bo myśmy nie powiedzieli nawet za bardzo głośno, że jest pogrzeb. No, nie rozpowiadaliśmy tego. I byliśmy mile zaskoczeni, jak wiele osób przyszło tego dnia. Naprawdę bardzo różnych. Dowiedzieli się, między sobą sobie przekazywali informacje. I przyjechali właśnie dla nas, tak?
1: Ale tak sobie myślę, jak trudna była wasza sytuacja, prawda? Znaczy... Tyle lat starań, potem radość, a potem cios.
2: Nie, to dla mnie to było ogromne takie życiowe nieporozumienie. Dlaczego ja, dlaczego my, tak? Ale tak sobie myślałem, ja przecież, co z nami jest nie tak? No taka kara, no tyle lat byłem ministrantem u jezuitów, u świętego Boboli, służyłem, prawda? Naprawdę, no przecież to kilkanaście lat się służyło wtedy, od początku podstawówki do liceum, końca w zasadzie i chodziłem do kościoła co tydzień i się nawet spowiadałem raz na rok, czy tam dwa razy w roku. I w zasadzie nie mieliśmy żadnych uzależnień, tak, jakichś takich mankamentów jakichś zdrowotnych. I tutaj no przyszedł ten taki żal, tak? Przyszedł taki żal i taka i też zawiść, no bo innym się dzieci właśnie rodziły, tak? Bez problemów. Kolejne, drugie, trzecie, prawda? A my zamiast chrzcić dziecko, to my
1: chowamy dziecko.
2: Do grobu, tak? No i tak się zaczął taki czas depresji, takiego wyciszenia i
1: W tekście, o którym tu mówiłem, który pisaliście, są takie

0: ale jakby zmierzyć się z naszą żałobą, ale my się nie załamaliśmy. Ale tym razem podeszliśmy trochę inaczej, bo więcej powierzyliśmy Bogu.
1: Myślę, że to jest dobra kropka. Więcej powierzyliśmy Bogu. To ja proponuję, żebyśmy tu zatrzymali się. Ja wiem, że to jest bardzo okrutne dla słuchaczy, ale cierpliwość to cnota, więc poczekajcie tydzień. Przyjdźcie, posłuchajcie za tydzień o tej samej porze. Będą z nami Aleksandra i Witold Węgiełkowie. No i zobaczymy, jak to się dalej rozwijało. Dobrze?
0: Jasne.
1: To ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam, tak jak obiecałem, za tydzień o tej samej porze. Paweł Suchniewicz, do usłyszenia.
2: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Przejaśniło się za minutę godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: O reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Zachwalam pogodę. Zachwalam. Cóż mogę zrobić? 13 stopni w Warszawie, a synoptycy mówią, że na Mazowszu dziś umiarkowana burza z piorunami. To nas czeka taka niespodzianka w okolicach godziny 16, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą ukochaną Warszawę. 13 stopni w Legionowie, tam także pojawi się burza. 14 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 12 stopni w Pruszkowie i tam o tej porze już prawie wcale nie pada.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Minuta po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Mogę w ślad za Ojcem Świętym już teraz życzyć naszym radiosłuchaczom smacznego obiadu. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy świętują w Karczewie, którzy świętują w Mińsku Mazowieckim, którzy świętują w Sulejówku i w Legionowie. Pozdrawiam Was, kochani. Na dobry początek u nas taki pan, który nazywa się John Lennon. On zaśpiewa o pewnej kobiecie, a później Goya i Zakamarki.

0: 12,5 minuty po godzinie 14, zgodnie z obietnicą, drodzy Państwo, wybieramy się o tej porze do Karczewa, bo tam trwają Dni Karczewa organizowane przez Centrum Kultury i Sportu w Karczewie. Radio Warszawa jest patronem medialnym tego wydarzenia, a na miejscu jest nasz reporter Kacper Kowalczyk. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Tak jest, jestem na miejscu. Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam z Karczewa. A razem ze mną w naszym mobilnym studiu jest burmistrz Karczewa, pan Michał Rudzki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie z Karczewa.
1: Panie burmistrzu, ważny dzień, trzeci dzień świętowania w Karczewie.
2: Tak, bawimy się ostro od piątku, od wieczora. Pogoda sprzyja mimo wszystko. Są takie aspekty pogodowe, może niekoniecznie czasami deszczowo, ale ogólnie 70% słońca, także bardzo się cieszymy. Moi kochani, Dni Karczewa to takie główne święto gminy Karczew. Świętujemy w okolicach odpustu pod parafii w Karczewie pod wezwaniem świętego Wita, więc odbyła się o 12 msza święta i o godzinie 14 ruszyliśmy tutaj na scenie przy Moczydle, więc serdecznie zapraszamy wszystkich z okolicy, bo gwiazdy dzisiaj przednie.
1: Tak jest, pan burmistrz już bardzo dużo powiedział. Jesteśmy tutaj, potwierdzam, jest ogromna scena, jest wesołe miasteczko, jest naprawdę wiele stanowisk. W te niedzielne popołudnie w Karczewie nikt się nie będzie nudził.
2: Jestem przekonany, że nawet delikatny deszcz, który może się pojawić, nikogo absolutnie tutaj nie zniechęci, bo rzeczywiście główną atrakcją dla dzieci jest wesołe miasteczko i helikopter, którym można się przelecieć nad Karczewem, dolecieć do Wisły. To jest niesamowita atrakcja, są gigantyczne kolejki, no ale wszyscy czekają na gwiazdy wieczoru, a więc zespół Phil i Trips.
1: No właśnie, ten deszcz może być nawet pomocny, jak te emocje będą sięgać zenit. Jak będzie nam gorąco, czy to od tych atrakcji wesołego miasteczka, czy od tych muzycznych atrakcji, to odrobina deszczu czy wiatru na pewno nie zaszkodzi, więc zachęcamy do tego, żeby wciąż do nas dołączać, ponieważ jeszcze wiele, wiele godzin różnych atrakcji przed nami. Cały czas można dołączyć tutaj i to jest informacja dla wszystkich, którzy są w Karczewie, w okolicach Karczewa, żeby do nas przyjeżdżali, no a ci, którzy nie będą mogli tego zrobić, żeby łączyli się z nami. Mówiliśmy trochę o tym, co przed nami, ale to już trzeci dzień świętowania. Zaczęło się to już w piątek, także co już tutaj w ramach tego świętowania Dni Karczewa mamy za sobą.
2: Zaczęliśmy wieczornicą poetycką, 37. wieczornicą poetycką konkursu poetyckiego ogólnopolskiego imienia Jana Krzewniaka. To było w piątek. W piątek też były już polonezy niektórych szkół. Wczoraj mieliśmy taki dzień polonezowy, dwa polonezy na rynku, taniec poloneza na rynku w Zygmunta Starego w Karczewie. Dodatkowo też tutaj występy dzieci, młodzieży, piana party, strefa food trucków, strefa grillowa, wesołe miasteczko, które po prostu przeżywało oblężenie i wieczorem była potańcówka, troszkę w delikatnym błotku, ale ogólnie nikt nie narzekał.
1: Tutaj w rozmowach wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem tego oficjalnego programu, usłyszałem, że to wesołe miasteczko to taka pewna tradycja, jeżeli chodzi o Karczew i Dni Karczewa.
2: Tak, wesołe miasteczko to była tradycja i zawsze było tak, że po mszy świętej wszyscy, którzy byli na odpuście, szli na Dni Karczewa i na karuzele. Więc tych karuzel przez jakiś czas nie było, dlatego że mieliśmy problemy związane z remonty dróg, modernizacje i tych nie bardzo mieliśmy.
1: To bardzo pozytywne w sumie
2: informacje. Więc to takie problemy były troszeczkę.
1: Skutki uboczne dobrych rzeczy.
2: Natomiast w tym roku już stwierdziliśmy, że okrzepliśmy, jeśli chodzi o modernizację centrum miasta. Przenieśliśmy Dni Karczewa nad Moczydło. I tutaj mamy fantastyczny teren. Pan redaktor pewnie widział jezioro, wielkie pola takie koncertowe, które pomieszczą to wesołe miasteczko. No i od wczoraj, od godziny 12 już po prostu różne wariacje w wykonaniu tych maszyn, których ja osobiście się boję, ale wiem, że jest tyle chętnych, że...
1: Tak jest, sam to widziałem, także informacja dla wszystkich. Drodzy Państwo, przybywajcie nad Moczydło, przybywajcie na Dni Karczewa.
2: Zapraszamy serdecznie, a jeśli ktoś nie może, no to będziemy się z Państwem na pewno łączyć przez Radio Warszawa.
1: Oczywiście.
0: A drodzy Państwo, kolejne połączenie już za niespełna godzinę. Pozdrawiamy.

0: 23 minuty po godzinie 14 i kierujemy nasze kroki do Ząbek.
1: Przystanek Parafia.
2: Serdecznie pozdrawiamy radio słuchaczy, pozdrawia parafia zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Zapraszamy serdecznie do naszych wspólnot parafialnych. Od dzieciaka do osoby dorosłej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Najmłodsi mogą oczywiście uczestniczyć we wspólnotach chociażby liturgicznych, ministranci, bielanki, ale mamy też bardzo mocno rozkręconą wspólnotę dzieciaków kredkami do nieba. Dzieciaki przygotowują... Tak, przygotowują w formie plastycznej zobrazowanie Ewangelii z dnia następnego, z niedzieli, która jest w sobocie, kiedy trwa spotkanie. Gdzieś tam w planach pojawia się założenie oazy dzieci bożych, bo jeszcze takiej nie ma w naszej parafii, ale już powoli jakieś tam szkice się pojawiają na horyzoncie. Zapraszamy młodzież do wspólnoty oazowej. Oczywiście funkcjonują też grupy muzyczne, odpowiednio dla dzieciaków. Będzie to schola dziecięca, dla młodzieży schola młodzieżowa i dorośli również znajdą tu swoje miejsce. Małżeństwa mogą szukać swojego duchowego zaplecza, między innymi we wspólnocie w kręgu domowego kościoła. Natomiast mamy też liczne róże różańcowe, począwszy od takich najbardziej zwykłych, standardowych, ale jak najbardziej kochanych róż kół żywego różańca, poprzez róże nauczycielskie, róże mężczyzn, róże rodziców modlących się za dzieci. Także jest w czym wybierać. Zapraszamy.
0: A więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, 30 minut po godzinie 14. Rzeczywiście u nas dziś bez pośpiechu, ale mam dobrą wiadomość. Jeszcze po 14.49 ponownie połączymy się z Karczewem.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W najbliższym kalejdoskopie kontynuujemy naszą rozmowę o polskich czerwcach w najnowszej historii naszego kraju. Moim i Państwa gościem będzie Michał Gruszczyński. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.

0: przyznam się Państwu, że ilekroć słyszę ten utwór, mam taką ochotę, żeby wyruszyć w tamtym kierunku i pospacerować kiedyś Memphis. Za 19 minut godzina 15.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Wiele nam się trzeba nauczyć od Jezusa. Najpierw dla naszego osobistego dobra, a potem ze względu na dobro innych. Tak jak umiemy zabiegać o sprawy i rzeczy przydatne nam w ziemskim życiu, nieraz, przyznacie kochani, z dużym wysiłkiem i determinacją, tak miejmy w sobie jeszcze większe pragnienie, aby zabiegać o sprawy daleko ważniejsze, albowiem dotyczące naszego zbawienia. W tym o możliwość posilenia się ciałem i krwią Chrystusa. Jakże pasują inne słowa Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Rozumiemy mowę Jezusa, który jasno nam obwieszcza, że bez tego szczególnego pokarmu nie jesteśmy zdolni podjąć w stopniu wystarczającym zadań naszego codziennego życia, a tym bardziej rozumieć, bronić, wypełniać prawdy o znaczeniu fundamentalnym, zadania o ogromnym gatunku, ciężarze gatunkowym.

0: Kacper Kowalczyk i kolejni jego goście. Halo, halo, dzień dobry.
1: Tak jest,
0: ponownie.
1: Jestem. Dzień dobry, witam ponownie z Karczewa. Tym razem w naszym mobilnym studiu zagościli przedstawiciele zespołu Piskorze z Łukówce, pani Karolina, pani Krystyna i pan Tomasz. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj występować. Nasz zespół folklorystyczny Piskorze, liczy ponad 40 osób. Jesteśmy zespołem działającym przy OSP Łukówiec. Naszą matką dyrygentką jest i opiekunką jest pani Magdalena Pleskot. Natomiast powstanie zespołu miało miejsce w taki dosyć spontaniczny sposób, ponieważ odpowiedzieliśmy na ogłoszenie księdza proboszcza, który jest takim naszym jednym z ojców założycieli, ksiądz Krzysztof Wałek, ogłosił kurs na przyśpiewkę na dożynkach parafialnych. Wystąpiliśmy, było nas wówczas niespełna 15 osób, pomnożyliśmy się, jest nas ponad 45. Cóż więcej możemy o nas powiedzieć?
1: Czyli można powiedzieć, że tutaj mamy taką małą dawkę jedynie przedstawicieli zespołu, bo łącznie grupa, tak jak Państwo mówią, bardzo liczna, 45 osób. Piękna historia tutaj powstania, dziękujemy za jej przybliżenie. Piękne stroje, muszę powiedzieć naszym słuchaczom, że Państwo są w przepięknych, takich folklorystycznych strojach i na pewno piękny występ za chwilę na scenie na Dniach Karczewa. Tak króciutko, czego mogą się spodziewać nasi słuchacze dzisiaj, ci, którzy tutaj przybędą?
3: Jak zawsze wielkie show w stylu Piskorzy. Będzie to muzyka oczywiście ludowa z naszego rejonu oraz z regionów innych. Nasz region to Urzecze Nadwiślańskie i w tym momencie pozdrawiamy Łukasza Stanaszka, który nam pomógł w ogóle założyć ten zespół i przygotować nasze stroje. A teraz dawka naszego folkloru, utwór...
4: Świeci miesiąc, świeci.
1: Bardzo prosimy.

0: Me kochanie.
1: Proszę Państwa, to była mała dawtego, co dzisiaj na scenie podczas Dni Karczewa. Bardzo dziękuję przedstawicielom zespołu Piskorze za to, że zagościli w Radiu Warszawa podczas tego naszego wyjątkowego spotkania na Dniach Karczewa.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy i kolejne, drodzy Państwo, spotkanie z tym, co się dzieje w Karczewie już po 15.30, a przed momentem taki koncert Unplugged. Do usłyszenia.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Po chwili ujrzałam znowuż to samo dziecię, które mnie zbudziło, a było ślicznej piękności i powtórzyło mi te słowa. Prawdziwa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i w pokorze. Zapytałam się tego dziecka, skąd ty to wiesz, że prawdziwa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i pokorze? Przecież tę rzecz mogą wiedzieć tylko teologowie, a przecież tyś się nawet katechizmu nie uczyło. Jakże o tym wiesz? A ono mi na to odpowiedziało, że wie i wszystko wie i w tej chwili znikło.

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi, potrząsają głowami. Psalm 22. Panie Jezu, wybiła godzina Twego konania, a cierpienia na krzyżu sięgają zenitu. Jesteś zmiażdżony przez mój grzech, którego niszcząca siła uczyniła się niepodobnym do ludzi. Psalmista pisał o Tobie, ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Jezu, uwielbiam Twe dłonie rozpięte na krzyżu, dłonie błogosławiące, uzdrawiające i rozgrzeszające, miłosierne dłonie, na których wyryte zostało moje imię. Uwielbiam Twe święte, rozdarte gwoźdźmi stopy, które przemierzały rozpaloną ziemię Palestyny, by wszyscy poznali dobrą nowinę o zbawieniu. Uwielbiam, Panie, Twe spieczone wargi, niosące zawsze słowo pociechy i przebaczenia, usta, które nie ustawały w głoszeniu prawdy o miłosiernej miłości Boga. Uwielbiam, Jezu, Twe miłosierne spojrzenie, pełne łaskawości nawet w chwili konania. Uwielbiam Twe serce broczące krwią i wodą, którym jest miejsce dla każdego. Jezu miłosierny, przyjmij mnie w siebie. Niech moje ręce będą pełne dobrych uczynków. Moje stopy śpieszą z pomocą potrzebującym. Moje usta głoszą prawdę o Twojej miłości miłosiernej, a serce niech będzie otwarte dla każdego, którego postawisz na drodze mojego życia. Niech całe moje życie będzie hymnem wyśpiewywanym ku chwale Twego miłosierdzia. Dla zasług Twojej bolesnej męki błagam o miłosierdzie dla świata, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników, dla konających, ludzi chorych i boleśnie doświadczanych, dla tych, którzy dzisiaj potrzebują mojej pomocy. Prosimy we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona o dar pokoju dla całego świata, o bezpieczeństwo i wzajemną miłość w naszym narodzie, za wszystkie rodziny, za dzieci i młodzież, aby miały zawsze dobry przykład od strony rodziców i tych, którzy ich edukują. Prosimy za kapłanów o dar nowych powołań do służby w Kościele, o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Polecamy wszystkie intencje słuchaczy Radia Warszawa. W intencjach złożonych w naszym sanktuarium, polecanych nam do modlitwy oraz we wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Pana naszego, Syna naszego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: dla Jego bolesnej męki.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie za ten niepojęty dar miłosierdzia Twego, jakim jest nowe i wieczne przymierze Boga z człowiekiem, które codziennie odnawiasz na ołtarzach świata, ofiarując siebie Ojcu Niebieskiemu na przebłaganie za nasze grzechy. Dziękujemy za łaskę chrztu, dzięki której jesteśmy włączeni w to przymierze, za sakrament pokuty, przez który możemy wrócić do Ciebie, gdy przez grzech nie byliśmy wierni zawartemu na chrzcie przymierzu. Dziękujemy za Eucharystię, która nas umacnia i pomaga wytrwać w tym przymierzu z Bogiem. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Jezu, słowami pieśni.

0: zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Paweł Sasin. 17 po 15.
1: Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
2: Odpowiedzią na znękane i porzucone tłumy są ci, którzy są robotnikami żniwa. Często ludzie wierzący irytują się niewiarą bliskich lub innych ludzi ich otaczających. Ale czy modlę się za powołania, czy modlę się za kapłanów i tych, którzy głoszą Ewangelię? Bóg wybiera do tego zadania konkretnego człowieka z jego własną, unikalną historią życia, charakterem, zdolnościami. Kogo wybiera, tego też uzdalnia, ale człowiek nadal pozostaje człowiekiem, który podlega pokusom, zniechęceniu, troskom, słabościom. Czy modlisz się za kapłanów z Twojej parafii? Czy obdarzasz ich miłością i troską? W dzisiejszych czasach mamy tendencję do myślenia życzeniowego. Mamy wiele żądań i wymagań, niestety także w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Albo gdy podczas rozmów nieustannie oceniamy naszych duszpasterzy. Jeśli pragnę, by działali cuda, potrzebują oni ode mnie, abym ich kochał miłością Jezusa, który ich powołał, miłością bezinteresowną.

0: Tak spokojny nastrój, drodzy Państwo, Simply Red na antenie Radia Warszawa, a ja mam dobrą wiadomość, ponieważ znowu ponownie przenosimy się do Karczewa. Tam trwają Dni Karczewa organizowane przez Centrum Kultury i Sportu. Radio Warszawa jest patronem medialnym tego wydarzenia, dlatego właśnie na miejscu jest nasz reporter Kacper Kowalczyk i jego kolejni goście.
1: Tak jest, cały czas jestem w Karczewie. Tym razem w naszym mobilnym studiu goszczę przewodniczącego Rady Miejskiej Karczewa, pana Piotra Kwiatkowskiego. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, taki spokojny nastrojowo wprowadziłaś tą muzyką, a w Karczewie zdecydowanie niespokojnie, ale to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ trwają dni Karczewa wiele, wiele atrakcji. Przed chwilą przelatywał nad nami helikopter, to jedna z nich właśnie, więc zapytam pana przewodniczącego o jego ulubioną atrakcję na dniach Karczewa.
2: To prawda, w Czewie dużo się dzieje. Ja może zacznę od tego, że mam taką refleksję, że dni Karczewa w tym roku wyglądają troszkę jak życie, czyli trochę słońca, trochę deszczu. Na szczęście na razie jest trochę więcej deszczu, więc tego życzę wszystkim, którzy odwiedzą dzisiaj Karczew, ale również wszystkim nam, żeby jednak tego słońca w życiu było więcej. Jeśli chodzi o moje ulubione atrakcje, ja to się cieszę, że Wesołe Miasteczko, takie z prawdziwego zdarzenia, wróciło w tym roku na dni Karczewa. To była atrakcja, która zawsze dzieciaki przyciągała i tego brakowało z uwagi na to, że w poprzednich latach Dni Karczewa były organizowane w centrum miasta. Teraz jesteśmy nad malowniczym moczydłem. Tutaj przestrzeń pozwala na to, żeby i helikopter leciał, i żeby samochodziki rozstawić, i żeby były dwie sceny do występów. Także tutaj korzystamy w pełni z tej aury, która nas otacza. Też miał być balon, niestety z uwagi na to, że warunki atmosferyczne są niepewne, to balon w tym roku nie będzie dostępny, ale w przyszłym roku myślę, że ta atrakcja się pojawi.
1: A czy pan przewodniczący leciał helikopterem? Jest to w planach na dzisiaj?
2: Jeszcze nie. Żona mnie namawia, aczkolwiek przyznam, że ja wolę raczej większe pojazdy lotnicze. Troszkę mnie ten helikopter tak onieśmiela, aczkolwiek może dam się żonie namówić, nie wiem. Zobaczę.
1: Ale osób chętnych na te loty nie brakuje.
2: Jest bardzo duża kolejka. W ogóle to się okazała właśnie bardzo fajna atrakcja i ten balon, jak się pojawi w przyszłym roku, to jeszcze będzie taka wisienka na torcie, bo w ogóle panorama tych rejonów jest piękna. Czy państwo słyszą? Tutaj pewnie jest mikrofon dobrej jakości, nie słychać, ale właśnie przelatuje nad nami helikopter.
1: No właśnie, można powiedzieć, że w dni Karczewa są wysokich lotów i naprawdę na wysokim poziomie, i te atrakcje Wesołego Miasteczka też naprawdę wysoko unoszą niektóre osoby. Ja też muszę przyznać, że trochę się przestraszyłem, jak przyjechałem tutaj na miejsce i zobaczyłem scenę, a za sceną jedna z tych atrakcji i ludzi, którzy są po prostu tak bardzo, bardzo wysoko i szybko wynoszeni i opuszczani, ale takich osób, które uwielbiają takie atrakcje, nie brakuje. No właśnie, malownicze moczydło, malownicze miejsce tutaj, bo Karczew zaprasza nie tylko w te 3 dni w roku, ale przez cały rok.
2: Zdecydowanie. Gmina Karczew ma bardzo dużo do zaoferowania. Mamy oczywiście zabytkowy kościół świętego Wita dla tych, którzy są pasjonatami architektury, ale mamy również torfy. Mamy bagno Całowanie, które jest na granicach gminy Karczew. Mamy zrewitalizowany rynek, dużo tras rowerowych. Mamy wreszcie pałac w Otwocku Wielkim. To wszystko to są duże tereny, które warto zwiedzić, warto przyjechać tutaj czy autem, czy rowerem, bo również dojazd komunikacją miejską jest bardzo dobry, i odwiedzać gminę Karczew regularnie, bo jest tutaj co robić, i myślę, że szczególnie mieszkańcy Warszawy, bo jesteśmy w Radiu Warszawa, chociaż to oczywiście radio wykraczające poza samo miasto stołeczne, to myślę, że mieszkańcy Warszawy znajdą tutaj fajne wytchnienie, troszkę jednak inną scenerię niż są przyzwyczajeni w Warszawie.
1: Także bardzo serdecznie zapraszamy do Karczewa. Moim gościem był przewodniczący Rady Miejskiej, pan Piotr Kwiatkowski. Dziękuję za tą rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, dobrego dnia państwu życzę.
0: Bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, więcej na temat tutaj podbojów, być może powietrznych, o 15:46.

Bije godzina 16. Pozdrawiamy po raz kolejny naszych dzisiejszych również jubilatów i solenizantów, a wśród nich Konstancję, Walerego, Elizę i Feliksa.

0: I przejaśniło się, rozpogodziło, przenosimy się do Karczewa, gdzie jest nasz reporter Kacper Kowalczyk. Halo, halo, ponowne dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie, pozdrawiamy ponownie z Karczewa. Tym razem pozdrawiam razem z panem Jarosławem Wojciechowskim, radnym Rady Miejskiej w Karczewie, który jest tutaj w studiu z taką przypinką dumną, jestem z Karczewa.
2: Nie, proszę dokładnie przeczytać. Jestem z Karczewia, ale...
1: Z Karczewia, a no właśnie, a, proszę tak, bardzo. To trochę taka, przysłonięte i nie doczytałem, to przepraszam.
2: To jest taka nasza tutaj gwara. Jestem z Karczewia.
1: No proszę, pan dobrym specjalistą od historii Karczewa, z tego co słyszałem.
2: No jestem specjalistą, może nie aż takim, ale jestem rodowitym karczewianinem.
1: No właśnie, dzisiaj dużo było o teraźniejszości, o tym co się w Karczewie dzieje, że dużo się dzieje i na dniach Karczewa i nie tylko, ale jak to było od początku, jak to z tym Karczewem była na początku? Trochę przybliży nam pan tej historii.
2: Jak to było z tym Karczewem? Tak naprawdę wzmianki o Karczewie, o parafii Karczew, bo dzisiaj też wspomnę, że mamy odpust w Karczewie, świętego Wita, bo parafia jest pod wezwaniem świętego Wita. I było on... wzmianki są od XIII wieku po prostu, kościelne. Ale tak naprawdę Karcz powstał z przesunięcia Wisły i pierwszymi założycielami była rodzina Karczewskich, wywodząca się z Dudy. Bo Duda to była osada wcześniejsza.
1: Która poprzedzała tutaj,
2: poprzedzała, tak. Później Wisła zmieniła swój bieg i po prostu musieli się przenieść mieszkańcy trochę na wyższe tereny i dlatego powstał Karczew. Mhm.
1: Te losy miasta zawsze były związane z Wisłą tutaj płynącą.
2: No zawsze. No, Karczew to jedno z najstarszych tak naprawdę miejscowości na Mazowszu. Mhm. Po prawej stronie Wisły. I co mógłbym jeszcze dodać ciekawego, że w 1548 roku Zygmunt I Stary nadał Karczewowi prawa miejskie. Później były te prawa miejskie zabrane w powstaniu styczniowym.
1: No i czyli zemsta caratu, za udział w powstaniu styczniowym.
2: I przywrócone w 1957 roku.
1: No dzisiaj dumnie to miano miasta jest noszone.
2: Dumni jesteśmy z Karczewa.
1: Jak tak trochę czytałem, przyznaję,

0: bardzo mocno się wpisuje, ponieważ Kościół fundowali właśnie karczewscy, którzy założyli Karczew. I do dnia dzisiejszego jest wzmianka z 1541 roku. To jest taka nawa, która powstała właśnie w tym roku.
1: Także ta historia Karczewa jest naprawdę długa i bardzo ciekawa i zapraszamy do tego, żeby odwiedzać Karczew i z tą historią się zapoznawać.
0: Bardzo zapraszamy, jest bardzo piękny, mamy dużo zabytków, zielono, blisko Wisły, blisko Warszawy, z Warszawy można przyjechać sobie,
1: tak jest,
0: jest niedaleko.
1: Tak jest, bardzo szybko można się z Warszawy tutaj dostać, sam się dzisiaj o tym przekonałem. I zapraszamy także dzisiaj jeszcze na Dni Karczewa, cały czas można dołączać, nie bójcie się Państwo pogody, bo nawet jeżeli są te różne takie ciemne chmury, to ten deszcz jest naprawdę chwilowy i zaraz wychodzi słońce.
0: Tak jest, zgadza się, ale jeszcze u nas jest takie powiedzenie w Karczewie, że Wisła nie puści.
1: Wisła nie puści.
0: Deszczu nie będzie.
1: Także skoro pan radny tak powiedział, to z takim, można powiedzieć, przesłaniem zostawiamy naszych słuchaczy, ale jeszcze do Karczewa wrócimy.
0: I zapraszamy.
2: Wrócimy po godzinie 16:12. Już teraz zapraszam na to spotkanie.

0: Za minutę godzina 16, drodzy Państwo, w studiu Radia Warszawa dotarł już jutrzejszy jubilat. 100 lat wszystkiego dobrego.
1: O, dziękuję.
0: Czerwcowy.
1: Ale mnie zaskoczyłeś.
0: Czerwcowy człowiek.
1: Nie domagałem się.
0: Czerwcowe ludzie się dogadają, tak powiem w skrócie. Jacek Zienkiewicz z Państwem zostaje, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Jaki piękny utwór zostawiam i Jackowi, i Państwu. Tęskno mi do gwiazd.
1: No to tęsknimy i gramy. Do widzenia.
0: Dzięki.
1: Wszystkiego najlepszego, Ewa, w takim razie.
0: Dzięki. Niebawem.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: O reklamie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: No niby jaka pogoda jest, każdy widzi, no ale może warto to skomentować jednak, że to słoneczko co jakiś czas gdzieś tam się pokazuje na zmianę z deszczem, który nas tutaj kropi. Jeśli chodzi o temperaturę, to obecnie 16 stopni w Warszawie, Łomiankach podobnie, w Czosnowie podobnie i w Majdanie i w Ząbkach i w Markach, więc 16 stopni w Warszawie i w całym regionie. Im dalej w las dzisiaj będzie temperatura się obniżała, no i niestety będzie nam towarzyszył deszczyk.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Szanowni Państwo, ja nazywam się Jacek Dziękiewicz. Będę z Wami aż do późnego wieczora, do godziny 22. Dzisiaj o 17:00 choćby Wasza ulubiona audycja muzyczna. Będziemy Wam towarzyszyć, a wcześniej będziemy oczywiście łączyć się z naszym reporterem w Karczewie, który obserwuje dni Karczewa. Zresztą tych dni różnych dzielnic i miejscowości dzisiaj właśnie i wczoraj bardzo dużo. A tymczasem Nelly Furtado będzie nam towarzyszyć podczas tego deszczowo-słoneczno-ciepłego, czasami chłodnego popołudnia.

0: Ależ nas ukołysał Isley, Jasper Isley, niczym Leopold Staw swoim wierszem Deszcz jesienny. No rzeczywiście taki typowo jesienny, nastrojowy utwór. Ciekawe, szanowni drodzy słuchacze, jak w tym momencie jest w Karczewie, ale już za chwilę się o tym dowiemy, ponieważ łączymy się z naszym reporterem Kacprem Kowalczykiem. Kacprze, czy jesteś tam razem z nami?
1: Tak jest, jestem. Po raz kolejny witam z Karczewa. Tutaj atmosfera raczej nie jesienna, chociaż może deszcz nas trochę przed chwilą tutaj nastraszył, nawet mały grad, to proszę Państwa, te chmury już od nas odchodzą, deszcz praktycznie ustaje i to tak bardzo dosłownie ustaje, a zaświadczyć o tym może dyrektor Centrum Kultury i Sportu, który jest razem ze mną, pan Adrian Rychlewski, przepraszam.
2: Dzień dobry, tak zgadza się. Co prawda, słychać jeszcze, że burza nad nami, to już chyba trzecia burza dzisiaj, ale...
1: Karczew z każdej wychodzi zwycięsko.
2: Tak, oczywiście, my tu widzę, że z każdej strony te burze nas atakują, aczkolwiek przy każdym wejściu antenowym burza ustaje, więc chyba musimy zostać do końca dzisiaj tu z panem redaktorem.
1: No właśnie, jest to jakieś wyzwanie, mieliśmy się łączyć po raz ostatni, ale rzeczywiście, jeżeli nasze fale radiowe tutaj pomagają na tą pogodę i niepogodę w Karczewie, to może rzeczywiście trzeba rozważyć dłuższe spotkania, ale nie o tym. Właśnie, tak jak mówię, pogoda robi się teraz lepsza, więc myślę, że z taką nadzieją możemy zaprosić na to, co jeszcze przed nami, a dużo się dzieje. Cały czas trwają występy na scenie, różne występy, są i zespoły ludowe i szkoły i to szybko się nie skończy.
2: Tak, dzisiaj będziemy się bawili do godziny 23:00, o 23:00 będzie oczywiście piękne zakończenie, czyli pokaz fajerwerków. Natomiast przed nami jeszcze 4 zespoły, po zespołach ludowych, po występach dziecięcych. Będziemy mieli fajne covery zespołu Nagła Zmiana Klimatu. Będziemy mieli również zespół UNU, Tribute to Perfect. To jest taki ciekawy zespół, który jest bliźniaczo podobny do zespołu Perfect, więc przed nami dzisiaj naprawdę największe hity tego zespołu. I po tym już czekają nas dwie gwiazdy. Jedna gwiazda to zespół Phil i to taka gwiazda, którą przeznaczyliśmy dla takiej średniego wieku. Natomiast mamy również wieczorną gwiazdę dla młodzieży, to będzie zespół Trips.
1: Czyli można powiedzieć, że w Karczewie każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet się trochę zrymowało.
2: Tak, to jest takie nasz plan od jakiegoś czasu, od 2-3 lat. Zawsze staramy się, aby to była gwiazda dla starszych, ale też szukamy zawsze kogoś, kto zadowoli też młodzież, no raczej młodzieńców niż dzieci, bo dla dzieci mamy inne wydarzenia w Karczewie.
1: Tak, dzieci tutaj też dały swoje show i też świetnie się bawiły przed sceną, byliśmy tego świadkami. Także ostatnie przypomnienie, kto może, niech do nas dołącza, przypomnijmy gdzie i do której się bawimy.
2: Widzimy się na parkingu nad jeziorem Moczydło, widzimy się o godzinie, zapraszam na początek, na około godziny 17 na takie fajne, znane covery, później o 18:30 wystąpi dla nas UNU Tribute to Perfect, 20 Phil, 21:30 Trips i kończymy o 23:00 wielkim pokazem fajerwerków, który może będzie nawet widać z Warszawy, jak Karczew strzela.
1: Także ci, którzy nie dotrą do Karczewa tutaj na miejsce, niech wyglądają z Warszawy, jak Karczew się bawi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu, pan Adrian Rychlewski, był moim i Państwa gościem.
2: Bardzo dziękuję i zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy do Karczewa i dziękujemy Państwu za te spotkania, które mieliśmy w to nasze niedzielne popołudnie właśnie tutaj na Dniach Karczewa.
0: Bardzo dziękujemy naszemu reporterowi, bardzo dziękujemy panu dyrektorowi i wszystkim organizatorom, którzy dzisiaj w jakiś sposób aktywni byli na naszej antenie, organizując to wydarzenie. Dla szanownych państwa, naszych słuchaczy i także dla naszego Kacpra, jeśli miałoby się zdarzyć, że nie zostanie w Karczewie na ten pokaz gwiazd prawdziwych estradowych, to zagramy mu teraz sami gwiazdę. Paweł Domagała, Nic tu po mnie.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Dobrze, że Państwo jesteście razem z nami. Dochodzi 25 minut po 4 po południu, a teraz niech zaśpiewa nam Sanach.

0: Ja do jej nutek tańczę sobie, gra melodia.
1: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Drodzy słuchacze Radia Warszawa 106,2 FM, z małym poślizgiem, ponieważ sporo czasu dzisiaj poświęciliśmy Karczewowi, czego nie żałujemy, ale jednak z poślizgiem zapraszamy Państwa na wiadomości z życia Kościoła.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Ewa Pietrzak, zapraszam. To już ostatni dzień misji świętych w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Przez tydzień wierni spod warszawskiej miejscowości pogłębiali wiarę, słuchali nauk i odnawiali przyrzeczenia chrzcielne. Tegoroczne rekolekcje odbywają się pod hasłem Zobaczyć siebie w Ewangelii, a Ewangelię w swoim życiu i prowadzi je ojciec Zenon Burdak, Bernardyn. Finałem uroczystości będzie msza święta i nabożeństwo z poświęceniem krzyży misyjnych. Początek dziś o godzinie 18.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Już po finale ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej uczniowie szkół średnich ze wszystkich polskich diecezji przez 3 dni popisywali się ogromną wiedzą o Piśmie Świętym, mówi koordynator tego wydarzenia Ewelina Goździewicz.
3: Komisja konkursowa bardzo dobrze się spisała, bo ułożyła pytania takie, na które nawet katecheci nie byli w stanie odpowiedzieć. Można dodać, że młodzież wychodząc z testu powiedziała, że był łatwy, więc naprawdę nie świadczy to o trudności pytań, ale świadczy to o tym, jak oni bardzo dobrze znają Pismo Święte.
1: Zakres tematyczny testu w tym roku obejmował m.in. Księgę Estery, Mądrości oraz Ewangelię według świętego Mateusza z prowadzeniami i przepisami. Jednak nie o samą wiedzę tutaj chodzi. Jednym z uczestników konkursu był Hubert z diecezji sandomierskiej. Uczennicą od lat bierze udział w inicjatywie, dzięki której poznał wielu nowych znajomych.
4: Można tutaj spotkać wielu ciekawych ludzi, też nowe przyjaźnie nawiązać, taką wspólnotę poczuć. No jest fajnie, nawet jak się czegoś nie osiągnie, bo to jest dla elity wygranie czegoś. No zapraszam wszystkich serdecznie, bo jest fajnie.
1: 7 najlepszych uczestników konkursu będzie mogło odbyć pielgrzymkę śladami świętego Pawła na Maltę. Milejczyce, oficjalnie ustanowione sanktuarium. Ta niewielka parafia na Podlasiu, w której w ostatnich latach szczególnie rozwijał się kult związany z obrazem Jezusa Dobrego Pasterza z otwartym sercem, została w piątek uroczyście podniesiona do rangi sanktuarium diecezji drohiczyńskiej. Uroczystością przewodniczył ksiądz biskup Piotr Sawczuk.
5: Mamy nieodparte wrażenie, że również to, co dzieje się w Milejczycach, trafia w tę samą strunę ludzkiej duszy i dotyka najskrytszej tęsknoty, jaką każdy w sobie nosi.
1: Jest coś przedziwnego w sposobie działania Pana Boga, dodał biskup.
5: Wybiera zawsze niepozornych ludzi i zapomniane miejsca. Czyżby to był klucz do zrozumienia, dlaczego pojawia się tyle przejawów Bożej łaskawości i nadzwyczajnego działania na terenie najmniejszej diecezji w Polsce i w jednej z najmniejszych parafii? Może jest to jakiś sygnał, że wielka, przebaczająca miłość Boga znajduje drogi, których nie byłby w stanie wymyślić żaden człowiek.
1: Na miejscu był nasz reporter, który rozmawiał z pielgrzymami.
6: Zakochałem się w tym miejscu, zakochałem się w Panie Jezusie, w Najświętszym Sercu Pana Jezusa.
7: Bardzo mi Jezus Dobry Pasterz pomaga i prowadzi i dla mnie jest wzorem właśnie tego pasterza, który idzie i szuka zagubionych. Tak jak ja byłem pogubiony w swoim życiu, tak mnie odnalazł i do tego mnie zaprasza, żeby też iść i szukać tych ostatnich gdzieś zagubionych.
8: Przez Maryję do Jezusa. No i słyszeliśmy, że się tu dzieją dary łaski.
1: W uroczystości wzięło udział około 7 tysięcy wiernych. Więcej na temat tego niezwykłego sanktuarium można zobaczyć na naszym radiowym kanale na YouTubie. Tam również znajdziemy reportaż z tego wydarzenia.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za 17 minut wybije godzina 5 po południu. Zapraszamy teraz Was, drodzy słuchacze, na audycję biblijną.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy Państwa w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj zatrzymamy się na 19 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ojcze Waldemarze, na początku tego rozdziału słyszymy piękne słowa. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pan, Bóg wasz. Ta fraza, ja jestem Pan, Bóg wasz, powtarza się w tym rozdziale 7 razy. Również 7 razy pojawia się zwrot, ja jestem Pan. Jak rozumieć tą mnogość? Dlaczego Pan Bóg tak bardzo ludowi o tym przypomina?
3: Powtarzanie matką nauki. Jak mawiali już starożytni, jeżeli jakaś myśl jest centralna dla danego tekstu, to żeby nie zginęła wśród innych elementów, to trzeba ją odpowiednio często przypominać. I to powtórzenie ma przede wszystkim za zadanie uświadomić, że nie tyle o poszczególne normy chodzi, nie tylko o to, jak żniwować, żeby to był nie tylko zbiór plonów, ale także i jakieś tam zrealizowanie zasad społecznej sprawiedliwości. Takie konkretne, szczegółowe przepisy są środkiem, a nie celem. One mają kształtować osobową relację między Bogiem a Jego ludem, a nie zastąpić te relacje. Jeżeli Pan Jezus wypominał faryzeuszom ich formalizm, no to właśnie o ten problem chodziło. Że oni się skupili na szczegółowych normach, zapominając, że są tylko środkiem do tego, żeby być bliżej Boga, być bardziej osobiście z Nim związanym. Natomiast ten rozdział 19 Księgi Kapłańskiej bynajmniej nie pozwala na zapomnienie, co jest drogą, a co jest punktem dojścia, co jest środkiem, a co jest celem.
2: Dziękuję. W tych 37 wersetach 19 rozdziału jest dużo przepisów moralnych, społecznych, rytualnych. Jest to taki swoisty kodeks świętości, można chyba tak powiedzieć. Czy one miały w jakiś sposób wyróżnić naród wybrany spośród innych narodów?
3: Więc to określenie kodeks świętości dotyczy większego bloku materiału, do którego ten 19 rozdział się zalicza. Więc to, co pani powiedziała, to jest jak najbardziej technicznie poprawne. I każdy biblista się z panią zgodzi. Natomiast o co chodzi w kodeksie świętości? O świętość. O to, żeby przedstawić jej konkretny model. Ta świętość bierze się z oddania siebie, swojego życia, wszystkich spraw tego życia Bogu. Pamiętajmy, że święte to nie jest poddane jakimś tam zewnętrznym obrzędom uświęcającym, typu pokropienie wodą święconą, żeby powiedzieć coś w języku, który nam jest bliski, bo oczywiście nie należał do języka praktyk religijnych starożytnego Izraela. Święcone jest to, co oddane Bogu. Jeżeli ja swoje życie bym wypełnił praktykami pobożnymi, ale nie oddał go Bogu, to ono nie może być święte.
2: Bóg uświęca.
3: Tak, tak. I on jest źródłem świętości, a nie jakieś nasze działania, czy nawet nasze dobre chęci. I uświadomienie sobie tego, to nie była łatwa rzecz. w świecie, gdzie świętość interpretowana była często przedmiotowo, a nie w odniesieniu do relacji między osobami.
2: Czytając te zasady, te przepisy, które mamy w tym rozdziale, rodzi się też może pytanie, we mnie się zrodziło, dlaczego Bóg zakazał mieszania nasion, krzyżowania zwierząt i noszenia ubrań z dwóch różnych materiałów?
3: Te zasady upraszczające rzeczywistość pojawiają się nie tylko tu. Ale dlaczego one się pojawiają? Słynny kazus gotowania cielęciny czy młodej koźlęciny w mleku. Dlaczego taka potrawa była zakazana przez Torę? Nie wiem, jakby to smakowało. Jakoś nie wydaje mi się, że to byłby przynajmniej dla nas wyjątkowy smakołyk. No ale dobrze, komuś się to mogło podobać w kuchni. Natomiast nie można było dokonywać tego połączenia, przede wszystkim dlatego, że inne przepisy czystości dotyczyły nabiału, inne dotyczyły mięsa. Więc chodziło o zachowanie tego porządku, który ostatecznie ma nam pozwolić zachować spokój sumienia. Bo jak sobie za bardzo skomplikujemy rzeczywistość, za dużo pootwieramy okien możliwości, to nas z powodu tych otwartych okien mogą zabić przewiewy. I myślę, że to jest taka lekcja, która nam, ludziom ceniącym sobie ilość możliwości zbliżającą się do nieskończoności, jest bardzo, bardzo potrzebna. Tylko przez chwilę. W świecie, który skomplikujemy sobie zanadto, żyje się łatwiej. Ta chwila szybko mija i okazuje się, że stworzyliśmy węzeł nie do rozwikłania. Że stworzyliśmy labirynt, z którego nie ma wyjścia i po którym coraz bardziej nerwowo się uganiamy, tego wyjścia szukając. Więc te przepisy zabraniające łączenia różnych gatunków rzeczy prowadzą do tego, żeby człowiek miał jeden problem naraz. I myślę, że tej zasady, żeby się

0: by nienawidzić swego brata w sercu. Popatrzmy, jak te słowa mają się do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, a więc jesteśmy w kazaniu na górze, wersety 21-22.
1: Bardzo dziękuję. Gdyby chcieli się Państwo podzielić z nami swoimi refleksjami, odkryciami, a może zrodzą się jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Można do nas pisać na adres biblia.krok.po.kroku@radiowarszawa.com.pl. I drodzy słuchacze, zachęcamy też Państwa nieustannie i niezmiennie do wspierania Radia Warszawa. To radio istnieje dla Państwa i w dużej mierze dzięki Państwu. Więc jeżeli taki grosik gdzieś tam się znajdzie, który będzie można przeznaczyć, bardzo, bardzo do tego serdecznie zachęcamy. Na stronie radia są wszelkie informacje, jak można to uczynić. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM. Półtorej minuty temu już minęła godzina 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No i ochłodziło się, ale lojalnie ostrzegałem. Co prawda w Warszawie nadal 16 stopni, ale już w Raszynie jest 15, w Dawidach jest 15. Gdzie mamy jeszcze 15? No właśnie, teraz szukam. O, w Piasecznie jest 15, ale około godziny 21 zrobi się już nawet 12 stopni i ten deszczyk będzie nam towarzyszył, drodzy Państwo. Wiatr zawiewa nam z południowego zachodu, trochę z zachodu, czasami tylko troszeczkę silniejszy, ale nie jest najgorzej. Taka, można powiedzieć, piłkarska pogoda.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: A ponieważ na naszych zegarach już 3 minuty po godzinie 17, to jest doskonały moment, aby połączyć się z naszą ulubioną, jakże nie bójmy się słów, audycją muzyczną Country Club. Za szyby radiowe już pozdrawiają mnie, ale mam pewność, że i Państwa redaktorzy Maciej Świątek i Jerzy Głuszyk. A zatem zaczynamy.
4: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. No jeszcze nie dobry wieczór, ale ciemnawo nam się w studio zrobiło.
0: No bo przyszły chmury.
1: Chmury nad nami są. Marzy Świątek.
0: Jerzy Głuszek.
1: No i Country Club jak zwykle.
0: A i pan Jacek Zienkiewicz realizuje naszą audycję.
1: Dzień dobry. Nam miło. Pirat na horyzoncie.
0: Tak, proszę Państwa, to ten nasz gość sprzed tygodnia. Aktor, jeszcze śpiewający na dodatek, proszę Państwa.
1: A teraz jakaś taka bardzo ambitna produkcja, bo tam Ulyssesa widzę, coś Państwo robicie.
2: No tak, no ale to już nie skupiajmy się tak na mnie, bo już trochę mnie to nawet zawstydza, szanowni
0: panowie. Nie, panie Jacku, nie się pan nie wstydzi Ulyssesa, tak?
2: To... Tak. Czy... Takie performatywne czytanie wczoraj miało miejsce w ramach takich szerokich obchodów światowych dni Bloomsdays tak zwanego, czyli tego świętowania, które oczywiście dla Irlandczyków to jest niemalże Boże Narodzenie, no w tym sensie, że taki kaliber. 16 czerwca, bo tego dnia 1904 roku miała miejsce ta jednodniowa akcja tej przepotężnej powieści, bardzo kontrowersyjnej, ze względu na to, że odbiór tej powieści to od podziwu po totalną pogardę się rozciąga. Podjęliśmy się tego, nawet patronat honorowy ambasady irlandzkiej wczoraj miał miejsce, także było wczoraj to wydarzenie.
0: No to nawet troszkę dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy.
1: Ja zazdroszę Irlandczykom, bo pamiętam kiedyś w jakichś wyborach w Irlandii jeden z kandydatów zgłaszał większe poparcie dla poezji staroirlandzkiej. To wyobraża pan sobie, żeby u nas ktoś powiedział, że będzie więcej Mikołaja Reja i Kochanowskiego? To jako...
2: Ja dzisiaj Leopolda Staffa przywołałem ze względu na ten deszcz.
1: A, ale to jesienią padało u Staffa.
0: No tak, tak. No ale taka jesienna jest taka pora teraz.
1: Jesienna, tak. Tak się wiosna można poczuć.
0: Wiosna średnia. Co też pan nadał na początek?
1: To samo.
0: To samo.
1: Lukrecja. Lukrecja to takie słodkie kobiece imię, ale mnie się z Bordzią kojarzy, więc to takie słodkie migdały trochę. No i dwie panie bardzo mocne za chwilę. Brady Carlyle, Life on the Run i potem Ruthie Foster, Thank You. I powiem szczerze, że mniej więcej wiem, o czym one śpiewają, bo to są w jakichś takich relacjach między osobami ze sobą związanymi, ale szczerze mówiąc nie rozumiem. Za dużo metafory jest w tej chwili w tych tekstach piosenek.
0: Niech pan zleci sztucznej inteligencji zinterpretowanie tych piosenek, bo wiem, że...
1: Wie pan, jak potrafił sztuczna inteligencja dobrze to zrobić?
0: Pana poezję zinterpretowała stuprocentowo, zgodnie z pana wolą.
1: Świetnie jakby wnikał w różne sprawy i być może tak trzeba będzie robić, bo... No ale nie, no piosenki Kasry miały to do siebie, że one były zwykle dość takie klarowne. Nie powiem, że proste, ale klarowne. Bo wiadomo, o co w nich chodzi.
0: No tak, tak powinno być właściwie.
1: W tej chwili
0: nie...
1: emocje raczej grają tutaj rolę niż słowa.
0: Znaczy, w muzyce country zwykle było tak, że wiedzieliśmy, o co chodzi od początku do końca.
1: No
0: w muzyce pop, tam gdzie występowały właściwie symbole,
1: było, że tam o nic nie
0: symbole
1: chodzi,
0: tak? jakieś takie właśnie półmetafory, to tam trzeba było nałożyć specjalną kalkę, właśnie być może interpretacji takiej szerokiej sztucznej inteligencji. Dlaczego powiedziałem, że pana poezję? Bo pan Maciek kiedyś po prostu wykonał taki eksperyment, własną poezję poddał sztucznej inteligencji z pytaniem, co zawierają metafory użyte przez pana. No i podzielił się pan potem ze mną tą informacją.
1: Bardzo
0: odgadła
1: się sprawdziła
0: idealnie.
1: Inteligencja. Bardzo, znaczy głębsza analiza niż przeciętnego czytelnika. Na pewno. Więc no to może trzeba będzie to przepuścić przez sztuczną inteligencję, ale posłuchajmy. Brady Carlyle, ja bardzo ładna piosenka, Rudy Foster, bardziej taka może bluesowa niż kantrowa.

0: You're welcome.
1: No tak, no takie problemy w związkach. To często właśnie nie bardzo wiadomo, co chodzi między dwojgiem ludzi. Coś nie do końca gra, to co prawda ta niby dziękowała, ale to tak z tym podziękowaniem to tak też różnie, no ale dobrze się słucha.
2: Wiemy, o co chodzi naszym słuchaczom, bo tutaj jedna ze słuchaczek pyta, jak ci był tytuł tej pierwszej piosenki, która się takiej bardzo podobała z pana
1: ale pierwszej w audycji?
2: Tak.
1: Lukrecja.
2: Lukrecja.
1: Lukrecja. Imię takie. Mm-hmm. Słodkie.
2: Nie, w audycji to co jeszcze
1: w
2: za nim
1: przyśpiewa. Lukrecja.
2: Lukrecja.
1: Lukrecja. White Horse. Jeden z moich ulubionych duetów, bo to jest duet małżeński. Od lat już produkujący bardzo fajne piosenki, wydali nową płytę. Ale jakoś tak... No ładne, ale nie takie jak kiedyś. Fajno wydali po pandemii, tak sięgnęli po jakieś tam stare wzorce. A tutaj tak, no nie wiem, posłuchamy. I Want the Milk śpiewają. I to znowu jakaś metafora, bo tu nie chodzi o samo mleko, tylko to mleko jest symbolem nie wiem czego, no nie tylko mleka, ale...
2: Trzeba byłoby spytać kota.
1: Kot, ale kotom nie wolno dawać mleka.
2: A dlaczego?
1: Co najwyżej.
2: Właściwie, no.
1: Nie, bo szkodzi.
2: A jak bez laktozy?
1: Bez laktozy to tak. Bez laktozy to moja kocica żyła nawet przez pewien czas na mleku bez laktozy. Nie, ale ogólnie to wbrew takim właśnie utartym opiniom,
2: a nawet,
1: mleka
2: a nawet
1: jest
2: w wierszach zawartym o rzece pełnej mleka.
1: No nie wiem, no to trzeba uważać. Nie wiem, czy koty się zdają na mleku, aż tak bardzo. A potem, jak już jesteśmy przy mleku, to The Milk Carton Kids.
3: No to niech szanowni panowie redaktorzy spojrzą za okno. Co dwóch.
2: No za oknem artystów? Rzeczywiście.
3: Nie mleko.
2: Nie mleko. Panie Maćku, coś leje z nieba, kapie.
1: No białe to nie jest.
2: Akurat
1: szczęście,
2: pan nie wie,
1: śnieg,
2: skąd ten mój komentarz, bo nie ma pan słuchawek na uszach, a ja słyszałem pana realizatora i odpowiedziałem mu, że coś pada.
1: No dzisiaj to tak pada i nie pada. No tak
2: nie, a teraz pada, panie Maćku. Pan siedzi tyłem do okna.
1: Ale przodem do drugiego, tylko że tam nie widzę dokładnie.
2: No, tam może nic,
1: mam nadzieję, że przejdzie przed końcem audycji. Mhm. I The Milk Carton Kids, Blinded and Smile, czyli taki ślepo uśmiechający się. I to chyba też w sumie o to chodzi, bo on przy niej taki się robi. Tak. Takie ma odczucia. No więc White Horse na początek, a potem The Milk Carton Kids posłuchajmy.

0: i tak uspokoiliśmy trochę nastroje. Mieszkatunkiczne, oni są jak zwykle tacy właśnie. Ten Milk w nazwie zespołu nie jest przypadkowy, bo oni są łagodni na ogół w tym, co śpiewają.
1: Ta łagodność teraz tak się zgrała z tym, co za oknem, panie Maćku.
0: Aha,
1: tak, nasenność taka, no. Tak.
2: A jeśli panowie pozwolą, to mi ten White Horse tak bardziej zapachniał niż mlekiem Ericiem Claptonem. Czy to jakieś słuszne takie uwagi?
1: Czy White Horse zapachniał panu realizatorowi Ericiem Claptonem w większym stopniu niż mlekiem? Tłumaczę panu Maćkowi, bo nadal nie założył
0: Nie, White Horse tam ten, on się Luke Dowsett chyba nazywa, ten mężczyzna, bo to i Melissa i ten Luke. On jest świetnym gitarzystą, ale on gra na takich rezofonicznych instrumentach, czyli drewniano-metalowych. Ale, ale naprawdę jest niezły, także może to nie jest Clapton, ale nie najgorszy.
1: No. No to ja teraz przyniosłem dwie piosenki na początek. Kit Urban.
0: Urban.
1: No tak, ja mówię Urban. A, przepraszam, nie powinienem mówić, nie powinienem mówić Urban. No, Kit Urban, tak, proszę państwa. No nie, nie, broń mnie, panie Boże, ale to przyzwyczajenie z tego pokolenia jest. Kit Urban, mąż Nicole Kidman przecież.
0: Były, bo się rozwiedli.
1: Kiedy?
0: Tak, za rok temu chyba.
1: Tak?
0: A to no, szkoda trochę, bo dość długo byli małżeństwem. Mm-hmm. Wydawało się, że taki w miarę udanym.
1: Z Australii.
0: To hollywoodzkie środowisko to tak długo nie.
1: Ale oni nie długo, to takie australijskie małżeństwo.
0: Byli długo ze sobą, tak, jak na tamte warunki tutaj.
1: Tak, no to Kit Urban wydał płytę i to przedziwną płytę, panie Maćku, bo na tej płycie jest tylko jeden utwór, który jest jego współautorstwa, a wszystko pozostałe to covery. Zdecydował się nagrać covery w takim stylu soft rock, albo jeszcze inaczej mówią niektórzy yacht rock, ale też i country. To jest taka klasyczna, typowa płyta z piosenkami letnimi. Wiesz, możemy sobie tam wyobrazić morze, deskę, surfing, upał, jakiś koktajl w dłoni i tak wygrzewamy się na słońcu.
0: Ale ja panu powiem, bo ja kojarzę sobie te europejskie koncerty Kita Urbana. I zawsze mnie złościło, jak tak patrzyłem, co on tam śpiewa, covery śpiewał głównie.
1: Właśnie no nie, nie no, ale na tych płytach bardziej... Nie, nie, no, ale to nie, nie, no, miał też płyty z utworami dla niego specjalnie stworzonymi.
0: No, też, ale mówię to, co robił w Europie. Widać, stwierdził, że to lepiej się sprzeda.
1: Ale to zrobił w Stanach teraz, tak. To, co zrobił w Stanach i w Stanach to tę płytę wydał. Historia tego była taka, bo on musiał się wytłumaczyć, dlaczego to tak było, że on kupił, panie Maćku, w Nashville jakieś studio nagraniowe. No i postanowił sprawdzić możliwości tego studia i zaczął sobie nagrywać takie piosenki, co to dobrze mu robiły, kiedy uczył się w ogóle muzyki i nasiąkał różnymi stylami muzycznymi, a to były głównie utwory z lat 70. i 80., jak mówi. No i potem dograł jeszcze kilka i mówi, że powstała z tego płyta.
0: No, jak już jest materiał, to dlaczego ma leżeć?
1: Dlaczego?
0: No ale na przykład Ricky Skaggs, jak założył swoją wytwórnię, to cieszył się głównie z tego, że mógł na swojej płycie pierwszej nagranej w tej wytwórni zamieścić piosenkę, która miała chyba około 9 minut.
1: No tak.
0: Bo mówi, nikt inny nigdzie, by mi nie. tego nie zrobił.
1: Tak, ja sam raz. Mogę. To jest pierwsza piosenka Just the Two of Us. I tutaj mamy, to jest piosenka, która nagrana została, skomponowana przez Gregora Washingtona, to jest jazzman, saksofonista, a potem Bill White dopisał słowa i zaśpiewał tę piosenkę po raz pierwszy, a tutaj z tej płyty Kit Urban. A potem, panie Maćku, zespół Midland.
0: To nie kojarzę zespołu Midland.
1: Nie? To jest zespół, który już wiele płyt takich klasyki, takiej kantrowej.
0: Tak, być może.
1: Tak, takiej klasyki. Tak, tutaj zresztą na tej płycie pojawili się różni artyści wspomagający wokalnie Midlandów. Mianowicie na przykład Clint Black, którego dawno
0: ojej,
1: nie słyszałem.
0: Boże, to no już takie zamierzchłe czasy.
1: Tak.
0: Wcale nie jest,
1: ja nawet taki, nie wiedziałem, że on jeszcze
0: taki,
1: coś
0: taki stary.
1: Nie jest stary, ale miał krótki właściwie tę swoją karierę i potem zniknął.
0: No ale był taki na topie artysta jednak mimo wszystko.
1: No to jest One Day You Won't. To jest taka piosenka i najpierw będziemy Kita Urbana, inaczej Urbana po polsku, a potem
0: no, nie z Australijczykiem w ogóle, także podmieszanie z poplątaniem.
2: A ponieważ pan redaktor Jerzy się interesował, to Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Holandii.
1: A tak, proszę pana, panie Jacku, my tu już nawet omówiliśmy tę kwestię.
2: I to nie jest Kit Urban.
1: No dobrze, gramy.

0: No tak na taką pogodę, jak teraz, jak świetne piosenki nam się układają.
1: A to są premiery, panie Maćku, z ostatniego piątku. To dwie płyty, które świeżutkie, wydane właśnie. Premiery są w piątki, już kiedyś mówiłem. Przed weekendem.
0: No ja czekam, aż na listach się pojawią, to tak z tydzień później.
1: Zobaczymy, tak.
0: Na czasie.
1: No i jeszcze dwie piosenki, też z tego tygodnia premiery. Delaney and Vincent.
0: To ja pamiętam, że oni sprawili, i to nie tak dawno temu, bo to kilka lat, temu sprawili ogromną sensację, bo to byli muzycy innych zespołów, którzy zdecydowali się nagrywać wspólnie. No i całą masę tych nagród bluegrassowych tam zgarnęli, jak tylko zaczęli grać.
1: Oni od 20 lat współpracują, bo bodaj to było od 2007 roku, zaczęli razem.
0: Jak mówię, że to już było niedawno, to mogło być 20 lat temu.
1: No, a tu jak... znaczy, ta płyta jest oczywiście w większości bluegrassowa, ale jest też takich kilka piosenek, które możemy spokojnie przyjąć, że to zarówno w aranżacji, jak i w doborze instrumentów, że to są takie kantrowe numery. Tu akurat wybrałem pierwszy utwór z płyty, Rabbi. No, klasyka taka, jeśli chodzi o strukturę muzyczną bluegrassu, a jak on wyciąga to słowo rabbi, ileż on tam ma pary w tych płucach, panie Maćku, to zaraz się pan przekona. A druga płyta, z drugiej płyty Grahama Beckhama, to jest artysta, który jest artystą country. Mówiłem przed audycją tutaj panu Maćkowi, czy może w trakcie już audycji, że nagrał płytę kompletnie niezrozumiałą dla mnie, bo ona jest country z jego punktu widzenia, tak on zresztą tu ją w tej kategorii opisuje, ale to jest hip-hop jakiś, no.
0: Nie, to bo w tej nomenklaturze kantrowej to nie hip, tylko hik hop, czyli taki chłopski hop.
1: No może to jest i hik hop. Ta płyta już tak, już jest zrecenzowana przez, bo tam wie pan, że tam są takie od 1 do 10 tam takie prestiżowe różne wydawnictwa zaznaczają sobie, recenzują te płyty. No to muszę państwu i panu Maćkowi zdradzić, że w tej kategorii ma on 2,6.
0: Nie za wysokie.
1: Nie za wysokie, tak. No ale ta pierwsza bluegrassowa, to sprawdza się. Jest interesująca. To też są premiery z tego tygodnia. Zagramy.

0: Nie takie tragiczne. No.
1: Nie, tragiczne, nie tragiczne. Nie, ja nie tak wybrałem zresztą taką
2: modę. Vincent. No, to naprawdę taka klasyka, jak najlepszą wykonałem, fajnie się tego słucha.
1: A i tradycyjna bardzo, bo tak, i to tak, tempo tak, niezwykłe to. Tego. No, a teraz pan, panie Maćku.
2: No, ile nam zostało czasu? Niewiele.
1: Do końca audycji, pyta pan, czy w ogóle?
2: No to zależy, wie pan. Na razie do końca audycji. No ale dwie piosenki, załóżmy, może wejdą na koniec. No. Benjamin Todd, The Bottle's Gone. Mm-hmm. To jest o rzucaniu takich uzależnień piosenka. A na zakończenie, jeśli się nam zmieści,

0: to było takie pytanie i to właściwie nie retoryczne. Chciałem, żeby pan Maciek nie wie, o czym rozmawiamy, bo nadal nie ma słuchawek. Ale to jest właśnie ciekawe, jak przyglądam się jego reakcji też, wie pan, panie Jacku?
1: Ja się nauczyłem robić mądre miny.
2: Ale drodzy panowie, o mundialu nie porozmawialiśmy.
0: O mundialu
2: co będzie grane, czy samba, czy pieśni bawarskie po mundialu?
0: Pan pyta, czy pieśni bawarskie, czy sambę będziemy nadawali po mundialu, panie Maćku?
1: No jestem za sambą, no, aczkolwiek na ten pierwszy mecz w Brazylii niespecjalnie tutaj im wyszedł, ale się rozkręcą. A co do Niemców, to oni sami chyba nie bardzo wierzą, ale to z Niemcami to tak jest, że niby słabo grają, a potem zostają mistrzami świata, no nigdy nie wiadomo.
0: No i w tym nieoptymistycznym, bo ja nie chciałbym, żeby Niemcy zostali mistrzami świata.
1: No, no byłoby to nudne, jakby zostali. Tak.
0: Dziękujemy państwu i panu Jackowi też za konstruktywne tutaj dodatki do naszej audycji.
2: Bardzo mi miło. To grać Benjamina, prawda?
0: Benjamina.
1: Tak. Do usłyszenia.

0: Country Club.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za pół minuty wybije 18.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W najbliższym kalejdoskopie kontynuujemy naszą rozmowę o polskich czerwcach w najnowszej historii naszego kraju. Moim i Państwa gościem będzie Michał Gruszczyński. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: O reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Temperatura utrzymuje się na poziomie 15-16, czasami nawet w porywach stopni, a ciśnienie w dół, jakby na sankach chciało zjechać, w tej chwili 992 hektopaskale. Wiatr z zachodu teraz tak się ustabilizował, raczej słaby. Do wieczora, do 21 powinno coś tam jeszcze pokropić, a raczej może pokropić, nie powinno, bo nie chcemy, ale później nie powinno, chociaż będzie oczywiście niebo zachmurzone.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dwie minuty po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem do godziny 22, czyli będziemy się modlić późnym wieczorem, a wcześniej będziemy o mundialu rozmawiać, bo jak to mawiał nasz papież, piłka nożna jest najważniejszą rzeczą spośród rzeczy nieważnych. Co do tej godziny, do tego czasu, o 18.20 dobre słowo papieża, to też polecam. No i oczywiście dużo dobrej muzyki, tej uwielbieniowej oczywiście. No to zaczynamy od TGD.

Wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. Dobrze, że Państwo jesteście razem z nami. 10 po 18.

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM, równiutko 20 minut po 18. Zapraszamy na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV wygłoszonej podczas audiencji generalnej na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, obrzęd, znak, symbol. Plac Świętego Piotra, Watykan, 3 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium, pragniemy zatrzymać się nad kilkoma konstytutywnymi elementami świętej liturgii, takimi jak obrzęd, znak i symbol. Sobór Watykański II, czerpiąc ze skarbca cennej pracy ruchu liturgicznego, pomógł nam na nowo odkryć prawdę bardzo żywą w świadomości Kościoła starożytnego i w nauczaniu ojców. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakralnego, zbiorem dowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium fidei, misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala nam doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście dzieje się tak, jeśli nie pozostajemy obcymi lub milczącymi widzami wobec liturgii, lecz uczestniczymy w niej całymi sobą, ciałem, umysłem i sercem, w posłuszeństwie wobec nakazu Pana. Poprzez święty obrzęd jesteśmy w ten sposób formowani do słuchania Słowa Bożego, do składania dziękczynienia i adoracji, do braterskiego dzielenia się i komunii eklezjalnej. Odkrywamy, że jesteśmy zgromadzeniem o wielu obliczach zjednoczonym tą samą wiarą.

Drodzy słuchacze, słuchacie oczywiście wieczoru z muzyką uwielbienia w ten niedzielny, popołudniowo-wieczorną część naszej ramówki w Radiu Warszawa, ale nie zabraknie oczywiście zerkania na to, co dzieje się na stadionach mundialowych. Za chwilę mecz w pewnym sensie egzotyczny, prawda, bo Niemcy to nie ta egzotyka, ale Curaçao, jak to powiedział redaktor Świątek. Jeszcze w starym świecie to byśmy spodziewali się, czy będzie 10, czy 12 do 0, a w tym nowym świecie nie wiadomo. To będzie też swoiste zderzenie różnych epok trenerskich. Po jednej stronie Julian Nagelsmann, zaledwie 39-letni, urodzony w 87 roku trener niemiecki, a po drugiej stronie Dick Advocaat, holenderska klasyka, 79-letni trener, prawie 80-letni, także 40 lat różnicy pomiędzy oba selekcjonerami. Zobaczymy, co z tego będzie wynikało. No i ponieważ mamy nowy świat piłkarski, używam tutaj pewnej metafory, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, no to możemy spodziewać się, że wcale to nie będzie mecz do jednej bramki. To są przecież wszystko atleci, sportowcy, którzy trenują każdego dnia, żeby wypaść jak najlepiej, żeby spełnić swoje marzenia, i myślę, że piłkarze Curaçao też będą spełniać swoje marzenia. Też wyglądają jak piłkarze, modne fryzury, modne głośniki, które wnieśli do swojej szatni, bidony, z których popijają wodę. Trochę tak sobie żartuję, drodzy Państwo, ale oczywiście nie kpię, ale pokazuje tylko ten fenomen, jak ten sport na świecie się rozwija, i to chyba bardzo dobrze, że ci faworyci murowani nie jadą z taką pewnością, że wszystko będzie im podane na tacy. A więc zostańcie Państwo razem z nami, bo będę o mundialu opowiadał, ale też przede wszystkim będziemy śpiewać na chwałę Pana Boga. One voice in the dark.

końcówką o mundialu. Za 11 minut rozpocznie się mecz w Houston w Stanach Zjednoczonych w tej części rozgrywanego mundialu. Mecz Niemcy-Curaçao, totalny kopciuszek Curaçao, pierwszy raz w mistrzostwach świata. No i Niemcy, którzy zawsze są faworytem w tym rozumieniu, że nawet jeśli nie dysponują formą, która przekonuje do tego, aby ich tak nazywać, no to oni po prostu z urzędu trzeba się z nimi liczyć. Podobnie zresztą jest z Brazylią, która zremisowała, ale też nie z byle kim, bo z Maroko, które gra po prostu bardzo dobrze. Ale wybiegnijmy trochę jeszcze bardziej w przyszłość. W nocy o 4 nad ranem będzie mecz, w którym powinna Polska grać. Szwecja będzie grała z Tunezją. My tam powinniśmy. Gdybyśmy powinni tam grać, to byśmy grali, ale... No więc możemy pomarzyć, że mogliśmy tam grać dzisiaj. W Meksyku, w Monterrey. Państwo sobie wyobrażą, że 40 lat temu, gdy były poprzednie Mistrzostwa Świata w Meksyku i Polska tam grała, co prawda nie ugrała zbyt wiele, przegrała w 1/8 finału z Brazylią aż 0-4, wcześniej w grupie z Maroko właśnie remis, sromotna porażka z Anglią 0-3 i wygrana z Portugalią 1-0 po bramce Włodzimierza Smolarka. Ale pamiętam jako 10-latek tamte mecze. Byłem z tatą na wakacjach i oglądałem te mecze, właśnie też późnym wieczorem, w nocy. Piękne czasy, 40 lat upłynęło. No właśnie, dzisiaj coś tam moja koleżanka Ewa mówiła, że jutro będzie okrągłe się świętowało, ale to tam. Drodzy Państwo, Radio Warszawa 106,2 FM to jest antena, której bardzo zależy, żebyście Państwo razem z nami zostali, zwłaszcza w taki piękny wieczór niedzielny.

0: Za minutę wybije godzina 19. Radio Warszawa 106.2 FM Państwu towarzyszy i tym, którzy zerkają na Mundial, albo za chwilę Niemcy i Curaçao, rozpocznie się ten mecz, ale i też jesteśmy przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy są ciekawi tego, co na naszej antenie. No więc pozostajcie, drodzy Państwo, i słuchajcie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
3: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
2: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
3: Michał Łopaciński,
2: Bartłomiej Graczak.
4: W najbliższym kalejdoskopie kontynuujemy naszą rozmowę o polskich czerwcach w najnowszej historii naszego kraju. Moim i Państwa gościem będzie Michał Gruszczyński. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Radio Warszawa 106.2 FM, minęła 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Chrześcijanin jest powołany do niesienia wiary wszędzie tam, gdzie panuje zwątpienie, mówił Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański. Papież przypomniał dziś także o nowych błogosławionych, wśród których jest 9 polskich salezjanów. Opublikowano również orędzie Leona XIV na tegoroczny 10. Światowy Dzień Ubogich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Pierwszy po powrocie z Hiszpanii Leon XIV spotkał się dziś z wiernymi. W pozdrowieniach w czasie południowej modlitwy Anioł Pański dziękował Bogu i samym Hiszpanom za zakończoną w piątek wizytę apostolską.
7: Dziękuję narodowi hiszpańskiemu, który przyjął mnie z wielkim entuzjazmem i oddaniem. W sposób szczególny jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości. Z całego serca dziękuję biskupom, wszystkim wspólnotom, które odwiedziłem oraz całemu Kościołowi w Hiszpanii. Niech Bóg zawsze błogosławi Hiszpanię.
6: Z kolei w rozważaniach przed południową modlitwą papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posyła 12 apostołów. Podkreślił, że rolą wszystkich ochrzczonych jest nieść miłość, wiarę i nadzieję wszędzie tam, gdzie ich brakuje, głosząc w ten sposób miłość Chrystusa do wszystkich ludzi.
8: Fatto sei nostro fratello.
7: Syn Boży, który stał się naszym bratem, patrzy na ludzi, widzi ucisk, który przygniata i przemoc, która odbiera siły. Widzi rany zadane przez wojnę i pustkę konsumpcjonizmu. Widzi twarze zasłonięte maskami, rodziny rozbite przez zło i młodzież zwodzoną fałszywymi ideałami. Jezus widzi i kocha. Kocha i cierpi za nas oraz z nami. Jego litość wyraża nie tylko braterską bliskość, ale wolę odkupienia.
6: Dzięki papieżowi cały świat usłyszał dziś także o polskich męczennikach, 9 salezjanach, którzy 6 czerwca zostali beatyfikowani w Krakowie.
7: Pragnę wspomnieć kilku nowych błogosławionych, kapłanów diecezjalnych z Moraw, Wacława Droblę i Jana Bulę oraz Jana Świerca i 8 towarzyszy polskich kapłanów salezjańskich. Wszyscy zostali beatyfikowani jako męczennicy, ponieważ padli ofiarą prześladowań reżimów totalitarnych z powodu swojej wierności Chrystusowi. Niech przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję prezbiterów i całego Kościoła.
6: Papież zapewnił też o modlitwie w intencji mieszkańców Filipin, dotkniętych przed kilkoma dniami przez potężne trzęsienia ziemi. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś orędzie Leona XIV na 10. Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony w kościele 15 listopada pod hasłem Pan jest ucieczką ubogiego.
7: Ubodzy naszych czasów to zapomniani i zepchnięci na margines, okradani nie tylko z chleba, lecz także z głosu i twarzy. Oby mogli spotkać Syna Bożego, który staje się bliski wszystkim i nikogo nie pomija. Niech spotkają go przede wszystkim w tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, napisał Ojciec Święty. W Kościele, który jest Jego ciałem, to Jezus daje chleb i przyjaźń, przynosi światło i horyzont nadziei. wypowiada imię każdego i wszystkim przywraca godność. Jezus z Nazaretu jest darem Boga dla ubogich.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i temperatura znowu dwie kreseczki w dół, 13 stopni teraz króluje w całym regionie. Ciśnienie cały czas konsekwentnie w dół. Nie, zaczęło się odbijać do góry, 992 hektopaskale teraz, ale do góry lekko idzie wiatr z południa, obrócił nam się trochę. Jeśli chodzi o to, czy może padać, no to koło pierwszej w nocy może zapadać, popadać, a do tego czasu tak trochę chmurki, trochę niechmurki. Taka pogoda dzisiaj bardzo, bardzo zmienna. Pięć minut po godzinie 19. Nazywam się Jacek Zienkiewicz, jestem z Państwem do godziny 22, do rozpoczęcia pasma nocnego. Dzisiaj będę mówił trochę o mundialu, bo właśnie Niemcy z Curacao grają. Curacao atakuje, no coś z tego może będzie. Muzyka uwielbienia oczywiście przez nas grana i dużo, dużo treści, które Państwo od nas oczekujecie i które wspieracie, za co bardzo dziękujemy. The Praise Band, You're Worthy of My Praise.

No i drodzy słuchacze, była szósta minuta, kiedy można powiedzieć, że Niemcy tak na stojąco koronkową akcję wykonali, ale tak na stojąco, tak jakby trochę na treningu, i pierwsza bramka. I przyznam, że przyszła mi do głowy taka myśl, zaczęło się. Rzeczywiście piłkarze Curaçao trochę przestraszeni, no wiadomo, to nie jest ta finezja piłkarska, ale teraz się trochę otrząsnęli. Ważne, że wybronili się szybko przed drugą bramką, przed stratą, a widziałem, że Niemcy mieli chrapkę, tak troszeczkę niehumanitarnie, tak się od razu rzucili. No ale wiadomo, każdy walczy tutaj o swoje. Niemcy przyjechali po tytuł Mistrza Świata, nawet jeśli, co już dzisiaj mówiłem, w tym momencie nie są na szczytach rankingów, to jednak oni zawsze przyjeżdżają po tytuł Mistrzów Świata. Takie są fakty. Może kiedyś Polska będzie jechała po tytuł Mistrza Świata. Co Państwo na to? Rzucam taki projekt w eter. A, wiem, co chciałem powiedzieć wcześniej. Chciałem powiedzieć, że ósmoklasiści, którzy kończą teraz ósmą klasę, mają 15 lat. Jest wielka szansa, że na przyszłym mundialu któryś z tych ósmoklasistów, którzy trenują piłkę nożną, może mój syn, nie wiem, któryś z nich zadebiutuje na mundialu, jeśli Polska zagra. Będzie miał 19 lat. Także, drodzy Państwo, kiedyś małe dzieci, a teraz jak macie 15-latka kopiącego w piłkę, to patrzcie, czy wam nie pojedzie do Irlandii i Anglii, gdzieś tam właśnie na mundial pojedzie w każdym razie. Enia teraz będzie Państwu wtórowała na antenie naszego radia.

Panie i panowie, ladies and gentlemen, Curacao strzeliło bramkę kilka minut temu, dosłownie piosenkę temu, nie mogłem się wcześniej ucieszyć, a chciałem się z państwem podzielić, chociaż pewnie już to wiecie, bo oglądacie. Niesamowita sprawa. Myślałem, że będzie egzekucja jakaś taka piłkarska, a tutaj troszeczkę Niemcy ostudzeni. Ale dałem plamę, bo powiedziałem, że ten mundial za 4 lata w Irlandii, euro za 2 lata, to tak, w Wielkiej Brytanii i Irlandii, to jak najbardziej. A mundial będzie w Hiszpanii, Portugalii i Maroko, więc ja się zapisuję z moim 15-latkiem, który będzie miał wtedy 19. Państwo może wiedzą, gdzie to się można zapisać? Jakby państwo wiedzieli, to tam na Facebooku, proszę. To znaczy, nie tak na wycieczkę, tylko żeby grać w koszulce z orłem na piersi. Ja też mogę, jeśli tam taka możliwość, to ja bym się tam zapisał. No dobrze, koniec tych marzeń. Nie ma go tu. Pieśń pewności na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

38 minuta meczu. Niemcy Curaçao precyzyjnie przygotowany na treningach rzut rożny. Zawodnik niemiecki zbija piłkę głową precyzyjnie, oczywiście jak to Niemiec, i trafia do siatki. 2-1 dla Niemców, a co do Curaçao, to my się dziwimy, że tak dzielnie stawiają czoła Niemcom. Przecież to kraj z rejonu Ameryki Południowej, zaliczający się do Królestwa Niderlandów, wyspa archipelagu Małych Antylii, właśnie w obrębie Ameryki Południowej. A Ameryka Południowa ma przecież piłkę nożną w jednym palcu, a nawet w każdym palcu. To znaczy w każdym palcu nogi, bo przecież nogą gra się w piłkę nożną. Także to tylko kwestia czasu. Potrenują, uwierzą, że można, i będą grać na miarę innych krajów z Ameryki Południowej. Za 18 minut wybije godzina 20, więc coraz bardziej zbliżamy się do tej części takiej pobożnej naszej anteny, bo najpierw o 20 Ewa Pietrzak zaprosi nas do jednej z parafii w ramach audycji Przystanek Parafia, a później już przystąpimy do części modlitewnej. Ale na razie można jeszcze o futbolu sobie porozmawiać i popatrzeć, co tam się dzieje. Zostańcie Państwo z nami.

No to wszystko na to wskazuje, że rzut karny dla Niemców na ostatnie sekundy przed końcem pierwszej połowy. Ja, drodzy Państwo, celowo nie podkładam tu podkładu, tak masło maślane, ale dobrze, niech będzie, bo nie wiem, ile nam to zajmie, ale pobawię się w sprawozdawcę sportowego takiego na żywo. Sędzia bez wahania wskazał na jedenastkę po faulu zawodnika Curaçao na niemieckim zawodniku. Tam troszeczkę wyglądało na to, jakby troszeczkę dopomógł teatr Niemiec, ale niewątpliwie zawodnik Curaçao trafił w nogi Niemca. Patrzymy, kto jest przed szansą. Kai Havertz będzie próbował przechytrzyć z 11 metrów bramkarza Curaçao. Dosłownie w ostatnich sekundach się to zdarzy. Havertz podchodzi technicznie w przeciwległym rogu, umieszcza piłkę w siatce. 3-1 Niemcy prowadzą z Curaçao w ostatniej sekundzie tak naprawdę pierwszej połowie. Przed nami jeszcze druga. A tymczasem Terry Butler, Cry of My Heart na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

Radio Warszawa 106,2 FM. Wieczór z muzyką uwielbienia na naszej antenie, a do 20 pozostało już tylko 10 sekund.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: 13 stopni w Warszawie i niemalże całym regionie. No ale przyglądam się tutaj tym prognozom pogody. No i jak tu się na nich nie zazłościć? Ja Państwu obiecywałem, że do północy będzie 12 stopni, czyli niewiele mniej niż teraz. A tu teraz się pojawia, że nawet jakieś 9. Ale utrzymują, że nie powinno padać wcześniej niż o pierwszej w nocy. Ciśnienie po tym jak spadało gwałtownie w dół, teraz odbija się w górę. Wiaterek taki umiarkowany z południowego zachodu.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: A teraz czas już na przystanek parafia. Oczywiście będziemy patrzeć też na mecz Niemcy Curacao, w którym już 3-1 realizuje się, można powiedzieć, założenie Niemców o zwycięstwie. Ale zobaczymy, jak będzie. Tymczasem zapraszam na audycję Ewy Pietrzak.
5: Przystanek parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
6: Drodzy Państwo, dziś na 106.2 FM są z nami parafianie z parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, ksiądz Michał Sztreja, a także Magdalena i Artur, małżeństwo z 27-letnim stażem. Szczęść Boże, witam serdecznie, dobry wieczór.
7: Cześć Boże.
8: Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże. Aha.
6: Ale cieszę się, że ksiądz Michał dotarł do naszego studia uśmiechnięty. To jest utalentowany, dobry kapłan z poczuciem humoru, tak jak mówiłam. Księże Michale, od jak dawna jest ksiądz tej parafii?
9: Drogim słuchaczom jeszcze tylko odsłonimy rąbek tajemnicy. Ja tu wchodzę uśmiechnięty, no bo jak widzę panią redaktor, panią Ewę, która zawsze życzliwym sercem przyjmuje, zawsze z uśmiechem, no to ciężko nie odwzajemnić się takim uśmiechem.
6: Ale nie ma chyba takich warczących dziennikarzy. Ja tak mówię, wszyscy chyba tacy są.
9: Prawdopodobnie nie ma, ale jak panią Ewę się widzi, to aż naprawdę radość w sercu.
6: O, ale miło, dziękuję. To jak długo w tej parafii już?
9: 2 lata.
6: Dwa lata
9: jestem w Ząbkach. Można powiedzieć, że szybko.
6: A ilu wiernych liczy ta parafia? Bo ostatnio chwaliliśmy się, że sporo.
9: Mm-hmm. Rzeczywiście jest to jedna z takich większych parafii w diecezji, natomiast ile precyzyjnie, sami chyba do końca nie wiemy. Może 20, może więcej tysięcy. No, trudno nam powiedzieć.
6: Jakie są wspólnoty w tej parafii?
9: Ja może zacznę od swoich ulubionych wspólnot.
6: Dobrze.
9: Ponieważ od wieku nastoletniego jestem bardzo mocno związany z ruchem Światło Życie. No to zacznę właśnie od tej wspólnoty, czyli od oazy. Oazy młodzieżowej ruchu Światło Życie i od domowego kościoła. Rzeczywiście to są też wspólnoty bardzo prężne w naszej parafii. Wspólnota oazowa liczy kilkadziesiąt osób, gdzieś między 30 a 40. Spotkania są bardzo żywe, takie dynamiczne. Ta młodzież, no naprawdę, i ma energię, i zapał do tworzenia, kreowania różnych rzeczy. Jeśli byłyby jeszcze takie możliwości, to mogę poopowiadać, jakie
6: bardzo
9: mieliśmy akcje. No to jak już jesteśmy przy oazie młodzieżowej, to możemy się pochwalić. Zorganizowaliśmy w sobotę po Wielkanocy olbrzymią imprezę, dyskotekę dla ruchu Światło Życie w diecezji. Ząbki
6: party. Było słychać nawet na Pradze Północ w Warszawie.
9: Ojej, to znaczy,
6: ale macie głośniki.
9: To znaczy, że robimy raban. To znaczy, że zeszliśmy z kanapy. mówiąc językiem papieża Franciszka. Cieszę się w takim razie. Rzeczywiście impreza bardzo fajna, taka rzeczywiście na większą ilość osób, bo zapraszaliśmy łazy z całej diecezji. Masa przygotowań, masa szykowania różnego rodzaju dekoracji, ozdobień, ale było warto, opłacało się. No, ksiądz wikariusz niewyspany na następny dzień, co prawda. Następny dzień to była Niedziela Miłosierdzia Bożego, ale jakoś, no, musiałem przetrwać.
6: Dać radę, tak?
9: Mhm. Oczywiście, że
6: i tam młodzież przychodzi na oazę, tak?
9: Tak, jak najbardziej. Też widzę fajne takie więzi koleżeńskie, przyjacielskie między nimi. Zapał właśnie do tworzenia, kreowania różnych rzeczy. Zapał do modlitwy. Zapał do takiego oddawania się Panu Jezusowi. Więc mamy i modlitwę, i integrację.
6: Czyli wakacje, rekolekcje oazowe, tak?
9: Obowiązkowo, no obowiązkowo.
6: Nadal góry? Nadal polskie góry?
9: Oczywiście. Nasza diecezja organizuje właśnie oazy rekolekcyjne w górach. Zazwyczaj są to okolice Limanowej. Ja sobie nie wyobrażam wakacji bez oazy, bez ruchu Światło-Życie. Czasami tę oazę młodzieżową zdradzę rekolekcjami domowego kościoła, ale jest to jeden i ten sam ruch Światło-Życie.
6: No to wspaniale. To pozdrawiamy serdecznie. A ja chcę jeszcze powiedzieć naszym radiosłuchaczom i być może para trafianą tutaj ząbek, że ksiądz Michał fenomenalnie mówi także, jeżeli chodzi o grekę.
9: Pani redaktor, czy fenomenalnie? Ja się dopiero uczę takich rzeczy, jak greka.
6: Ale ja rozpoznaję talenty naszego organizmie.
9: Taki duchowy rentgen?
6: Tak.
9: To nie wykryłem go przy wejściu. Pani redaktor tutaj próbuje troszkę odsłonić moje karty, to znaczy ja jestem jeszcze biednym studentem, który musi zdawać egzaminy, wkuwać z tygodnia na tydzień, więc to nie jest jeszcze taka duża biegłość.
6: Ale zawsze była taka miłość do języków, a może łatwość uczenia się tych języków?
9: Bardziej może miłość do Pisma Świętego, do Biblii, do biblistyki, a więc tych nauk, które gdzieś pozwalają zgłębiać Pismo Święte. Mówimy tu o tak zwanej egzegezie biblijnej, czyli no, to, co możemy z tekstu wyciągnąć, a gdy czytamy sobie powierzchownie Pismo Święte, to nie dostrzegamy wielu różnych pokładów znaczeniowych, które gdzieś tam są po prostu ukryte. Ja już pamiętam gdzieś chyba od czasów liceum miałem coś takiego, że im trudniejszy fragment biblijny, tym miałem jakieś takie większe zacięcie, żeby szukać, o co tam tak naprawdę chodzi.
6: I tak zostało.
9: I tak zostało.
6: Ostatnio pokazano taki filmik w internecie, że aktor, który grał Pana Jezusa w filmie Pasja, mówił w języku aramejskim. Mm-hmm. Tak? Czyli w języku aramejskim mówił Pan Jezus?
9: Tak. Jesteśmy tego raczej na 100% pewni, że to był język, którym na co dzień posługiwał się Jezus Chrystus. Zazwyczaj też przyjmuje się, że posługiwał się językiem hebrajskim. Hebrajski bardziej był w czasach Pana Jezusa językiem liturgii, językiem czytania Słowa Bożego. No i oczywiście jeszcze funkcjonowała greka, tak zwana greka koine, gdzieś w tym rejonie właśnie świata starożytnego.
6: Powiedziałam o tym aramejskim, bo powiem naszym radiosłuchaczom i naszym bohaterom obecnym w studiu Radia Warszawa, że rzeczywiście to robi wrażenie, z jakim on przejęciem mówił w tym języku aramejskim, tak? Aktor, który według mnie zagrał po prostu rolę życia w tym filmie Pasja. Nowy film Pasja, nowy film, odsłona. Teraz już będzie Rezurekcja, czyli Zmartwychwstanie. Pojawi się podobno w 2027 roku w dwóch odsłonach, ale już z innym aktorem w roli Pana Jezusa. O czym pewnie słuchacze wiedzą już doskonale.
9: Takie są przesłanki.
6: Takie są przesłanki, prawda? Księże Michale, a co zrobić, żeby ta młodzież przychodziła do kościoła dzisiaj?
9: Ojej, to jest pytanie worek, do którego musielibyśmy włożyć najróżniejsze możliwe odpowiedzi, ponieważ młodzież jest różna. Młodzież jest różna i każdy czegoś innego oczekuje. Są grupy, wspólnoty, które bardziej są nastawione na przykład na formację duchową i na takie zżycie, integrację ze sobą. No, tak jak wspomniałem, oaza jest w tym akurat naprawdę moim zdaniem bardzo dobra, ale są też wspólnoty, które bardziej stawiają akcent na pomoc drugiemu człowiekowi, wolontariat, są to wspólnoty młodzieżowe Caritasu chociażby, więc trzeba zbadać po prostu w każdej parafii, z jaką młodzieżą mamy do czynienia, a ta młodzież, jak wspomniałem, jest różna i spróbować coś pod tą młodzież dostosować.
6: Nie wiem, czy powinniśmy skupiać się na liczbie, ale wiadomo, ile osób należy do oazy?
9: w naszej diecezji, ciężko powiedzieć. Jeśli dobrze pamiętam, to na wakacyjne rekolekcje azowe pojechało około 900 osób. Mogę się mylić, mogłem coś w liczbach poprzestawiać, ale na pewno są to bardzo duże liczby.
6: No to się chyba z tego cieszymy, prawda? Tym bardziej, że niektórzy stwierdzili, o, już w niektórych parafiach tej oazy nie ma, a jednak ta oaza żyje, bo na przykład ma kapłanów, którzy należeli kiedyś do ruchu Światło-Życie, tak?
9: Nawet nie kiedyś, a cały czas nieprzerwanie.
6: A cały czas nieprzerwanie, tak? Mm-hmm. Ale od Dzieci Bożych ksiądz należał?
9: Od oazy młodzieżowej. Przystąpiłem gdzieś do ruchu Światło-Życie w moim rodzinnym legionowie około 14 roku życia. No tak mi się spodobało od razu, od pierwszego spotkania. Spotkałem się z takim zainteresowaniem drugiego człowieka, także animatorów, którzy byli no te kilka lat starsi, którzy na przykład byli w liceum, czy byli studentami.
6: Tak, więc a dla nas to były osoby starsze wtedy, prawda?
9: Dokładnie tak. Autorytet no nie z tej ziemi, wręcz z niebios. Więc tak mnie to urzekło. Tak mnie urzekła taka bezinteresowność, taka życzliwość tych ludzi. To, że w zwykły sposób zapytali się po prostu, co mnie słychać, że powiedziałem: Panie Jezu, też taki chcę po prostu być, też chcę głosić Ciebie, też chcę się dzielić taką miłością, dać drugiej osobie poczucie tego, że się nią interesuje. No i w ten sposób wkręciłem się w ruch Światło-Życie i też nie ukrywam, było to gdzieś taką przesłanką, takim motywem, z którym szedłem do kapłaństwa.
6: A, jednak, prawda? Miało to wpływ, tak?
9: No, na zdecydowanie.
6: I Legionowo, już po raz kolejny słyszymy, że z Legionowa, drodzy Państwo, no, powołania, tak? Wychodzą, wcześniej rodzą się.
9: Z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa troszkę chyba więcej było tych powołań jednak z kościoła świętego Jana Kantego. Z mojej parafii, jeśli się nie mylę, to te to były trzy powołania, ja jestem tym trzecim. Nie wiem, czy teraz jakieś się wykluwa, ale no, trzeba się o to oczywiście modlić, zawierzać to Panu Jezusowi.
6: A patron zbierzmowania księdza Michała?
9: Andrzej, ale to za radą po prostu rodziny.
6: Ale Andrzej Apostoł czy święty Andrzej Bobola?
9: Chodziło o Andrzeja Apostoła. Ale czemu czyli tak rodzina zaproponowała?
6: Prawda?
9: Nie mam pojęcia. Może ja zbyt egzotycznego patrona sobie wtedy wymyśliłem, wybrałem.
6: No jest podobno imię Monitor, jest podobno święty Monitor.
9: Och nie, nie szedłem aż w takim kierunku, bo czasami mam wrażenie.
6: Cyfrowym,
9: i wtedy
6: tak.
9: Też miałem takie wrażenie, że moi koledzy wówczas wybierali specjalnie takie imiona, żeby specyficznie brzmiały. Ja natomiast, jeśli dobrze pamiętam, szukałem raczej, od czego ten patron jest, i chyba ten jego patronat był zbyt egzotyczny, wydał się zbyt taki ekstrawagancki mojej rodzinie, że ma być Andrzej Apostoł i koniec.
6: A ilu kapłanów jest w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach?
9: Nas jest czterech i jeszcze jest jeden ksiądz pallotyn, który do nas przyjeżdża pomagać, między innymi w niedzielę, w pierwsze piątki miesiąca, kiedy mamy dużo spowiedzi, bo tych spowiedzi mamy od groma w naszej parafii.
6: O, czyli dbacie o to, żeby tak wierni mogli skorzystać z tego sakramentu?
9: Jak najbardziej. W pierwsze piątki miesiąca mamy całodzienną spowiedź od 6:30 do 21:00. No jest to dla nas kapłanów troszkę wymagające, zwłaszcza jak trzeba wpleść jeszcze tutaj szkołę, no odprawienie oczywiście dodatkowych mszy świętych tego dnia. Jeszcze o godzinie 20:00 mamy taką modlitwę uwielbienia.
6: I zostają ludzie?
9: Tak, oczywiście, śpiewa wtedy zespół młodzieżowy, więc no to jest takie bardzo piękne przeżycie, bardzo piękne doświadczenie.
6: To może pozdrowimy teraz wszystkich kapłanów. Pozdrawiamy księdza proboszcza.
9: Serdecznie pozdrawiamy też księdza Czarka, księdza Jana i właśnie księdza Tomasza Pallotyna, który nam pomaga.
6: Drodzy Państwo, dziś wyruszyliśmy do Ząbek. Co tam znajdziemy? Czym żyje pani Magdalena i pan Artur? Dlaczego warto powracać do tej parafii? O tym już za moment na antenie Radia Warszawa.

0: Przystanek Parafia.
1: Jesteśmy dziś w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami ksiądz Michał Sztreja. Szczęść Boże, dobry wieczór. A także pani Magdalena i pan Artur. Witamy serdecznie, kochani. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to od jak dawna leżycie do tej parafii?
3: Do Ząbek sprowadziliśmy się w 2006 roku, jeszcze wtedy jako rodzina trzyosobowa i w Ząbkach urodziła się nasza druga córka. No i tak trwamy przez cały czas, mieszkamy bardzo blisko kościoła parafialnego, po prostu przez ogrodzenie. Także mamy w domu takie ulubione miejsce modlitwy. To jest pokój, który znajduje się dosłownie na wprost Najświętszego Sakramentu. Widzimy tabernakulum po prostu z okna. Więc parafia jest jakby częścią naszego życia, nawet z tego względu, że mieszkamy tak bardzo blisko tego kościoła.
4: To dopowiem, że kościół zaczął się budować 20 lat temu, jak się sprowadziliśmy właśnie do Ząbek i zamieszkaliśmy. Także jesteśmy równolatkami stażem i temu, co ma nasz kościół, który był w zeszłym roku konsekrowany.
1: Tak, mówiliśmy o tym również na antenie Radia Warszawa. A w jaki sposób państwo widzą siebie w tej wspólnocie kościoła, w tej parafii? Angażujecie się w życie?
3: Myślę, że bardzo angażujemy się. Ja może oddam głos mężowi, ponieważ on na przykład zajmuje się parafialnym Caritas, który działa dla całych Ząbek. Ma pod swoją opieką ponad...
1: Dla całych Ząbek?
3: Tak.
4: Trzech parafii Ząbek, tylko u nas jest oficjalny zespół Caritas, więc skierowania ze Środka Pomocy Społecznej są jakby dla ludzi z Ząbek, ale też z Warszawy, bo nasza parafia sięga aż do ulicy Chełmżeńskiej, Strażackiej, więc tam jest mniej domów, ale obszarowo jesteśmy bardzo dużą parafią.
1: Ale wy tam jesteście też.
4: Tam ksiądz po kolędzie trafia. Ja natomiast powiem,
1: że... Trafia i wraca.
4: Tam trzeba trafić, bo czasami domy są w lesie, tak. Natomiast ja powiem, że na rekolekcjach 10 lat temu z propozycji księdza proboszcza powstała służba liturgiczna tak zwanych lektorów starszych. I właśnie ja jestem też w tych lektorach starszych od 10 lat, teraz w tym roku...
1: Ale chodzi bardziej o doświadczenie, chyba nie o wiek, bo ja mam młodych ludzi w studiu.
4: Nazywa to się dla odmiany ten, kto miał przerwę w ministranturze, bo potem małżeństwo, dzieci i wrócił.
1: I wrócił po latach do służby
4: liturgicznej.
1: Dlatego się nazywają
4: lektorzy starsi, w odróżnieniu do lektorów młodzieżowych.
1: Rozumiemy.
4: Młodszych, którzy mają szkołę, natomiast my jesteśmy tak zwani starsi. I to widać po łysinach na przykład, ale największe liczebnie u nas w parafii to są jednak róże różańcowe. Jak w tym roku wypada 200-lecie różańca, to u nas jest ponad 200 osób, które codziennie odmawiają różaniec. To są 5 róż kobiet, 5 róż rodziców modlących się za dzieci, no i oczywiście róże nauczycieli, mężczyzn, dzieci. Ale
1: nauczyciele się też modlą, wspaniale.
4: Żona właściwie.
3: Ja jestem w tej róży nauczycielskiej, tak właśnie.
1: Ile tematów, pani Magdaleno.
3: Wprawdzie mogłoby nas być tam więcej troszeczkę.
1: Myślę, że po tej audycji będzie. Zobaczycie.
5: No, zapraszamy.
4: Tak, nie wszystkie róże mają po 20. Każda róża powinna mieć 20 członków, a mamy te piąte róże takie niepełne, więc zachęcamy, są miejsca, żeby wspólnie odmawiać różaniec właśnie w grupie wspólnotowej, czy za dzieci, czy za inne wspólne intencje.
1: Ale jak ty od tylu lat organizujemy tę audycję Przystanek Parafia, kochani, to pierwszy raz usłyszałam, że jest róża nauczycieli.
3: Chciałabym dodać, że jest to inicjatywa naszego księdza proboszcza Sylwestra. On zapragnął, żeby taka róża istniała.
4: Też róża mężczyzn, też inicjatywa księdza proboszcza.
3: Tak. I tutaj jeszcze jak wikarem w naszej parafii był ksiądz Rafał Goliński, to właśnie taka róża powstała. No i trwamy. Ja wprawdzie nie należę do niej od samego początku, natomiast też widzę taką potrzebę, bo nauczyciele potrzebują właśnie takiego duchowego wsparcia.
1: No bo bardzo często stanowicie, można powiedzieć, swoją postawą, swoją opieką drugi dom dla dzieci i dla młodzieży. Pani Magdaleno, a pani już w zawodzie jest, widzi, prawda, jak się młodzież zmienia. A czy zmieniają się potrzeby ludzi młodych, dzieci?
3: Myślę, że tak. I przede wszystkim ja zauważam, tak jak tutaj zresztą często słyszę również na antenie i w wielu miejscach mówi się o tym, że jednak młodzież przeżywa jakiś kryzys teraz, tak? I ten kryzys w różnoraki sposób jest po prostu widoczny. Także tym bardziej chyba potrzebujemy takich nauczycieli, którzy będą dla nich wsparciem.
1: Aha, taką opoką, tak?
3: Tak, tak. Ja pracuję jako nauczyciel akademicki, więc z młodzieżą, która często z racji miejsca zamieszkania przyjeżdża na studia do dużego miasta. I wydaje mi się, że oni szczególnie potrzebują takiego wsparcia na uczelni, prawda? W kontakcie z nauczycielem.
1: Tak, a poza tym być może tęsknią za swoim domem rodzinnym, tak? Nie wiem, czy wchodzą albo nie wchodzą bardzo szybko w taki pośpiech życia w Warszawie, no bo to jest widoczne. Pamiętam, że taki znajomy z wydawnictwa z Krakowa przyjechał do nas i pierwsze to zrobił, jak powiedział, tutaj przekroczył próg radia Warszawy. Jak u was wszyscy siedzi warszawiacy, dokąd wy się spieszycie? W Krakowie to spokojnie. Nawet dorośli u nas wolniej jeżdżą. Mówię, no coś takiego. Takie miał zauważenie i być może dlatego ta samotność też, prawda?
4: No tak, my to zauważamy, my mieszkaliśmy wcześniej w Warszawie, a przenieśliśmy się do Ząbek właśnie, żeby troszkę zwolnić, tam troszkę więcej zieleni
1: i jest
4: spokoju.
1: Wolniej w Ząbkach?
4: Troszkę jest wolniej, bo jednak są peryferia, my jesteśmy z trzech stron otoczeni Warszawą, więc to ciężko tam się od prędkość zmniejszyć, ale jednak jest troszeczkę już na tych peryferiach ten prędkość troszkę wolniejsza.
1: A jest spokojnie, bezpiecznie?
3: No, to różnie chyba bywa, prawda? Tak jak wszędzie, bo jednak Ząbki to nie jest jakaś enklawa spokoju i w ogóle beztroski takiej. Przede wszystkim mamy dużo mieszkańców, dużo dzieci, młodzieży i to widać na ulicach miasta.
4: Na powierzchni 10-11 kilometrów kwadratowych, czyli w 3-4 kilometry jest całe miasto, a 50 tysięcy ludzi tam mieszka. Meldowanych jest 36 ponad tysięcy, ale szacowany według innych szacunków, nawet zużycia wody, powiedzmy, to jest około 50 tysięcy. Także największe zagęszczenie ma nasza parafia i ta nasza ulica, przy której kościół jest, przy ulicy Powstańców, ma powiedzmy 1,5 kilometra, ale 15 tysięcy tam mieszka osób.
5: Co księża odczuwają, zwłaszcza podczas kolędy?
4: Trwa kolędę pół roku.
5: Może nie pół roku, ale, sporo, ale powoli tak? Się zbliżamy
1: A
5: do
1: to
5: takich rekordów.
1: Się właśnie, to kiedy rozpoczynacie to chodzenie po kolędzie, chociaż mamy już taki miesiąc niekolędowy.
5: Właśnie, aż ciężko się myśli o tych miesiącach zimowych
4: teraz. Od jednych świąt do drugich, od Bożego Narodzenia do Wielkanocy generalnie.
5: Aha. Aż tak na szczęście to nie wygląda dramatycznie, znaczy dramatycznie z punktu widzenia ilości posługi. Zaczynamy po świętach Bożego Narodzenia. No staramy się gdzieś tak zakończyć przed Wielkim Postem, ale niestety nie zawsze to wychodzi.
1: A może to jest też plus taki, że tak wiele osób przyjmuje kapłanów?
5: Nie, oczywiście, chwała Panu Bogu, że tak jest. Natomiast dla nas księży jest to troszeczkę kłopotliwe, ponieważ jak jest czas kolędy, troszeczkę te pozostałe aktywności w parafii są pozbawione tego kapłana,
1: Kancelaria, oczywiście, że tak.
5: Poza tym dla nas księży jest to jednak olbrzymi wysiłek fizyczny. Przecież inne czynności w parafii czy w szkole nie są zawieszone. Lekcje dalej trwają, dokumenty trzeba gdzieś tam wypisać wspólnotą, nawet zdalnie, ale jakoś tam trzeba się zająć.
1: A powiedzcie mi proszę, jakie macie relikwie w tej parafii? Macie relikwie już? Skoro niedawno jeszcze była taka uroczystość w 2025 roku.
4: Relikwie Jana Pawła II na poświęcenie ołtarza zostały umieszczone w październiku zeszłego roku. Tak, jest tam chyba, nawet nie wiem, czy kropla krwi, tak, czy z Krakowa ksiądz proboszcz jakby sprowadził od kardynała Dziwisza, a to wiem o tej relikwii. Innych chyba nie mamy. Natomiast mamy bardzo stary obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który pochodzi z praskich kościołów. On przeszedł z Matki Bożej Loretańskiej, czyli tego najstarszego kościoła. Potem był w tym kościele w Świętej Trójcy w Ząbkach, który ma ponad 100 lat.
1: Tak.
4: A ksiądz proboszcz go upatrzył na swoją nową parafię i trafił
1: do nas. Dobry jest ksiądz proboszcz. Czyli parafianie, uważajcie, bo ksiądz proboszcz tutaj coś upatrzy, będziesz w Ząbkach.
4: Pożyczył na nową parafię i tak została. Ale możemy też powiedzieć...
1: Ale Maryjny kapłan, księże proboszcz, tak, pozdrawiamy.
4: Ale też możemy powiedzieć, czym różni się nasza parafia od na przykład warszawskich parafii, bo u nas kościół jest otwarty cały dzień. Czyli można w ciągu dnia przyjść, mamy tak zwany kościół dolny i kościół górny. Czyli ten kościół dolny jest otwarty cały dzień, bo w kościele górnym jest bardziej uroczyste msze niedzielne i świąteczne, a w dolnym w ciągu dnia, w ciągu tygodnia jest faktycznie otwartym dodatkowo te pierwsze piątki miesiąca, kiedy jest całodzienna adoracja, ale tak, to w tygodniu faktycznie od mszy o 7 do mszy o 19 i z jakimś tam przesunięciem, wiadomo, to są różne dni.
1: To jest plus, tak? Tak, chcecie pokazać, Pan Jezus dobra. Czeka, świątynia jest otwarta, chociaż dla Państwa to, przepraszam, troszeczkę bez różnicy, bo jak macie taki widok ze swojego okna, tak?
3: No,
1: takie okno VIP, tak?
4: Tak, patrzę.
3: Ja jeszcze chciałabym dodać, skoro jesteśmy przy temacie obrazów, tak, że z okazji konsekracji naszej świątyni został również poświęcony przez biskupa Romualda Kamińskiego obraz, ikona Maryi Niosącej Ducha Świętego.
1: Jest taka ikona?
3: Tak.
1: Wiem.
3: I w tej chwili odbywa się...
1: Z gołębicą, prawda?
3: Tak,
5: jest, tak zwana pneumatofora.
4: I w tym tygodniu jest u nas akurat.
3: Ta ikona peregrynuje po rodzinach naszej parafii. No i akurat tak się zdarzyło w miesiącu maju, że my dostaliśmy ten obraz.
4: Czy zapisaliśmy się.
3: Tak, do domu. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że możemy wokół tego wizerunku się zgromadzić i pomodlić. Także uważam, że jest to wspaniała inicjatywa. Nie wiem, kto był pomysłodawcą. Może ksiądz tutaj coś powie na ten temat.
4: Znaczy mamy takie
5: pamięci.
4: Warsztaty pisania ikon. Takie u nas jest też zajęcie w sobotę dla osób chętnych. I pani, która prowadzi te, nie wiem, czy się nazywa warsztaty, ale malowanie, pisanie ikon,
1: tak,
4: raczej.
1: Tak, tak,
4: to
1: mówi,
4: są warsztaty.
1: Ikon,
4: i ona stworzyła tą ikonę właśnie na konsekrację. I ta ikona krąży od konsekracji kościoła właśnie według zapisów od niedzieli do niedzieli. Jest modlitewnik,
1: to
4: księga pamiątowa.
1: Kolejka.
4: Tak, tydzień w każdej rodzinie, także kolejka jest długa. Zapisywaliśmy się w zeszłym roku w październiku, także...
3: I trafił nam się maj, także
1: to pięknie.
3: Odległy termin.
5: Chociaż, naprawdę. Są,
1: chociaż można by było powiedzieć dzięki znajomościom bliskości kościoła szybciej, ale nie człowiek czeka od października do maja.
5: Nie, no swoje trzeba odczekać.
3: Nie ma znajomości.
4: No, termin nam się dobrze trafił, bo w tym roku nasza córka zdaje maturę, więc jakby dodatkowo takie wsparcie. A to tak jak mówiliśmy o młodzieży.
1: Jejku, pozdrawiamy kochaną maturzystkę.
4: Po większości
1: rzeczywiście.
4: Ale jest tak, że młodzież faktycznie po bierzmowaniu troszkę luzuje tę więź z kościołem, a przed maturą, tak jak patrzymy po naszej córce...
1: Wzrost pobożności.
4: Coś takiego.
1: Jak ja słyszałam też w domu, ach, jakbym pojechała do Częstochowy. Ja też bym pojechał do Częstochowy. Piękne to jest. Tak, czasami z katechetami jeżdżą dzieci. To jest też świetne doświadczenie, bo zauważam na przykład akurat moje starsze dziecko liceum w Warszawie. Dzieci, które chodziły na religię, pojechały i te, które...
4: Też, no, inne.
1: Nie. Tak, rzeczywiście, w kaplicy skupienie, no, Duch Święty działa. Kochani, za moment powrócimy do parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Ksiądz Michał Sztreja jest, pani Magdalena i pan Artur już nie mogą się doczekać, żeby jeszcze powiedzieć więcej o tej parafii. Do usłyszenia za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Jesteśmy w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Ksiądz Michał Sztreja, pani Magdalena i pan Artur, małżeństwo z 27-letnim stażem. Ja tutaj przytulam naszych bohaterów, bo tutaj maturzystka, jeszcze tylko fizyka i zaczną się wakacje. Pozdrawiamy, jak pana imię, córcia?
2: Irena.
1: Irenka, a kto jest Irenki patronem z bierzmowania, patronką?
2: Irena była bierzmowana tutaj w katedrze po sąsiedzku, dlatego, że w dniu bierzmowania w parafii nie mogła uczestniczyć. Powiedziano nam, że nie trzeba obierać sobie imienia. Nie wiem, tutaj ksiądz jest specjalistą.
1: Ja też słyszałam o tym. Troszeczkę mi się smutno zrobiło, szczerze mówiąc.
3: Nie, to znaczy idzie za tym pewna logika. Kilka lat temu pojawił się dokument, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, może to było około roku 2017.
1: Pojawił się dokument
3: kilka lat temu, który gdzieś postanowił to na nowo uporządkować i w momencie, kiedy chrzcielne imię jest pochodzenia chrześcijańskiego, w tym sensie, że był taki święty patron, to zaleca się, żeby pozostać przy tym imieniu właśnie tego świętego patrona i nie przybierać już nowego. W momencie, kiedy to by było jakieś, to chrzcielne imię byłoby jakiegoś innego pochodzenia, takiego świętego nie potrafilibyśmy odnaleźć, no to wtedy tego patrona powinno się przybrać. Moim zdaniem jest w tym taka tego logika, żeby zwrócić uwagę kandydatów do bierzmowania nie tyle na patrona, bo z tym się bierzmowanie kojarzy, a ten patron jest tak naprawdę przy bierzmowaniu tylko dodatkiem. Jest taką jak gdyby dodatkową formą poproszenia o pomoc niebiosa.
1: A no tak, nowego orędownika.
3: Sakrament bierzmowania jest sakramentem, w którym pogłębia się dar Ducha Świętego. On tutaj jest celem. Celem jest większa przyjaźń z Duchem Świętym. Jest to sakrament misyjny, a więc uzdalniający mnie do odważniejszego, mężniejszego głoszenia prawd ewangelicznych, ewangelizowania. I być może dlatego, nie stoję za tym dokumentem, nie potrafię się wcielić w myśl autora, ale moim zdaniem właśnie dlatego, żeby jakby ten fokus, ta uwaga, ten taki spotlight, reflektor, nie wiem jak to nazwać, skupić właśnie na Duchu Świętym.
1: To jest katecheta. Ja rozumiem, dobrze, przekonało mnie to troszeczkę, ale powiem tak, między nami, bo ja mam nastoletnie dzieci w domu, jednak jest plus, jak jest ten nowy patron, ponieważ przynajmniej u mnie tak było w domu, szukanie. Czym pomoże? Czytanie życiorysów. To nie było o tak. Mama, no święta róża żywiła się płatkami róż i zdziwiona, że słabo się czuła. Przecież Panu Bogu można inaczej też służyć. Sprawdzanie tych życiorysów, tak? Więc to też jest jakiś plus, bo dzieci zaglądają do żywotów świętych. A że Duch Święty tutaj i dary Ducha Świętego i nas uzdalnia do mężniejszego, na przykład tak świadczenia o Ewangelii, to tak jak ksiądz Michał mnie przekonał. No prawda.
3: No on jest tutaj w centrum.
1: Tak,
3: no,
1: tak,
3: zdecydowanie.
1: Prawda. Czyli tak, no to pozdrawiamy naszą kochaną maturzystkę. Jeszcze tak zapytam, już ma jakieś plany sprecyzowane co do przyszłości?
2: Tak, jest bardzo zmotywowana do tej pory, ponieważ uczyła się w klasie matematyczno-fizyczno-architektonicznej, uczyła się rysunku.
1: W Ząbkach czy w Warszawie?
2: W Warszawie, w liceum Mikołaja Kopernika. Także pozdrawiam wychowawcę pana Pawła.
1: To dwujęzyczny chyba, tak?
2: Tak.
1: Chyba na Woli.
2: Na Woli,
1: to dojeżdżała dziewczynka.
2: No, dojeżdżała, ale metro pomogło, tak. No w każdym razie z architekta teraz prawdopodobnie, nie wiem, czy tak Pan Bóg da, czy też nie, będzie może lekarz, tak? Bo się wybiera na ten kierunek. Także zobaczymy. Niech tam
1: to pozdrawiamy się serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie Irenkę.
3: Właśnie o dobre wybory dla maturzystów modlimy się w naszej parafii każdego roku. Kiedy przychodzi maj, to zazwyczaj pada to na pierwszą niedzielę maja. Błogosławimy maturzystów na jednej z mszy świętych niedzielnych.
1: Czyli wy rozumiecie ten stresik ludzi młodych.
3: Oczywiście, że tak. Przecież każdy przez to przechodził z nas. Z kolei w następną niedzielę modlimy się za ósmoklasistów, bo to też przecież te dzieciaki zestresowane. Także
1: mała
3: też
1: matura.
3: Trzeba ich pobłogosławić na czas egzaminu, tych ostatnich tych szlifów przed egzaminem i oczywiście na czas wyboru następnej szkoły.
1: Pięknie. Ja myślałam, że a kolejny tydzień to już błogosławimy zestresowanych rodziców, kolejny tydzień też przeżywających dziadków, tak?
3: I to są dobre pomysły duszpasterskie, dlatego panią redaktor Ewę, to byśmy zaprosili do Ząbek, żeby nam tu pokazała palcem, bo to widać, że doświadczona w temacie, tyle parafii stresu, przepytanych, odpytanych, stresu, tak. to też tych pomysłów duszpasterskich
2: ale, wiecie,
3: pani
2: zobaczcie,
3: ma.
2: Ale no, trzeba jeszcze tutaj dodać, że Radio Warszawa jest naszym, jak to się mówi, medialnym.
1: Wspaniały festyn, piknik parafialny, zesłanie Ducha Świętego. Tak już prosiliście też o te dary Ducha Świętego, prawda?
4: Mm-hmm. Natomiast w Ząbkach mamy taką specyfikę, że sąsiednia parafia jest tydzień później Świętej Trójcy. Oni mają odpust tydzień po naszym, także mm-hmm. mamy poprawiny potem.
1: Tak, tak to
4: taka
1: wygląda.
4: Taka specyfika parafii w Ząbkach.
1: No to pięknie. Od początku u was jest taka tradycja, żeby spotykać się wierni z kapłanami. Kapłani już pewnie mają swoje ulubione ciasta, tak?
3: Świeża pani redaktor. Tradycja festynów parafialnych sięga zeszłego roku, kiedy to taki pierwszy festyn zorganizowaliśmy przy okazji konsekracji świątyni, czy mówiąc tak poprawniej, uroczystości poświęcenia kościoła i ołtarza. Wtedy miał miejsce taki pierwszy ząbkowski festyn parafialny. Tak, parafialny, oczywiście chodzi o festyn parafialny. Jako, że księdzu proboszczowi się spodobało, jako, że zobaczył, że parafianie jakoś potrafią się spiąć, że potrafią to przygotować, no to wydał zgodę, że można kontynuować. Powtarzamy. Nawet mu się spodobało.
4: Było trudniej, bo był październik, był deszczowa pogoda i ludzie pod namiotami, namiotami to się nazywa, zadaszeniem, koncertu słuchali, także słuchali do końca ci, co zostali.
1: Wytrwali byli, tak. I rzeczywiście przychodzą tłumy, czy na razie to jest, że tak powiem, z roku na rok coraz więcej osób i przyglądacie się temu zjawisku?
2: Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo naprawdę po tej głównej mszy przyszło bardzo dużo osób. No i później również, tak jak Artur tutaj mówi, część osób została po to, żeby ze sobą porozmawiać, posłuchać muzyki, czy tam ksiądz właśnie tutaj prowadził różnego rodzaju animacje dla dzieci.
1: A gra na gitarze ksiądz Michał?
3: Na gitarze nie.
2: Ale na organach. Na organach.
1: Tyle talentu.
2: I śpiewa, tak. Także
1: to etat organisty
3: bardzo
1: również.
3: Bardzo proszę, ponieważ ja tutaj ze wstydu
5: się śpiewa.
3: Zapadnę się zaraz pod ziemię. Na razie nabiorę wody w usta, czy kawy w usta.
1: Dobrze.
2: No i ma bardzo takie energetyczne kazania na mszy świętej dla młodzieży o godzinie 19. Nie zdarzało mi się wcześniej przychodzić, bo mam inną swoją ulubioną godzinę.
1: Którą?
2: Lubię ósmą na przykład.
1: Ósemeczka, no tak.
2: Tak. Natomiast zdarzyło mi się ostatnio być kilkukrotnie na 19 i byłam pod wrażeniem. Nawet tu chciałam księdzu powiedzieć, poprosić, żeby dawał jeszcze, że tak powiem, już nieładnie do pieca, tak?
3: Pani redaktor, ja zgłaszam tutaj małą pretensję. Ja tu nie przyjechałem po to, żeby mnie chwalono.
1: Ale to jest prawda. To nie jest chwalenie. Po prostu to stwierdzają, prawda? Jak
4: to,
1: jest
4: to pochwalimy pośrednio. Ksiądz Michał wyjechał z nami też na pielgrzymki za zgodą księdza proboszcza
1: i
4: błogosławieństwem. Także też jesteśmy wdzięczni, bo byliśmy i w Kodniu, i w tam Pratulin jest niedaleko. I byliśmy w Licheniu.
1: Ale tam dużo komarów jest. Wiecie co? Byłam tam z rodzicami kiedyś jako dziecko. Dalej tam jest dużo komarów w Kodniu. W Pratulinie?
3: Ojej, ważne, że jest Boża atmosfera.
1: Przepraszam,
3: ważne,
1: no jestem
3: Boża
1: taka,
3: atmosfera.
1: Widzicie?
3: Komary tam przeżyjemy.
1: Nawrócenie przede mną jest.
4: W takim pośpiechu byliśmy, nie zdążyły nas tam dogryźć, także...
1: Nie zauważyły, tak, rozmodlonych. To ja tutaj za mało skupiona byłam, rzeczywiście. Kochani, a czego chcecie dzisiaj życzyć? Uwaga, księdzu proboszczowi, posługującym tutaj kapłanom, parafianom, słuchaczom Radia Warszawa, to jest pytanie do pani Magdaleny, która już niedługo będzie mieć imieniny, i do pana Artura.
2: Ja chciałabym życzyć naszym kapłanom cierpliwości do swoich parafian, bo może nie zawsze w takim kontakcie, wtedy, kiedy coś tam jest do zorganizowania na przykład, jesteśmy tak bardzo aktywni i zaangażowani, jak oni tego potrzebują, to na pewno tego bym chciała życzyć. No i chciałabym prosić ich, żeby nie ustawali tej misji, żeby byli cały czas dla nas dostępni, bliscy, żebyśmy mogli zawsze przyjść ze swoimi sprawami, na przykład podczas sakramentu pokuty i pojednania.
1: A o 8 rano kto najczęściej odprawia mszę świętą? Czy kapłani się zmieniają?
2: Kapłani się zmieniają i też często jest to koncelebra na przykład w tygodniu.
1: A, tak. Czyli intencje też są,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak. Zawsze. Mhm.
1: Panie Arturze, pana życzenia
4: ja
1: tutaj.
4: Ja powiem, że jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych kapłanów, także życzymy, żeby wytrwali, mieli siłę, żeby tak w takiej życzliwości dla parafian i posłudze dalej trwali jak najdłużej.
3: Ale czym byłaby parafia bez oddanych parafian? No tutaj już pani Magdalena troszeczkę o swoim mężu opowiedziała, że prowadzi parafialny Caritas. Mhm. No, bez którego to pana Artura pewnie ten Caritas to już byłoby dawno temu i nieprawda. A tak to funkcjonuje wszystko
1: taki
3: sprawnie.
1: Zaangażowany człowiek.
3: Zaangażowany, zaradny, sprawny, pracowity. Ksiądz proboszcz gdzieś tam, ach, może odsłoni rąbka tajemnicy z plebanii, powiedział, ach, ten Artur to pracowity. Ale też trzeba pochwalić, pani Magdalena jest w tym roku animatorką prowadzącą grupę kandydatek do bierzmowania.
1: Pięknie!
3: Także tak, pani redaktor, to są tutaj siedzą
1: takie
3: tu
1: szychy.
3: Parafianie zaangażowani, tak. Szychy parafialne, to nie byle kogo tu pani przyprowadziłem. A jeszcze pani redaktor daje taką możliwość pozdrowienia słuchaczy.
1: Tak.
3: Którzy też, których serdecznie tu pozdrawiamy, no, też stanowią taką duchową wspólnotę, taką duchową rodzinę, jeśli można tak to nazwać.
1: Tak sobie myślę, tak, wy chyba wszystko wiecie o tych darach Ducha Świętego. Do was tylko przychodzić, prosić o to, prawda?
4: Mamy specjalne wezwanie po każdej mszy niedzielnej. Przypominamy sobie dary Ducha Świętego, także wszyscy parafianie na pamięć znają. To jest specyfika naszej parafii.
3: Od dzieciaka do dorosłego, naprawdę dary
4: Ducha Świętego. Także bierzmowani na to pytanie mają już wykute.
3: Ja nawet tego pytania to nie zadaję przy rozmowie, bo nie mam po co. Oni to będą wiedzieć.
2: Ale tak myślę, że wiara w działanie Ducha Świętego to nie jest taka intuicyjna sprawa. Ja zawsze miałam z tym duży problem, a właśnie dzięki temu, że jestem parafianką tej parafii i to proste wezwanie przypominające dary Ducha Świętego jest przypominane, też jakoś tak ta refleksja nad relacją do Ducha Świętego jest mi teraz bliższa.
4: A jeszcze mi się przypomniał jedno, tylko pochwalę, że mamy najładniejszą mozaikę w diecezji, właśnie scenę zesłania Ducha Świętego, która jest od zeszłego roku dopiero w naszym nowym kościele, także zapraszamy, bardzo piękna mozaika.
3: Tak, rzeczywiście od strony takiej artystycznej bardzo taka urzekająca. No, pojawiały się pytania, proszę księdza, a dlaczego tam jest Judasz na tej mozaice?
4: Dwunastu, tak?
3: No właśnie, no bo 12 apostołów i trzeba było tłumaczyć, że to już nie Judasz, tylko Maciej apostoł.
2: Maciuś
1: tam był.
3: Ale to jeszcze lepszy hit był, że proszę księdza, no ja rozumiem już dobrze, że to ten nie Judasz, tylko że ten Maciej. Ale proszę księdza, dlaczego ten Pan Jezus jest ubrany na niebiesko i takie ma kobiece rysy twarzy?
4: To Maryja, no to już...
3: Ojej. No i takie się zdarza. Ale oczywiście to
1: ale
3: anonimową...
1: Ale dobrze, że są pytania, czyli sprawdzają, czują, tak wiedzą. Jest. Zesłanie Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. Dziś gościliśmy specjalistów, ksiądz Michał Sztreja, a także pani Magdalena i pan Artur Ząbki. Zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, parafian i oczywiście księdza proboszcza i posługujących tam kapłanów. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Przystanek Parafia.

0: kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Po reklamie.
3: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 4 minuty godzina 21. Czas zatem na wiadomości z życia Kościoła, a zaraz po nich apel jasnogórski.
4: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak. Zapraszam. Rozmawiało o tym, jak być lepszymi liderkami swoich wspólnot. W stolicy odbyły się warsztaty dla wiernych z całej Polski. Uczestniczki wymieniły się doświadczeniami i wspierały się w rozwoju, mówi prowadząca to spotkanie doktor teologii Magdalena Jóźwik.
5: Tak w nawale obowiązków ciągle ktoś myśli o tym, co ma zrobić dla innych, czego inni od niego chcą, a zapomina o tym, że przecież to on jest najcenniejszym, ona jest najcenniejszym zasobem. Bez zadbania o siebie, ale właśnie w taki całościowy sposób, trudno potem patrzeć całościowo na wspólnotę, na innych ludzi i na to, jak im konstruktywnie towarzyszyć.
4: Uczestniczki spotkania analizowały własne formacje i poszukiwały w nich obszarów do rozwoju. Satysfakcji z uczestnictwa w spotkaniu nie kryje Jolanta Urbańska z diecezjalnego duszpasterstwa kobiet diecezji legnickiej.
6: W czasie warsztatów przyglądałyśmy się swojej formacji oraz specyfice grupy, za którą odpowiadamy. Myślę, że one ubogacą na pewno naszą formację, formację grup, za które odpowiadamy. Też dadzą nam takiego innego spojrzenia na to, co robimy i dalszej motywacji do działania.
4: To już trzecie takie warsztaty w stolicy. Wcześniej spotkania odbywały się jedynie online. Przez 8 godzin debatowali o ochronie zdrowia psychicznego w wymiarze duchowym. Na Kolegium Verum odbyła się międzynarodowa konferencja. O wydarzeniu mówi ksiądz profesor Artur Kasprzak.
7: Wczorajsza konferencja na uczelni Kolegium Verum poświęcona została tematowi psychoterapii oraz opiece. Cała problematyka tej konferencji w dużej mierze okazała się bardzo owocną dyskusją, właśnie z jednej strony, żeby pokazać jakby sytuację tego całego aparatu, który posiadamy tutaj w Polsce, który zresztą jest w dyskusji, jak najlepiej podejmować osoby, które są w kryzysie w tym wymiarze psychoterapii, ale również w wymiarze duchowym.
4: Wykłady wygłosili m.in. psychoterapeuta dr Krzysztof Ciepliński, profesor Jakub Pawlikowski i wielu specjalistów z zagranicy.
7: Dwa tematy, które okazały się bardzo owocne, to temat psychoterapii połączonej z szacunkiem dla wymiaru duchowego dla pacjenta, osoby w kryzysie. Drugi temat to była opieka duchowa w medycynie. Jest to potrzebne dlatego, że zderzamy się ze światem ideologii. On wymaga pewnego namysłu, można by powiedzieć nawet apologetyki, antropologii zintegrowanej. To znaczy, żebyśmy bronili tego, co jest dziedzictwem.
4: Warszawska uczelnia ma w planach organizację kolejnych konferencji w tym temacie. Patronem wydarzenia było Radio Warszawa.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Za kilkadziesiąt dni już wyruszą na Jasną Górę. Trwają przygotowania do pielgrzymki pomocników Maryi Matki Kościoła. W czasie drogi, jak co roku, sięgniemy po nauczanie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Rafał Goliński, który poprowadzi grupę czerwono-zieloną.
8: W tym roku będzie to piąty ślub jasnogórski, a więc społeczne nauczanie prymasa Wyszyńskiego. Chcemy zobaczyć, co tak naprawdę prymas mówił, ale też zobaczyć, w jaki sposób te myśli mogą być inspiracją dla współczesnego chrześcijanina.
4: W drogę wyruszą także dwie inne grupy.
8: Grupa niebieska to grupa różańcowa, a więc dla osób, które kochają modlitwę różańcową i jakby odnajdują w niej swoje miejsce przy Matce Bożej. No tutaj też szczególnie zapraszamy osoby należące do żywego różańca. No i wreszcie grupa żółta, można powiedzieć, to takie przestrzeń doświadczenia pielgrzymkowego, najbardziej charakterystyczne

0: charakterystyczna dla młodego wieku, a więc więcej śpiewu, radości, relacji, ale też udogodnienia dla osób, które pielgrzymują z małymi dziećmi.
1: Pielgrzymka wyruszy na trasę 16 sierpnia i dotrze do celu 26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

0: Kochana Matko, motywem zbawczego zaangażowania Twojego Syna, naszego Pana, jest głębokie współczucie i bezinteresowna miłość, którą okazuje każdemu spotkanemu człowiekowi. To właśnie te wartości Twój Syn pragnie widzieć w działaniach swoich uczniów, którzy powinni naśladować Go w każdej sytuacji. Czyż nie jest to wezwanie, które dotyczy także każdego z nas? Gdy Jezus patrzył na ludzi, znużonych i zgubionych, jak owce nie mające pasterza, Jego reakcją nie były gniew ani rezygnacja. Zamiast tego odpowiedział współczuciem połączonym z konkretnym działaniem, pokazując, że jest prawdziwie dobrym pasterzem dla swojego ludu. Taka postawa jest wzorem dla nas wszystkich, byśmy w trudnych chwilach nie poddawali się zniechęceniu, lecz podejmowali działania pełne miłości, nawet jeśli wydają się one nam błahe i mało istotne. Czyż nie powinniśmy wszyscy dążyć do tego, by naśladować ten wzorzec? W obliczu trudnej sytuacji, kiedy żniwo wielkie, ale robotników mało, Jezus wzywa nas do modlitwy, prosząc Boga o posłanie robotników na swoje żniwo. Żniwa te są metaforą misji uczniów, którzy głosząc Ewangelię stają się żniwiarzami zbierającymi owoce wiary. Czyż i my nie jesteśmy wezwani do bycia częścią tej misji? Jezus wzywa do siebie 12 uczniów, pokazując w ten sposób, że inicjatywa zawsze pochodzi od Niego. To On decyduje i powołuje. Każde powołanie musi być przyjęte z pokorą. To znaczy, nie jest ono nagrodą za nasze zasługi, ale także powinno być przyjęte z odwagą. Pomimo naszych słabości i ograniczeń, Pan nas wzywa, jest z nami i to On uzdania nas do pełnienia Jego misji. Czyż jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to wezwanie? Apostołowie, otrzymując władzę od Jezusa, mogą wypędzać złe duchy i uzdrawiać, pokonując wszelkie choroby i słabości. Te uprawnienia mają znaczenie także dzisiaj i są wciąż wykorzystywane. Czyż nie jest to dowód na to, że Boża moc jest zawsze z nami? 12 apostołów, choć posłanych, pozostaje uczniami. Bycie uczniem to esencja bycia chrześcijaninem. Oznacza nieustanną relację z Jezusem. Inaczej możemy powiedzieć, być chrześcijaninem to ciągle stawać się Jego uczniem, poznawać Go poprzez sakramenty, w tym uczestnictwo we mszy świętej i spowiedzi. Zgłębianie Słowa Bożego, by lepiej je rozumieć, ale także rozumieć Jego naukę. To także osobista modlitwa, studiowanie nauczania Kościoła oraz spotkanie z każdym człowiekiem, nawet tym, który wydaje się nam odległy. Droga Matko, Twój Syn przedstawia 12 apostołom różne aspekty działalności misyjnej, jej program i styl. Mają głosić bliskość Królestwa Bożego i uzdrawiać. Uzdrowienie i głoszenie są nierozerwalnie związane. Choroba i śmierć są wyrazem ludzkiej ograniczoności, a uwolnienie z tych więzów to doświadczenie bliskości Królestwa Bożego. Czyż nie pragniemy tego doświadczenia także dla siebie oraz dla innych? Możliwość dokonywania wielkich dzieł została dana uczniom jako dar, który powinien być przekazywany darmo. To dar, który ma na celu służbę innym. Ostatecznie sprawia, że ja staję się bliźnim dla drugiego. W działalności apostołów odbija się jak w lustrze działalność Jezusa. Ich misja polega na byciu dla innych, a największym cudem, jakiego może doświadczyć człowiek, jest miłość i wolność od wszelkiego grzechu. Czyż nie jest to cel, do którego wszyscy powinni dążyć? Maryjo, nasza Matko i Królowo, zawierzamy Ci wszystkie nasze sprawy. Dziękujemy za naszych nauczycieli wiary. za pierwszych apostołów, którzy do nas przyszli, za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, za dziadków, księży, osoby życia konsekrowanego, ojców, braci i siostry zakonne, za ludzi, których spotkaliśmy w naszym życiu. Jesteśmy wdzięczni za ich nieustanne świadectwo i za to, że prowadzili nas drogą ku Panu. Pragniemy także dziś prosić o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne. I w tym kontekście chcemy modlić się również o święte rodziny, które są często pierwszym środowiskiem usłyszenia Bożego wezwania i odpowiedzenia na niego. Pragnę Ci, Matko, także polecać wszystkie osoby, z którymi posługuję w kościele i hospicjum świętego Stanisława, biskupa męczennika w Rzymie. Księży, siostry zakonne, pracowników instytucjonalnych, pracowników Hozjanum Palace oraz grono pedagogiczne z naszej szkoły katolickiej. Zawierzamy Ci wszystkich naszych mieszkańców, pielgrzymów i gości, w tym polskich studentów mieszkających w naszej strukturze, którzy przebywają w Rzymie w ramach różnego rodzaju programów edukacyjnych, a także uczniów i ich rodziców ze szkoły katolickiej. Modlę się także w intencji wszystkich osób, razem z którymi współpracujemy na rzecz Polonii we Włoszech, szczególnie w Rzymie i okolicy. Polskie instytucje dyplomatyczne, kulturalne i naukowe, a także stowarzyszenia i instytucje polonijne. Maryjo, Ty jesteś królową apostołów. Przywołując świętego Jana Pawła II, pragniemy nauczyć się od Ciebie, że aby zanieść Pana Jezusa innym, nie trzeba dokonywać niezwykłych czynów. Wystarczy, że nasze serca będą wypełnione miłością do Boga i bliźnich. Miłością, która przynagla nas do dzielenia się bezcennym skarbem wiary, nadziei i miłości.
1: Dziękujemy księdzu Tomaszowi Jaroszowi, administratorowi Kościoła i Hospicjum świętego Stanisława w Rzymie za dzisiejsze rozważanie apelowe. Wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej gościmy dzieci z parafii Trębki, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. Jest z nami młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej archidiecezji częstochowskiej, a także uczestnicy 21. Zakrzewskiej Pielgrzymki Rowerowej, przyjaciele i sympatycy Fundacji Dzieci Afryki. Dziś także odbyła się 8. Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców, a także 34. Pielgrzymka Lekarzy Weterynarii, Służb Weterynaryjnych, a także Ogólnopolska Pielgrzymka Ogrodników. Są wśród nas także pielgrzymi z archidiecezji katowickiej, z parafii Knurów. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą, jak każdego dnia, otoczyć cały Kościół Święty. Polecamy Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Raz jeszcze, Mario, wołamy i prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie polecamy wszystkie osoby chore, cierpiące, będące w szpitalach, w hospicjach, domach opieki. Polecamy Ci naszą umiłowaną Ojczyznę, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Ci za nawiedzenie Twojego wizerunku, które miało miejsce w diecezji sosnowieckiej. Już dziś modlimy się za diecezję świdnicką, która w tym roku przyjmie wizerunek nawiedzenia, który będzie peregrynował przez cały rok po diecezji świdnickiej. Odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo.

0: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
3: Ojciec Święty Leon XIV, rozważając dzisiaj Ewangelię według świętego Mateusza, przypomniał, że Jezus spojrzał na ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. To spojrzenie Jezusa dzisiaj było również naszym udziałem wraz ze spojrzeniem Maryi w czasie zakończenia peregrynacji na terenie diecezji sosnowieckiej. Pasterz diecezji powiedział: jej spojrzenie pozostaje w nas. I tego życzenia i tej wiary życzymy każdemu z pielgrzymów, który tutaj przychodzi i doświadcza bliskości Matki wskazującej na Syna.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii oraz komentarz księdza Pawła Sasina.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
1: Kiedy Jezus podczas przesłuchania zostaje uderzony zbrojną rękawicą, pyta się sprawcy, aby wykazał, co powiedział złego, godnego spoliczkowania. A jeśli nie potrafi wyjaśnić, to czemu jest bity? Uderzenie w policzek, o którym jest mowa, to uderzenie zewnętrzną częścią dłoni, która była oznaką pogardy. W ten sposób Pan mógł uderzyć niewolnika, a rzymski żołnierz – Żyda. Nadstawienie lewego policzka w odpowiedzi zmuszało napastnika do uderzenia wewnętrzną stroną dłoni, jak równy z równym, lub całkowitej rezygnacji z dominacji. Nasze poczucie wartości jest oparte na Chrystusie. Bóg widzi moje wnętrze. Mając przed Nim czyste sumienie, wiemy, że to, co czynimy, jest słuszne. Nie musimy nigdy wtedy czuć się gorsi od innych. Jesteśmy dziećmi Wszechmogącego. Poprośmy Ducha Świętego o cnotę męstwa w naszym życiu.

Zbliża się godzina 21.30, a zatem zbliża się także czas naszej wspólnotowej modlitwy na Różańcu Świętym. Ja za chwilę przedstawię intencje, w jakich będziemy się modlić. Następnie przesympatyczne małżeństwo Magda i Artur z parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, parafii, która była bohaterką naszego całotygodniowego przystanku parafia, będą prowadzić tę modlitwę. Albo może tak, będą odpowiadać Państwu, którzy będziecie do nas do studia dzwonić, do czego już teraz zachęcam. 512 700 i 3 czwórki, bądź 512 700 i 3 piątki.

Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Módlmy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O łaskę zdrowia, opiekę Maryi, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza, wnuczki Julki. O dar nieba dla świętej pamięci synowej Kasi. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki i strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza oraz o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O łaski Boże dla Alicji z Międzyborowa, Alicji z Wilanowa, Elżbiety Robertowej, Marii Zbigniewowej, Elżbiety Norwidowej. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi. O przemianę serca dla Mateusza, o dary Ducha Świętego dla Laury, Maksia, Jakuba i Tosi. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Józefa, Janiny, Stasia, Michała, Anny, Henryka, Zbyszka, Marii, Weroniki, Macieja, Doroty, Genowefy, Romana, Kazimiery, Antoniny, Juliana, Józefa, ojca Maurycego, księdza Antoniego i księdza Kazimierza oraz świętej pamięci siostry Emanueli. O mądre decyzje życiowe dla Laury, o dostanie się na wymarzone studia oraz do dobrej, wybranej szkoły dla Maksymiliana. O łaskę zdrowia dla Karolka, Ewy, Janiny, Adama, Justyny, ich dzieci za Agatkę, Tosię, Kubusia i Jana oraz Tymona i rodzinę Asi, Kasi, Gosi, Izy, Jacka i Gosi, Pawła i Edyty, Tomasza i Joli oraz Zbyszka i Beaty. O Bożą opiekę dla Ewy, dobrą pracę dla niej, za mecenas Annę i jej syna. O łaskę pojednania i miłości dla Magdaleny i jej małżeństwa. O nawrócenie dla Grzegorza. Modlimy się za Zofię, jej wnuczęta Olę i Kingę. O powrót do zdrowia dla Patryka, łaskę zdrowia i pokój serca dla Moniki i Artura, Hanny, Franciszka. Wreszcie o łaskę zdrowia dla Zofii, Izy, Bogusi oraz siostry Elżbiety i Pani Marii oraz Gabrieli i Magdaleny.

0: przypominam numery do naszego studia 512 700 34 bądź 512 700 i 35. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
2: Święty Kościół powszechny,
1: świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dzisiaj mamy niedzielę, zatem rozważamy wraz z Matką Teresą z Kalkuty tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Pierwsza tajemnica: zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niechaj radość naszego zmartwychwstałego Pana obdarzy Was siłą do pracy, niechaj będzie drogą prowadzącą do Ojca, światłem służącym za drogowskaz i chlebem życia. Niechaj radość i miłość Jezusa zawsze będzie z Wami, w Was, wśród Was, aż staniemy się prawdziwymi świadkami umiłowania świata przez Ojca. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I my kochajmy Boga tak bardzo, abyśmy Mu oddawali siebie i nawzajem sobie służyli. Halo, kto jest razem z nami?
4: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Szczęść Boże. Pani Agnieszko, proszę poprowadzić modlitwę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać po niebie.
4: Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dobrej nocy. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Wielkie rzeczy są nam obiecane. Do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni. Bądźmy ludźmi kontemplacji pośród świata. Co to jest kontemplacja? To życie życiem Jezusa. Tak właśnie to rozumiem. Kochać Jezusa, żyć Jego życiem w nas, żyć naszym życiem w Jego życiu. Kontemplacja nie oznacza zamknięcia się w mrocznym pomieszczeniu, ale oznacza umożliwienie Jezusowi przeżywania Jego męki, Jego miłości, Jego pokory w nas. Oznacza, że modli się razem z nami, przebywa z nami, uświęca innych poprzez nas. O poprowadzenie modlitwy poproszę Panią Jadwigę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Jadwigo za wspólną modlitwę.
5: Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Kiedy przygotowuję się do zesłania Ducha Świętego, modlę się za was, aby Duch Święty napełnił was swoją czystością, abyście mogli ujrzeć oblicze Boga w każdym spośród nas i w twarzach biedaków. Proszę Ducha Świętego o uwolnienie was z wszelkiej nieczystości ciała, duszy, umysłu, woli i serca, aby każdy z was stał się żywym tabernakulum Boga Najwyższego i mógł ludziom rozdzielać miłość Bożą i Boże miłosierdzie. Proście Ducha Świętego, aby uczynił was grzesznikami bez grzechu. O poprowadzenie modlitwy bardzo proszę Panią Sabinę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
7: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Sabina.
0: Bóg zapłać, Pani Sabino. Dobrej nocy. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Prośmy Pannę Najświętszą, aby nauczyła nas swego milczenia, swej dobroci, swej pokory. Milczenie Twoje, Maryjo, przemawia do mnie. Uczy, w jaki sposób razem z Tobą i podobnie jak Ty mogę zachowywać wszystkie sprawy w głębi serca, tak jak Ty to czyniłaś. Nie odpowiadać, kiedy jestem oskarżana albo napominana i modlić się zawsze w ciszy serca, tak jak Ty to czyniłaś. Naucz mnie, tak jak uczyłaś Jezusa, aby moje serce było ciche i pokorne i abym sławiła naszego Ojca. O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Grażynę.
8: Szczęść Boże! Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc.

0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, Pani Grażyno.
1: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Przypominam numer do naszego studia 512 700 34 bądź 512 700 35. Piąta tajemnica, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Patrz na Maryję, ona, Królowa Niebios, o sobie myślała tylko jako o służebnicy Pańskiej. Bądź życzliwa w uczynkach, nie sądź, że tylko Ty potrafisz wykonać pracę skutecznie. Tak myśląc, stajesz się surowa w osądzaniu innych sióstr, które mogą nie posiadać takich samych umiejętności. Bóg będzie żądał od niej tylko tego, czym ją obdarzył, a nie tego, czym Ciebie obdarzył. Postępuj drogą, którą On wybrał dla Ciebie. Pozwól Mu wybrać drogę również dla innych. Halo, kto się z nami połączył?
3: Szczęść Boże, Jadwiga.
2: O, Pani Jadwiga, poprosimy o poprowadzenie modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się,
1: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, Pani Jadwigo, za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wspólną modlitwę. Tutaj ze studia modliło się małżeństwo Magda i Artur z parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu, którzy modliliście się razem z nami, czy to duchowo, czy nawet łącząc się przez telefonicznie. Ja również się z Państwem modliłem, ale także towarzyszyłem Państwu przez cały wieczór od godziny 16. Nawet wspólnie śledziliśmy mecz Niemcy Curaçao, bo tak się wymawia nazwę tego kraju, czego się nauczyłem dzisiaj. Jesteśmy sporo po czasie, Szanowni Państwo, więc już nie przedłużam. Dziękuję za dzisiaj. Spotykamy się o dziwo jutro wieczorem. Spokojnej nocy i zapraszam na audycję Granie Ciekawe Niesłychanie.
3: Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryl.

0: Przyjdź do wody i ożyj na nowo, jeśli cierpisz. Przyjdź do Ojca i znajdź swoją nadzieję. Dzięki Jego mocy twoja złamana historia stanie się silniejsza. Witamy serdecznie Państwa, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: Ksiądz Justyn Ziembiński. No, tak myślałem, że zauważysz nową płytę zespołu Red Clay Strays i coś z niej zaczerpniesz.
0: Ja już zauważyłem ze 2 miesiące temu, puszczając piosenki i singla.
1: Tak, ale ukazała się, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie temu, jakoś tak, niedawno.
0: Tak jak miała, zapowiedzią zgodnie revival, odrodzenie zespołu, jak ksiądz Justyn już powiedział, The Red Clay Strays. Problem z tą płytą mam jeden, że chciałbym wszystkie piosenki zaprezentować. Dla mnie doskonała po prostu, od pierwszej do ostatniej. Ale tylko jeszcze jedną tutaj w tej audycji zaprezentuję, bo jest jeszcze wykonawca, którego jeszcze więcej piosenek mam.
1: A ja chciałem dziś przypomnieć wykonawcę, którego obaj chyba kiedyś zauważyliśmy, Eddy Mann, starszy już pan, z bogatym dorobkiem, 20 ponoć albumów ma na koncie, piosenkarz, autor tekstów, multiinstrumentalista, lider uwielbienia, jak wielu skądinąd artystów z tamtej strony oceanu. Płyta The Unveiling ukazała się w styczniu, dość dawno temu. Parę razy do niej podchodziłem, w końcu no coś trzeba jednak przedstawić, pomyślałem. I zatem utwór zatytułowany I Heard, I Saw and I Watched.

0: The Man chyba też mi gdzieś tam mignął, ale chyba nawet miałem go gdzieś zapisanego, żeby coś wybrać i zapomniałem.
1: Jakiś najnowszy singiel też w ostatnich dniach się ukazał jego, ale ta piosenka mi się bardziej podobała.
0: Zespół The Red Clay Strays nie należy do grona tak zwanej muzyki chrześcijańskiej, ale jak Państwo słyszeli w tej pierwszej piosence, no po prostu wprost o Panu Bogu i o relacji z Panem Bogiem bardzo dużo zespół śpiewa.
1: A mi internet ostatnią płytę właśnie wyświetlił w kategorii muzyka chrześcijańska.
0: Czyli już ją zaczęli kwalifikować. Choć nie wiem, czy oni się tak kwalifikują. No i to bardzo popularna grupa. To miliony tych wyświetleń, piosenek odtworzonych. Więc może jeszcze jedną, Grateful. To piosenka, no właśnie, wdzięczności. Jestem wdzięczny za wszystko, co dobry Bóg dla mnie uczynił. Pomimo moich wad, On mnie podnosi, Jego przebaczenie jest zawsze ze mną. Moje serce jest wdzięczne za łaskę, którą mi okazałeś. The Red Clay Strays, Grateful.

Podążymy teraz w kierunku takiej typowej muzyki uwielbieniowej, współczesnej, wywodzącej się z Hillsong. Artyści Eden King, Benjamin William Hastings nagrali wspólnie płytę zatytułowaną Happy to be here. Warto do niej sięgnąć, jak ktoś znajdzie, moim zdaniem, bo to połączenie ich talentów dało bardzo sympatyczne, miłe w słuchaniu, ale też jakoś do modlitwy skłaniające owoce. Zaprosili przynajmniej przy jednej piosence Tiffany Hudson jako artystkę i wspólnie zaśpiewali na cześć Pana Boga w utworze zatytułowanym po prostu Yahweh.

Ja w audycji sprzed tygodnia zaprezentowałem mnóstwo polskich piosenek, polskich wykonawców, dlatego teraz odreagowuję taką do korzeni muzyką amerykańską. Pierwszym zespołem był The Red Clay Strays, a teraz będzie Patrick Davis z płyty, którą już Państwu prezentowałem, ale teraz ukazała się jej wersja wzbogacona, deluxe, i chętnie wrócę do niektórych piosenek, a także i coś nowego, czego nie było na tej pierwszej płycie. Caroline When I Die, nie wiem, czy już powiedziałem tytuł tej płyty. I ta piosenka pojawiła się na tej płycie w trzech różnych aranżacjach i z trzema różnymi, i w trzech konfiguracjach z różnymi gośćmi. Dwie z nich już prezentowałem przed, nie wiem, w zeszłym roku albo jeszcze wcześniej. To było z Blind Boys of Alabama wykonanie, drugie z Dariusem Rockerem. A teraz trzecia jeszcze wersja, tutaj Patrickowi Davisowi. To znakomity muzyk z pogranicza muzyki country and folk. A w tej piosence będą mu towarzyszyli Rusty Davis i Megan Davis Campbell.

0: Rodzina nim śpiewa chyba.
1: Tak. Tak? Ale to taka sympatyczna i piękna piosenka, że nie dziwię się, że Patrick aż 3 wersje jej zamieścił na swojej płycie. Ja mógłbym płytę wypełnioną tylko tą piosenką w różnych wykonaniach słuchać cały czas.
0: No więc ty pozostajesz gdzieś tam na pograniczu country i folku, a ja w większości wypadków dzisiaj tej muzyce uwielbieniowej. Mozaik MSC to taki zespół już prezentowany kilkakrotnie przeze mnie, przed ciebie może też chyba kiedyś. W Los Angeles działają przy swoim kościele o podobnej nazwie Mozaik Church. No i od czasu do czasu wydają coś ciekawego. Nieco się różnią od innych takim swoim emocjonalnym brzmieniem. Ale to już sami mogą Państwo osądzić. Płyta ostatnio przez nich wydana nosi tytuł To God Be The Glory, a utwór, który wybrałem, to Give Plus Take.

0: Po raz drugi wracamy na płytę Caroline When I Die Patryka Davisa. Bardzo różnią się te piosenki z płyty, bo są różni gościnnie występujący wykonawcy i też różne brzmienia. A w tej piosence, którą teraz chcę Państwu zaprezentować, gościnnie udziela się Branford Marsalis. Jest to wydanie takie koncertowe, akustyczne tej piosenki, bo w dwóch wersjach jest na tej płycie studyjnej i takiej właśnie. Tylko gitara i trąbka, saksofon. Nie,
1: saksofon. Branford na trąbce.
0: Branforda Marsalisa. Więc po prostu super to brzmienie tych dwóch instrumentów. A piosenka Wrong Side of the Tracks opowiada o takich miejscach w miastach ciemnych, gdzie pewnie policja boi się nawet wjeżdżać i wyrwać się z takiego miejsca. Czasami komuś się udaje, ale niestety z powrotem tam wraca. Taka trochę smutna piosenka.

0: saksofon sopranowy.
1: I teraz będzie śpiewająca, ale chyba raczej altem niż sopranem. Jess Ray, wokalistka niejednokrotnie przed nas prezentowana z prawdziwą przyjemnością. Udziela się też w zespole Mission House, ale wydaje również swoje własne płyty. Płyta Mama ukazała się niedawno, a wcześniej kilka singli ją też zapowiadało. Myślę, że z przyjemnością posłuchają Państwa i ksiądz Mirek też utworu Day de l'autre
0: smelt. Słuchałem już, więc jeszcze raz.

0: Tak, to piękna piosenka. Udało mi się już i wcześniej też wysłuchać. Na koniec oczywiście jeszcze raz Patrick Davis w piosence Only Heaven Knows. No tylko niebo wie i Patrick Davis pewnie też. Myślę, że na zakończenie naszej audycji to dobry taki akcent. Gościnnie tutaj występuje też niejaka pani Kim Ritchie. As to wszystko z płyty Caroline When I Die. To byłoby tyle na dzisiaj.
1: Do usłyszenia.
0: Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
1: Kiedy Jezus podczas przesłuchania zostaje uderzony zbrojną rękawicą, pyta się sprawcy, aby wykazał, co powiedział złego, godnego spoliczkowania. A jeśli nie potrafi wyjaśnić, to czemu jest bity? Uderzenie w policzek, o którym jest mowa, to uderzenie zewnętrzną częścią dłoni, która była oznaką pogardy. W ten sposób Pan mógł uderzyć niewolnika, a rzymski żołnierz – Żyda. Nadstawienie

Nie lewego policzka w odpowiedzi zmuszało napastnika do uderzenia wewnętrzną stroną dłoni, jak równy z równym, lub całkowitej rezygnacji z dominacji. Nasze poczucie wartości jest oparte na Chrystusie. Bóg widzi moje wnętrze. Mając przed Nim czyste sumienie, wiemy, że to, co czynimy, jest słuszne. Nie musimy nigdy wtedy czuć się gorsi od innych. Jesteśmy dziećmi Wszechmogącego. Poprośmy Ducha Świętego o cnotę męstwa w naszym życiu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
0: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: Jesteśmy za granicą, przed granicą, na granicy, czy jak to w ogóle z tą granicą?
3: Wczoraj byłem za granicą, a dzisiaj jestem w Polsce.
2: Aha, o, nieźle. Ale ja nie pytam o taką granicę. Ja pytam o granicę... Jakie to są granice, o które ja chcę zapytać?
3: Może o swoje granice?
2: No tak, ale to właśnie jak je określić? To są te granice, które wyznaczają moją tożsamość, mnie jako mnie, moje ja.
3: Że to są granice, kiedy moje ja się albo buntuje i reaguje, albo bierze odpowiedzialność.
2: No dobrze, dobrze, ale same granice, poczekaj, czekaj. Pamiętasz kiedyś, parę tygodni temu, mówiliśmy, że granica to jest linia. O, ta taka granica fizyczna, nie? Gdzieś tam to jest linia. Ale możemy sobie też wyobrazić, że na granicy mojej osoby, mnie jako mnie, mojego ja, no też jest przeprowadzona swego rodzaju linia. Czyli jest jakiś wskaźnik, który mówi, czy moje granice są bezpieczne, czy wszystko, co dzieje się wokół mnie, respektuje moje granice, czy też przekracza je. Czy inni znają moje granice, czy też ich nie widzą i nie chcą respektować, a może ich nie widzą, bo moje granice nie są widoczne. Trudno je rozpoznać. I w tym rozpoznaniu może pomóc nie tylko słowo, ale też gest, mimika. Można nie powiedzieć nic, a jednak wiesz, że przekraczasz granicę. Możesz to poznać po moim wyrazie twarzy, po zmarszczonych brwiach, po podniesionych brwiach. Na mojej twarzy maluje się taki wyraz, dociera do ciebie taki obraz, który może ci powiedzieć, że gdzieś zbliżasz się do moich granic, a może nawet je przekroczyłeś. Oczywiście mimika nie jest na tyle precyzyjna, żebyś był tego pewien. Jedynym precyzyjnym wyznacznikiem naszych granic jest słowo. Najczęściej jest to słowo nie, wyrażone albo właśnie w taki sposób, nie, prawda? Albo opowiedziane tak, żebyś zrozumiał też przy okazji, dlaczego nie. Ale słowo nie ma być takim jednoznacznym, najkrótszym, najbardziej zdecydowanym sygnałem stojącym na straży moich granic. Takim słowem stojącym na straży granic człowieka. No i co? Potrafisz za każdym razem, w każdej sytuacji posługiwać się takim słowem?
3: Nie.
2: No właśnie.
3: Teraz zadziałało, chociaż...
2: No, to była odpowiedź na moje pytanie, więc... natomiast to nie była granica.
3: To nie była granica.
2: To by było nie dotykaj mnie, albo nie bierz tego, nie rób tego i tak dalej.
3: Tak, nie pytaj mnie cały czas o to samo.
2: Tak.
3: Odpowiedziałam oczywiście z humorem, ale no nie, nie umiem za każdym razem wyznaczać granic, albo może inaczej, nawet jeżeli myślę, że umiem, to są albo sytuacje, kiedy odpuszczam, albo sytuacje, kiedy mi się nie chce, albo jest coś innego, ważniejszego, więc nie wiem, dam sobie wejść na głowę, albo nie wiem, kozłem ofiarnym będę, albo przyjmę na siebie ten tak zwany cios, czy to w pracy, czy w różnych sytuacjach, czasem dla świętego spokoju. No i teraz, czy to jest dobre, czy nie, jeżeli rozumiem, że daję wejść, akceptuję to, no to w pewien sposób w tym momencie mówię, nie mam tych granic, bo na to pozwalam.
2: Nie, to nieprawda. Masz granice, ale właśnie na tej granicy jest przejście przecież. Tak jak na każdej granicy takiej fizycznej jest albo szlaban na granicy między państwami, albo furtka między sąsiadami, albo drzwi w mieszkaniu między mieszkańcami tego samego domu, czy też budynku jest taka możliwość, żeby wpuszczać albo nie wpuszczać, otwierać bądź nie otwierać, albo zamykać przejście. Mhm. Ale te wszystkie czynności są świadome i dobrowolne, więc masz granice, ale decydujesz, że w tym momencie właśnie z jakichś powodów, które wymieniłeś, a tych powodów może być dużo, dużo więcej, otwierasz przejście graniczne po to, żeby dopuścić do tego, co dzieje się w tej chwili. Żeby ta relacja między tobą a drugim człowiekiem, no powiedzmy mną, przebiegała tak, jak ty chcesz, bądź jak ja chcę, a ty na to pozwalasz.
3: No i teraz, jeżeli tak będzie dalej trwało, w sensie takim, że ja otworzyłem tą granicę, w sensie z jakiegoś powodu pozwoliłem,
2: tak,
3: to później nie mogę mieć do siebie pretensji, no bo generalnie na to pozwalam, a są różne scenariusze, że pozwalam, a potem jestem niezadowolony, w sensie i w takiej sytuacji uważam, że nie znałem swoich granic, tylko myślałem, że pewnie je znam, ale jednak tak już zostały na przykład przekroczone, że no reaguję w inny sposób.
2: Tak.
3: Też mieliśmy pracę domową właśnie o tym, czy znamy swoje granice, czy nie znamy, tak?
2: Tak.
3: I myśląc o tym, ja się skupiłem na takiej jednej rzeczy, która jest akurat we mnie, widzę, że taką mocną granicą, ale też jest związana z dotrzymywaniem słowa, czy chodzi o pracę, czy spotkania, kalendarze, przyjście o czasie, jakieś ustalenia.
2: Dotrzymywanie umów.
3: Tak, to jest dla mnie ważne. Ja chciałbym tak otrzymywać, więc sam też to daję. No i teraz zwykłe wyjście, powiedzmy, w niedzielę na mszę. Teraz, jeżeli się spóźniamy, to podchodzę do tego inaczej niż jak to było, nie wiem, kilka lat temu. Teraz...
2: Kilka lat temu było to bardzo sztywne i byłeś bardzo z tego niezadowolony? Czy wręcz przeciwnie?
3: Byłem z tego niezadowolony i wręcz wiedząc, że się spóźnimy, widząc ile naokoło jest rzeczy jeszcze do zrobienia, już byłem niezadowolony. Nie dopiero jak już się spóźniliśmy, tylko już.
2: Zanim to się zdarzyło, to ty już byłeś niezadowolony, tak. Rozumiem.
3: No i teraz albo mogłem sobie w tym trwać w niezadowoleniu, albo to też trochę dzięki warsztatom porozumienia bez przemocy i odkryciu swoich jakby potrzeb, no stwierdziłem, że je będę nazywał. Nazywając te potrzeby, mówiąc, jakie są wyjścia z tych sytuacji, no tu jest akurat proste wyjście. Mogę wyjść sam kilka minut wcześniej.
2: Tak.
3: Albo z tymi domownikami, którzy już są gotowi te kilka minut wcześniej. Trudniej się robi, kiedy to jest wyprawa typu samochodem kilkugodzinna.
2: Albo kiedy to jest wyprawa środkiem lokomocji niezależnym od ciebie i jak się spóźnisz, to po prostu nie odbędzie się ta wyprawa.
3: Tak. Na przykład. No, ale to wtedy mogę wyjść na tyle wcześnie, żeby jednak starać się uniknąć różnych rzeczy. Tak? To znowu trochę ode mnie też zależy. Jak już transport nie przyjedzie, no to już jest niezależna rzecz. Więc tu bym powiedział, że znając swoje granice, możemy też ewentualnie nawyki swoje zmienić, dostosować. Ty to nazwałaś otworzyć furtkę na granicy. Ale też ta świadomość tego, że jeżeli pozwalam na to, no to jestem tego jakoś świadomy, tak? I inni też są świadomi tej mojej potrzeby i tej mojej granicy. Tak wydaje mi się, że właśnie to jest takim element, który już lepiej mi wychodzi. Umiem wyznaczyć tą granicę albo z niej skorzystać.
2: Nazywając to, co jest dla ciebie ważne, nazywając swoje potrzeby, opisując też sposób zaspokojenia tej potrzeby, tę strategię. Tak. Natomiast chcę tutaj wyjaśnić tym, którzy może potrzebują takiego wyjaśnienia i są zdziwieni, o co tutaj chodzi, o czym my tutaj rozmawiamy. Mianowicie rozmawiamy o 9 przykazaniu, w którym to przykazaniu bardzo ważna jest czystość i opieramy się w tych naszych rozważaniach na tekstach Katechizmu Kościoła Katolickiego, który szczegółowo opisuje kolejne przykazania, także to 9, w której największą wartością właśnie, czy taką najważniejszym pojęciem jest czystość i wokół tej czystości się obracamy. A ostatnio była mowa o wstydliwości i ta wstydliwość jako postawa, ale też wstyd jako uczucie powiedzieliśmy, że stoi na straży naszych granic. Bo też czystość to jest bardzo delikatne pojęcie, które no, jest ściśle związane z czystością. A my tu mówimy o wychowaniu, o tym, co dla rodziców może być pomocne w wychowaniu dzieci, aby one umiały w swoim życiu kierować się wartościami, na które wskazuje nam Pan Bóg, aby te wartości zapewniły nam szczęście. No i dlatego doszliśmy do granic, do pojęcia granic i omawiałam ostatnio taką klasyfikację granic, która pokazuje różne granice. W człowieku te granice, które są w nas, jakoś strzegą naszego wnętrza. No i omówiliśmy już mury zamiast granic, czyli taki kompletny brak dostępu i ukryte coś w środku tych murów. Mówiliśmy o braku granic, czyli wręcz przeciwnie. Wiatr tu hula na prawo i lewo i nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy moje ja. I ostatnio popatrzyliśmy na uszkodzony system granic, który okazuje się być nietrwały, nieskuteczny, szczególnie w takich chwilach słabości typu zmęczenie, choroba, jakieś sytuacje kryzysowe, wewnętrzne bądź na zewnątrz, czy to w pracy, czy w rodzinie, czy w życiu osobistym po prostu. Bardzo podobny do tego uszkodzonego systemu granic jest zmienność. Takie zachowanie, kiedy osoba przechodzi od stanu zamurowania do całkowitego braku granic, czyli podejmuje ryzyko wyjścia z zamuru, albo odwrotnie, na tym całkowicie płaskim, niezagrodzonym terenie raptem stawia granice i wszyscy są zdziwieni i nie wiadomo, o co chodzi. Często ta osoba też nie bardzo rozumie, co się z nią dzieje, no ale właśnie w ten sposób się zachowuje, że zaczyna na przykład w sposób nieoczekiwany milczeć.

0: złością czy miłością.
1: Przechodząc do dzieci, wspomniałeś, że rodzice przekazując dzieciom też tą wiedzę, myśląc o dzieciach w wieku szkolnym, mamy styczność z dziećmi różnie wychowanymi i teraz są też czasem takie grupy w szkołach, które się kumplują bardziej, ale nie wpuszczają kogoś, wpuszczają, mają też swoje granice.
2: Tak.
1: Ale czasem naruszenie tych granic albo naruszają granice innych osób, czy to się naśmiewając, czy próbując w jakiś sposób wykorzystać. I teraz, czy my dzisiaj właśnie, bo my sobie dzisiaj rozmawiamy o tych granicach, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie dziecku wytłumaczyć o tych granicach, jak powinno, czy mówić, czy nie mówić, czy zgłosić to, czy nie zgłosić? No bo samo powiedzenie rówieśnikowi najczęściej jest niesłyszane przez większość osób, bo to jest...
2: Co powiesz?
1: No powiesz nie dla kolegi jakiegoś na korytarzu czy na boisku szkolnym.
2: A on tego nie
1: respektuje. A wręcz przeciwnie, jak zaczniesz się stawiać, to jeszcze więcej ci zacznie uprzykrzać w jakiś sposób, tak. Albo z większą grupą ci zacznie uprzykrzać. Czy to tak jak mówiłaś, zwykłym spojrzeniem, brakiem pomocy, czasem słownie. No i teraz to dziecko, będąc w szkole, ma nadal możliwości, czy to nauczyciel, pedagog. Tylko, że znowu, jeżeli jest nauczone, że może zareagować i będzie rozmowa, załóżmy, dorosłego z tą grupką dzieci, której uprzykrza, to praktycznie najczęściej nadal finał jest taki, że te dzieci będą dalej naprzykrzały się jeszcze z większą siłą, że poszedł się poskarżyć. I teraz mam granicę, tak, jako dziecko. Chcę, żeby były respektowane. I teraz myśląc o tym, co tu mówiłaś, że mamy rodziców, którzy najczęściej nauczyciele, to też są rodzice. Możemy pójść do rodziców tego dziecka, zgłosić sytuację, że granice naszego dziecka zostały przekroczone przez ich dziecko, przez zachowanie ich dziecka, przez to, co robiło, mówiło.
2: Tylko co to da?
1: I my jako dorośli pewnie jesteśmy w stanie to zrozumieć, wytłumaczyć między sobą, być może nawet przeprosić, czy spróbować naprawić tą sytuację.
2: Podejść ze zrozumieniem do tego konfliktu.
1: Tylko ja sam pamiętam, będąc dzieckiem, na jak długo to później daje efekt, że to dziecko w szkole albo przez te samo, albo przez inne z tej grupki będzie znowu miało takie przekraczane granice. I wydaje mi się, że to jest taki naprawdę duży temat. W dzisiejszych czasach to się nazywa pewnie hejtem.
2: Ale wśród dorosłych to się też nazywa mobbing.
1: Mobbing, no tak. No i teraz rozmawiamy o tych stawianiu granic, murach albo nienaruszonych granicach. I załóżmy, że po jednej, po drugiej stronie dziecko wie, ale z jakiegoś powodu nadal je przekracza.
2: Przede wszystkim domyślam się, ku czemu zmierzasz, ale mam świadomość, że jesteśmy w połowie czerwca, za chwilę przyjdą wakacje, temat 9 przykazania się skończy, a ten temat, jak sam przed chwilą powiedziałeś, jest bardzo rozległy, szeroki, też sięga głęboko do wnętrz i dorosłych, i dzieci. W związku z tym na pewno tu, w czasie tych audycji, nie odpowiem ci na to pytanie. I to, że zajmuję się granicami, to tylko po to, żeby zasygnalizować i tylko po to, żeby pokazać wstyd jako uczucie, z którym warto się zaprzyjaźnić. Uczucie, które warto poznać, zaakceptować i nauczyć się z niego korzystać. Ale co konkretnie zrobić, na czym to konkretnie ma polegać, tego tutaj w tej audycji nie wytłumaczę. To jest długi proces i jak wiesz zresztą, jeśli mam kogoś bardzo szczegółowo uczyć, to zapraszam na warsztaty po prostu. I nie wyobrażam sobie rozmawiać w ciemno, rozmawiać tylko z tobą, wiedząc o tym, że wiele osób ma mnóstwo pytań i mnóstwo treści do opowiedzenia, a ja nie mogę ich usłyszeć. W związku z tym nie chcę zajmować się aż tak głęboko tematem granic. Chcę tylko powiedzieć, że istnieje także taki sposób zachowania, jak zmienność od braku granic do murów, czy też od murów do braku granic. I ona jest związana zazwyczaj jednak z takim podejmowaniem różnych działań na rzecz budowania relacji między dwiema osobami, która dla osoby doświadczającej czy też posługującej się takimi zmiennymi granicami jest ryzykowne. To są wszystko zachowania ryzykowne. Podejmuje nieraz ryzyko wyjścia zza tych murów, ale kiedy wyjdzie i zbliża się do drugiego człowieka, dąży do bliskości, to jednak ta bliskość jest dla tego kogoś bolesna. Z różnych powodów i te powody tkwią głęboko. Tam trzeba zajrzeć, ale nie samemu. Najlepiej jednak w gabinecie psychoterapeutycznym. Taka osoba chowa się za murami, ale tęskni za bliskością. A jak się zbliża, to ta bliskość dla tej osoby bywa bolesna z różnych powodów. I to pogłębia osamotnienie, izolację. Bardzo trudno jest takiej osobie żyć w społeczeństwie, w grupach, we wspólnotach, za którymi z jednej strony tęskni, bo to jest wpisane w naszą naturę, wspólnotowe życie. Natomiast coś stoi na przeszkodzie w nawiązywaniu relacji z innymi. I każdy sposób stawiania granic wymieniony przeze mnie do tej pory, czyli mury, brak granic, uszkodzony system granic, czy zmienność od braku granic do murów, wymaga szczególnego, specjalnego potraktowania, przyjrzenia się temu, najlepiej przy pomocy osoby kompetentnej, najlepiej psychoterapeuty. I mówię tutaj o sytuacji nagminnej, takiej, która przeszkadza w życiu człowieka, który każdą z tych form, tych sposobów stawiania granic stosuje. Jeśli to jest tak, że te systemy granic przeszkadzają nam w funkcjonowaniu, sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi i wtedy najlepiej pójść do psychoterapeuty. Natomiast tak się zdarza rzadko. To już mówiliśmy, że te typy granic występują nieraz tak jednorazowo albo okazjonalnie w pewnych okolicznościach, w pewnym towarzystwie i tak dalej, i tak dalej. W pewnym też okresie życia. Jesteś bardzo wyczerpany, działo się dużo w twoim życiu, chcesz się zamurować, tak? Wyjeżdżasz gdzieś sobie na jakieś rekolekcje ignacjańskie, gdzie nikt ci, zamykasz się w jakiejś pustelni, czy potrzebujesz odosobnienia jakiegoś, żeby odetchnąć głęboko i żeby się na razie odizolować od świata. I to nie jest nic, co cię właśnie unieszczęśliwia, wręcz przeciwnie, to może ci służyć.
1: No taki work-life balance, ja bym powiedział. A poza tym ten przykład, o którym opowiadasz, no to jest takie świadome podejście, więc nabranie jakichś sił, spokoju, być może przebodźcowanie, które potrzebuje, żeby właśnie zeszło.
2: Tak, albo odwrotnie. Byłeś przez dłuższy czas gdzieś skupiony na jednym tylko temacie, i potrzebujesz teraz wszystkie mury zburzyć i pozwolić sobie na względnie pełną swobodę. Tak też może być w taką stronę. Natomiast ja chcę jeszcze powiedzieć o tym nienaruszonym systemie granic, do którego dążymy. Bo tu parę razy już używamy tego słowa świadomy sposób, czy świadome działanie, świadomie podejmowane decyzje o takim czy innym zachowaniu, o takim czy innym sposobie budowania relacji. Ku temu zmierzamy w wychowaniu, żeby nasze dzieci potrafiły wyznaczać, ustalać granice. Ustalać w sobie, mieć świadomość swoich granic i umieć ustalać te granice z drugą osobą, która też ma swoje granice. To jest podstawa budowania szczęśliwego małżeństwa.
1: Ja jeszcze co do wyznaczania granic mam jeszcze taki jakby punkt dodatkowy. Nawet jak wyznaczę sobie granicę i ktoś ją przekracza, i co potem? Czego oczekuję? Bo czasem mam takie wrażenie, że łatwo jest wyznaczyć granicę, ale co potem ma się zdarzyć po tym wyznaczeniu granicy? No bo to, że powiem, że że mi to nie pasuje, no to co?
2: Zapraszam cię na warsztaty. I wszystkich, którzy chcieliby usłyszeć odpowiedź, co z tym zrobić. No właśnie warsztaty porozumienia bez przemocy mówią o tym, jak te relacje budować tak, żeby współpracować w wyznaczaniu granic, żeby szanować te granice, umieć je ustalać z samym sobą i z drugim człowiekiem poprzez porozumienie bez stosowania przemocy. I tak, teoretycznie to jest umiejętność, którą wynosimy z domu. Ale bardzo często w naszych rodzinach nie umiemy tych granic wyznaczać, bądź popełniamy błędy w ich wyznaczaniu, stosując przemoc w najróżniejszych jej odmianach. Tego można się uczyć nie tylko w rodzinie, no ale teoretycznie sposobów na wyznaczanie, ustalanie granic uczymy się w rodzinie pochodzenia. I w związku z tym, jeśli się tego nauczymy, to będziemy umieli budować relacje, nawiązywać relacje z samym sobą i z drugim człowiekiem w sposób satysfakcjonujący obie strony. I w takich relacjach osoba doświadcza poczucia bezpieczeństwa i daje poczucie bezpieczeństwa. Respektuje cudze granice i umie w sposób współmierny wyznaczać swoje własne granice. Świadomie przeżywa bliskość, jest świadoma swoich uczuć, jest świadoma i akceptuje cudze uczucia. Potrafi rozpoznawać swoje potrzeby, potrafi nawiązywać współpracę w poszukiwaniu potrzeb drugiego człowieka. W związku z tym świadomie nawiązuje relacje i je buduje. Ustala granice i potrafi szanować cudze i swoje własne granice. I to w zasadzie wszystko.

0: złością czy miłością.
1: Rozmawiamy o tym nienaruszonym systemie granic, ale chyba samo ustalenie granic nie wystarczy, bo jeszcze jest coś takiego jak renegocjacja.
2: Oczywiście.
1: I to na przykładzie dzieci opowiadałem ostatnio odnośnie miesiąca bez elektroniki. No jak się miesiąc kończył, a zbliżało się Dzień Dziecka, to dzieci wymyśliły, żeby renegocjować.
2: No tak.
1: Jako prezent na Dzień Dziecka, to żeby to może skrócić. No i znowu, z jednej strony renegocjacja, otwartość, a nie, że już sztywne mury, granice, koniec.
2: Tak.
1: I kreatywność i podejście dzieci, ale z drugiej strony nadal odpowiedzialność i bym powiedział taka, no nie wiem, no nie chciałbym wchodzić w takie słownictwo więzienne typu resocjalizacja, no
2: to jest słownictwo więzienne, to jest słownictwo pedagogiczne.
1: No to może w tym wypadku, nie wiem, czy jest odpowiednie, ale w naszym przypadku akurat zastosowaliśmy je, mówiąc, gdyby tego nie było, to nie mielibyśmy tych dodatkowych granic. Dwa, skoro już się przytrafiła taka sytuacja, że dzieci no, po prostu burzyły wszystkie granice, które mieliśmy ustalone. I gdyby teraz w tym okresie potrafiły się jednak skupić, współpracować, no to praktycznie podejście do renegocjacji byłoby otwartą furtką dla nas do rozmowy. Ale niestety w tym okresie nadal było trzeba czuwać nad nimi i pilnować się tych zasad. Więc mówiliśmy, to dotrwajmy do końca jednak.
2: Do maja, do końca maja, tak?
1: To jednak jeszcze potrzebujecie tego, według nas, tego czasu, który ustaliliśmy na początku. A nie, że skracamy, bo poprosiliście. No, renegocjacja jest możliwa, ale...
2: Co nie znaczy, że ma być dokładnie tak, jak sobie życzy tego jedna strona. Są dwie strony każdych negocjacji, czy każdych rozmów w ogóle wyznaczających granice. Dwie strony tej granicy są, prawda? Ty z jednej, ja z drugiej.
1: To prowadzi mnie jeszcze cały czas do takiego pytania. Nawet jak mam ten mój nienaruszony system granic, ale czy ja na pewno wiem, w którym momencie reaguję, jak ktoś już mi przekracza, czy właśnie za tym pierwszym razem, czy jednak nie. Taka przewidywalność, o tak bym to może nawet
2: przede wszystkim
1: powiedział.
2: O tym, czy i że naruszone są twoje granice, że one są przekroczone, mówią ci uczucia. Jak uczucia są nieprzyjemne, to znaczy, że jakaś twoja potrzeba jest niezaspokojona, a to znaczy, że jakaś twoja granica jest naruszona. I o tym mówią ci uczucia. Jeśli doświadczasz nieprzyjemnych uczuć, to znaczy, że jakaś twoja potrzeba jest niezaspokojona, a to znaczy, że w tym miejscu, czy w tej sferze, w tej przestrzeni takiej psychologicznej, wewnętrznej, dzieje się coś, co narusza granice. Twoje granice są naruszone, bo jakaś twoja potrzeba jest niezaspokojona. I zbliżamy się do końca naszych audycji. Żebyśmy przed wakacjami mogli zdążyć, to ja bym chciała odesłać Państwa, Ciebie do lektury książki, w której można, ja zaraz się jej trochę bliżej przyjrzę, do lektury książki Anselma Greena i Ramony Robben Ustalać granice, szanować granice. Taki tytuł jest tej książki. A podtytuł jest, aby nasze wzajemne relacje były udane. Anselm Green, znany mnich benedyktyński, teolog, psycholog, kierownik duchowy też. Wiele książek napisał i kiedy sięgam po jego książki, ani razu nie zdarzyło mi się żałować. Zawsze wynoszę wielkie bogactwo z tej lektury. A dziś chciałabym przeczytać spis treści tej książki.
1: Czyli mówisz, spis treści to jest przepis.
2: W pewnym sensie będzie to lista ważnych tematów, ważnych też umiejętności, potrzebnych do wyznaczania granic w relacjach międzyludzkich. Tych rozdziałów jest 21.
1: To długa lista.
2: To znaczy, że nie są długie. To też jest ogromna zaleta książek Anselma Greena, który wyraża bardzo konkretnie to, o czym pisze. I mamy tutaj po pierwsze, granice zapobiegają kłótniom. I to jest rozdział o równowadze między bliskością a dystansem.
1: No, przeczytałbym.
2: Dalej, naruszenie granic o nadużyciach i przywłaszczeniach. Prawo własności, czy to jest moja myśl, czy nie moja myśl, bo to nie tylko o skarpetkę chodzi. Naruszenie granic. Po trzecie, granica jest czymś świętym, o respektowaniu i ochronie swojej przestrzeni.
1: Jeśli jest postawiona poprawnie.
2: Twoja przestrzeń jest postawiona poprawnie. To ty wiesz, jaka jest twoja przestrzeń. I nikt inny tego nie wie, tylko ty. Natomiast ty możesz tego nie wiedzieć, bo ci nikt tego nie pokazał. I to ważne, żeby w związku z tym tego się uczyć. Kolejny rozdział. Żyjemy w obrębie ustalonych granic. Ale bardzo ciekawy jest podtytuł. O pysze i pokorze. Kto ustala te granice? Dlaczego ustala te granice? I czy to zawsze musi stanąć na moim? Tak ja bym to rozumiała. Po piąte, granice należy poznać. No właśnie, o tym tutaj mówimy od paru tygodni. O jasnych regułach i koniecznych niesnaskach. Na pewnych odcinkach tych granic mają wystąpić niesnaski po to, żebyśmy się dogadywali. To jest to, o czym mówiłeś przed chwilą, te renegocjacje. Mamy jakąś regułę, która wskazuje granice, ale ktoś jest niezadowolony, dlatego że jest już starszy o pół roku. Już wie więcej, już umie, już ma inne doświadczenia, dojrzewa. Po szóste, zdystansowanie się może być zbawienne. Nieraz warto wycofać się i spojrzeć na jakiś temat, co do którego nie możemy dojść do porozumienia i wciąż na tej granicy trwa wojna. Może chodzi o zdystansowanie się. I jest to rozdział o zdrowej agresji i dystansie. Pewnie ta agresja to jest kwestia tłumaczenia. Nie chodzi tutaj o taką agresję, w której krew się leje, ale to trzeba by było zajrzeć do tego rozdziału. Po siódme, nie pozwolić naruszyć własnych granic. I to jest rozdział o presji zewnętrznej i własnym centrum.
1: Tutaj trzeba byłoby też ten rozdział jednym z pierwszych postawić, moim zdaniem.
2: No, on jest tutaj na siódmym miejscu, pewnie nie bez powodu. I to jest to, o czym mówisz. Ta presja rówieśników, presja środowiska, w którym jesteś na stałe, tymczasowo, okazjonalnie i własnym centrum tej świadomości, co dla mnie jest ważne, a co mniej ważne. Ludzie nieposiadający granic, to jest rozdział ósmy, o postępowaniu z emocjami.
1: Czyli jak wcześniej było, żeby wycofać się, to teraz można powiedzieć, co się dzieje pewnie, kiedy reagujemy.
2: Tak, ale z własnymi emocjami i z twoimi emocjami. Jak można na nie patrzeć, jak można je interpretować. Dalej jest kolejny rozdział, nie odczuwać własnej granicy. O żądzy i chorobie duchowej. Tu jeszcze raz Anselm Green wraz ze współautorką Ramoną Robben mówią o stanie wymagającym interwencji, kiedy nie odczuwamy granic, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia i dla zdrowych relacji, jakie chcielibyśmy budować z innymi. Kolejny rozdział, przyznać się do własnych ograniczeń, o tłumieniu i szczerości. 11 rozdział mówi o tym, kiedy mamy już wszystkiego dosyć, czyli o poczuciu winy i niepotrzebnym gniewie. No, mówiliśmy o złości w czasie warsztatów. Jeśli pamiętasz, kluczowe w złości jest to, że ona mieści w sobie zupełnie inne potrzeby niż nam się w pierwszej chwili wydaje, a złość jest najłatwiejszym sposobem na wyrzucenie z siebie napięcia, które w nas jest spowodowanego naruszeniem naszych granic. 12 rozdział to strategie odgradzania się i zachowania dystansu, czyli o koniecznej samoobronie. A kolejny rozdział nosi tytuł Granice decydują o relacjach, czyli o strachu przed utratą miłości i o udanej miłości. 14 rozdział mówi o tym, jak przekraczać granice, bo przecież możemy też przekraczać granice własnych możliwości. O wyzwaniach i odwadze. Taki jest podtytuł. 15 rozdział mówi: On da pokój twoim granicom, o warunkach udanych relacji. 16 rozdział nosi tytuł: Nie zważała na swoje ograniczenia, o środkach przeciw wyczerpaniu i wypaleniu. To dla tych osób, które właśnie nadmiernie się starają, zapominając o sobie. Przekroczyć wskazania, czyli o podwójnym obliczu naruszenia przykazań, to 17 rozdział. Dalej jest bezgraniczny pokój, o wielkiej tęsknocie i walkach we własnym sercu. 19 rozdział to ograniczyłeś dni mojego życia, o prawdziwej mądrości sędziwego wieku. Po czym jest granica już ostatnia, o pokoju w skończoności oraz przejście ze śmierci do życia, o życiu w pełni.

0: Zachęcam do lektury tej książki, bo też temat granic zawiera w sobie ogromne bogactwo wiedzy, a ta może być inspiracją do przemyśleń, jak budujemy relacje, jak wyznaczamy granice, jak ustalamy te granice. Jest to wiedza, która może być bardzo pomocna w budowaniu szczęśliwych związków, nie tylko małżeńskich. Na temat granic tyle. Za tydzień jeszcze chciałabym nawiązać do postawy wstydliwości, podsumować ją. No i już będziemy się szykować do wakacji. Mam nadzieję, że tytuły rozdziałów książki Anselma Greena i Ramony Robben będą stanowiły jakąś inspirację do przemyśleń, rozmów rodzinnych, małżeńskich.
1: A ja zachęcam do wejścia na stronę Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl, i w zakładce podcasty można znaleźć wszystkie nasze audycje, a w zakładce wspieraj informacje, jak możemy wspierać Radio Warszawa.
0: Wsparcie finansowe nieustannie jest nam potrzebne. To właśnie z tych pieniędzy utrzymuje się w dużej części nasze radio. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.
1: Dobranoc.
2: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: W ten sposób jesteście uczestnikami Królestwa Bożego. Chrystus powiedział do Piotra: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To wasze sanktuarium na Krzeptówkach, które dzisiaj zostaje poświęcone Bogu, ma służyć Kościołowi, wspólnocie, żywym ludziom. Wyraża to jeszcze dogłębniej czytanie z listu świętego Piotra, które słyszeliśmy. Apostoł mówi w nim o Kościele jako o budowli z żywych kamieni. Z kamieni, ale żywych. To my jesteśmy właśnie tą budowlą. To my stanowimy owe żywe kamienie, które składają się na całokształt duchowej świątyni. Jej kamieniem węgielnym zaś jest Chrystus. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstał. To On właśnie stał się kamieniem węgielnym Kościoła jako wielkiej wspólnoty ludu Bożego, nowego przymierza.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV wygłoszonej podczas audiencji generalnej na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium. Obrzęd, znak, symbol. Plac Świętego Piotra, Watykan, 3 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze. Odkrywamy w ten sposób inny wymiar działania, niepodporządkowany rachunkowi wydajności oraz inne doświadczenie czasu i przestrzeni. W obrzędzie doświadczamy logiki darmowości, znajdujemy chwilę wytchnienia, która odnawia serce, uznajemy, że uprzedza nas łaska Boża, uczymy się żyć w rytmie przenikniętym obecnością Ducha Świętego. Gramatyka obrzędu utkana jest ze znaków i symboli właściwych liturgii. W niej, jak stwierdza Sobór, przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka. Katechizm Kościoła katolickiego pogłębia wartość tych znaków, przypominając, że ich znaczenie ma swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia się w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia w osobie i dziele Chrystusa. Emblematyczny jest znak wody, od początków stworzenia po potop, od przejścia przez Morze Czerwone po Jordan, aż po wodę wypływającą z boku Chrystusa, która staje się sakramentalnym znakiem zanurzenia w Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: Czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: To hasło uczniowie. Pragniemy się uczyć tego wszystkiego, z czym przychodzi do nas Pan Jezus. A w tym drugim, kiedy już zdobędziemy tę sprawność uczniów Chrystusa, trzeba iść do ludzi, do innych, na ich drogi. Oni potrzebują naszej pomocy i naszego towarzyszenia w ich życiu. Przypomnijmy sobie scenę opisaną w Ewangelii wedle Łukasza, była dzisiaj śpiewana, ukazującą dwóch uczniów zmierzających do Emaus. Wiemy dużo o ich życiu. Mieli pragnienie ukształtować swoje życie sensownie. Otrzymali łaskę spotkania na swojej drodze Jezusa, ale zdarzyło się, że Jezus umarł na krzyżu. Oni tego nie zrozumieli. Myślę, że i my, gdybyśmy się w tamtej sytuacji znaleźli, także nie pojęlibyśmy tych wydarzeń. I wtedy ich życie wróciło na stare, można by rzec, bezsensowne tory. Widzimy ich w drodze, jakby do swojej przeszłości. Są zdruzgotani. Na tej drodze, zda się beznadziejnej, spotykają Chrystusa. Spotkany Zbawiciel najpierw ich poucza słowem, a potem doprowadza do miejsca, gdzie posila ich ciałem i krwią swoją. Ich życie się odmienia.
1: Dobre słowo pasterzy.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej